0: Reklama.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
5: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
4: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
5: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
4: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
6: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
2: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
3: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
2: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
3: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
2: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
4: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
5: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: Tkwimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20. Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
4: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
5: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
11: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
10: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
11: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
10: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
0: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
12: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20. Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
3: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
4: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
5: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
6: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
7: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
6: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
7: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
6: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
8: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
9: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się Twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na serwisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
12: I po reklamie.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Proland Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
3: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokazy gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
5: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
6: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
5: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
6: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
5: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
0: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
7: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
8: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
7: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
8: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
7: Mniam!
9: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
12: I po reklamie.

0: Prolanie. Kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
2: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Załóż lokatę i wygraj w loterii Sanbanku. W Sanbanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę Sanbanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W Sanbanku zaufanie procentuje.
5: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
6: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
9: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
10: A jak to wpływa na państwa codzienność?
9: Ciągle coś się nie domyka.
8: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
10: Proszę pana, bo tam są drzwi.
11: Polskone Porta Dere Ercato.
12: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
13: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: I po reklamie.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama. Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Ale jako pisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
6: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
2: I po reklamie.
3: SK Rzeszów News.
4: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
4: Starcia na najwyższym poziomie od kategorii koguciej przez techniczną wagę lekką aż po starcia gigantów w wadze ciężkiej. A mowa o Top Fight Series. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o imprezie, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy.
5: Dzień dobry, nazywam się Daniel Polka.
4: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o gali Top Fight Series, która będzie za niedługo w Rzeszowie. I może na sam początek oddam głos mojemu gościowi, który trochę nam opowie o tej gali.
5: Jest to gala sportu walki. Naszych kibiców czeka 11 pojedynków, w tym 9 zawodowych, 2 proamatorskie. Wszystkie walki będą odbywać się w różnych formułach, ale wszystkie w rękawicach MMA.
4: I dlaczego właśnie zdecydowano się na te różne formuły podczas walki?
5: Ze względu na przekrojowość zawodników i danie możliwości pokazania się przed dużą publicznością rzeszowską na największej hali, jaka jest w Rzeszowie.
4: To jest na hali pod Promie, tak?
5: Tak, tak, dokładnie. To jest właśnie na największej hali w Rzeszowie, także bardzo duży event. Mam nadzieję, że uda nam się zgromadzić cały komplet na halę.
4: I jak ta właśnie Top Fight Series chce się wyróżnić na tle innych takich gal sportowych w Polsce?
5: No właśnie tą przekrojowością, tak, że kibice będą mogli zobaczyć walki w różnych formułach, w boksie, w K1 oraz w MMA, a wszystkie w małych rękawicach, co daje gwarancję niesamowitych emocji. Wiadomo, że te małe rękawice niosą za sobą, no, mówiąc kolokwialne, spustoszenie, tak? Także wydaje mi się, że będzie naprawdę dużo, dużo, dużo nokautów.
4: I tutaj, jeśli dobrze widziałam, to będzie aż 22 zawodników i to będą zawodnicy nie tylko z Rzeszowa, też z innych drużyn. Skąd dokładnie?
5: Zawodnicy z całej Polski, ale również z zagranicy. Mamy zawodników ze Słowacji, z Czech. No i także chcieliśmy też tak dobrać zawodników, tak żeby większość z tych rzeszowskich zawodników też mogła pokazać się na takim bardzo dużym evencie. Także wzięliśmy tak z większości tych liczących się klubów w Rzeszowie zawodników, żeby cały ten sportowy Rzeszów mógł żyć naszą inicjatywą, naszym wydarzeniem.
4: A które takie starcie będzie największym hitem sezonu według Was?
5: Jestem przekonany, że każda walka będzie za sobą niosła wielkie emocje. Każdy z zawodników ma swoich kibiców, więc według mnie to jest bardzo indywidualna kwestia. Każdy przeżywa bardziej. Wiadomo, jeżeli ktoś walczy bliski, to te emocje są jeszcze większe, prawda? Także jeżeli chodzi o poziom sportowy, to jestem przekonany, że kibice będą dostarczone, mieli emocje z najwyższej półki, jeżeli chodzi o poziom sportowy. A tak jak mówię, jeżeli chodzi o emocje, to bardzo ważne są relacje między kibicami a zawodnikami.
4: Jak ważne dla tej gali jest pokazanie tych siły lokalnych klubów z Rzeszowa i z regionu, bo tu ich chyba będzie najwięcej, tak mi się wydaje.
5: Nie ukrywajmy, Rzeszów jest mocno, bardzo mocno trenującym miastem, jeżeli chodzi o sporty walki. Mamy tutaj bardzo dużo klubów. Miasto żyje sportami walki, nie ukrywajmy. Także ściągnęliśmy też najlepszych zawodników, tych, którzy są oczywiście niezakontraktowani w tych największych organizacjach i mają możliwość walczyć też na naszej gali.
4: Hala pod Promie i tutaj walka. Czy to jest pierwsza taka walka na hali pod Promie, czy już wcześniej coś się odbywało?
5: Nie, jest to nasza pierwsza gala, ale docelowo mamy zamiar robić takie dwie gale w roku.
4: Czyli jest taka szansa, że po prostu hala pod Promie zacznie też gościć właśnie takie hale.
5: Mam nadzieję, że wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Jest, z tego co widzę już na tym etapie promocji gali, wszystko mówi za tym, że kolejna gala się odbędzie.
4: A jakiego klimatu mogą spodziewać się kibice 6 czerwca?
5: Na pewno będzie to sportowy klimat przeplatany z ogromnymi emocjami.
4: Czyli tutaj masę emocji. Czy coś oprócz właśnie tego sportu czeka na naszych kibiców? Czy to jest główny cel jakby całego wydarzenia?
5: Nie, oczywiście naszym głównym celem jest pokazanie sportu na najwyższym poziomie, ale oczywiście zadbaliśmy o otoczkę gali na najwyższym poziomie. Biorąc udział w naszym wydarzeniu, ludzie będą na pewno zadowoleni z całej otoczki gali, bo tu będzie to świetne widowisko.
4: Dlaczego warto się pojawić akurat wtedy i na tej gali?
5: Po pierwsze, wspierajmy naszych lokalnych sportowców, a po drugie, patrząc na to, co dzieje się teraz w świecie sportu, albo nawet nie mówiąc o tego sportu, tych freak fightów, to warto zwracać uwagę na tych prawdziwych.

0: W tym roku wpisze się w obchody 450-lecia miasta. Na uczestników czekać będzie wiele klasycznych samochodów i motocykli, rekonstrukcje historyczne inspirowane klimatem przedwojennego Lwowa, koncerty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. O tym, co przygotowano na tegoroczną edycję wydarzenia dla mieszkańców Podkarpacia, nasz reporter Tomek Widak podpytał Andrzeja Bogusza z Oleszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.
1: Przed nami drugi zwrot pojazdów zabytkowych w Oleszycach, w powiecie lubaczowskim, niedaleko Przemyśla. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 450-lecia miasta, tak?
2: Tak, nadania praw miejskich Oleszyc.
1: I to w ramach tego 450-lecia miasta organizujecie tą imprezę, tak?
2: Tak, ale w tamtym roku zorganizowaliśmy to pierwszy raz. W tym roku się nadarzyła okrągła rocznica 450-lecia nadania praw miejskich Oleszycom, więc podpięliśmy się pod to całą imprezę i ruszamy z jednym z najciekawszych wydarzeń w powiecie lubaczowskim. A że nasi wystawcy są nie tylko z Lubaczowa, ale mamy mnóstwo wystawców z Przemyśla, z Jarosławia, z Łańcuta, z Leżańska. Także cała okolica zjeżdża do nas.
1: Całe Podkarpacie, okej. Okay. Skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie tego zwrotu? Bo w tamtym roku była pierwsza edycja, tak. W tym roku już druga, więc skąd pomysł, żeby to właśnie w tym miejscu zorganizować taki zwrot?
2: Ciekawa była historia, bo wybraliśmy się z żoną, moim zabytkowym podszakiem, do Biłgoraja. I okazało się, że spotkaliśmy tam mnóstwo ludzi z Podkarpacia. I stwierdziliśmy, tak nie może być, żebyśmy nie mieli fajnej imprezy u nas. I tak z dnia na dzień urosło to do takiej fajnej imprezy, która tak naprawdę gromadzi tysiące ludzi odwiedzających nas, bo nasze takie lubaczowskie tereny były troszkę zapomniane, jeżeli chodzi o motoryzację, ale to się skończyło w tamtym roku.
1: Okej. W tym roku takim motywem przewodnim tego zwrotu są lata 20 XX wieku, tak?
2: Tak. Chcieliśmy troszkę nawiązać do historii, bo jak wiadomo, historia jest wszędzie związana z naszym Lwowem.
1: Kultura baciarska.
2: Taka baciarska, taka lat 20, takich trochę cwaniaków lwowskich. Okay. Troszkę nawiązujemy do starych filmów, do Szczepcia i Tomcia. No i chcielibyśmy zrobić coś inaczej, zrobić coś ciekawego, a każdy trochę sentymentalnie ma coś takiego, że lubi te czasy.
1: Mhm. Taką przestrzenią, na której organizujecie tą imprezę, jest rynek, zabytkowy rynek z 1727 roku i on będzie tłem tego wydarzenia. Jak bardzo ta historyczna przestrzeń wpłynie na klimat całej tej imprezy?
2: Rynek mamy bardzo... bardzo, bardzo fajny. Można powiedzieć, że jeden z najciekawszych rynków na Podkarpaciu, ponieważ ma kształt kwadratu z dziedzińcem w środku. W tym dziedzińcu mamy strefę gastronomiczną, a dookoła jest mnóstwo motoryzacji, mnóstwo samochodów i motocykli. 24 maja zamykamy całe miasto, czyli wraz z Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce zamykamy cały obszar i można bezpiecznie się poruszać. Więc to jest taki ewenement, można powiedzieć, w historii naszego miasta, bo do tej pory nigdy nie było takich imprez, gdzie zamykaliśmy główną drogę i nie można by było przejechać, ale już mamy wszystko ogarnięte formalnie, prawnie, więc będzie mnóstwo ludzi, mamy wyznaczone parkingi. Wszystko zorganizowane i dopięte na ostatni guzik.
1: Okej, okay, to skoro już jesteśmy przy rynku, to powiedzmy, jak ten rynek będzie podzielony podczas tej imprezy, bo to będą jakieś strefy, rozumiem.
2: Tak, my jako organizatorzy stwierdziliśmy, że musimy jakoś ogarnąć tą motoryzację, bo przy normalnych zlotach to jest tak, że jest duży chaos, a u nas to wszystko jest tak, wydaje mi się, po szwajcarsku zrobione, więc mamy strefę PRL, gdzie pojawiają się nasze maluszki, fiaciki, polonezy i ta nasza wspaniała motoryzacja. Okay. Mamy też strefę amerykańską, gdzie pojawiają się Cadillaki, Lincolny i inne wielkie, potężne maszyny. I oczywiście strefa zachodnia, a ta strefa zachodnia jest trochę taka podzielona, bo są lata 80. i 90. Także jak ktoś do nas przyjedzie, to ma trochę tak tematycznie, że nie musi wyszukiwać sobie tego, co lubi. A jeżeli na przykład lubisz BMW E30 z 90. roku, to tych E30, E36 jest mnóstwo koło siebie. Nie musimy tego szukać. Jest wszystko jakby w kupie, jest takie poukładane. Staramy się nawet motocykle poukładać tematycznie, chociaż ich jest bardzo dużo i robi się troszkę taki bałagan, ale suma jest taka, że wszystko jest tak fajnie ogarnięte.
1: To z motocykli, jakie maszyny zobaczymy? Bo wiem, że będą Junaki.
2: Tak, z motocykli to jest w ogóle historia, że jest mnóstwo WS-ek. Polska była kiedyś największym producentem motocykli.

0: na świecie, jeden z największych producentów. W tych WS-ach wyprodukowano miliony. No i oczywiście WS-ka króluje, ale mamy mnóstwo Rometów, WFM-ek, oczywiście Junaków, MZ-ek, Simpsonów, BM-ek. No jest tego tak dużo, że no chyba nie jestem w stanie.
1: Trudno zliczyć, nie? Tak. No właśnie. A ilu spodziewacie się wystawców?
0: My mamy ograniczenia, bo rynek ma swoją pojemność, więc ograniczyliśmy się do 150 pojazdów, jeżeli chodzi o samochody, i 150 motocykli. I więcej nie przyjmujemy. Dzięki firmie PGNet z Oleszyc, która napisała fajną aplikację zgłoszeniową, wszyscy możemy się tam zgłaszać. Dodatkowo z ciekawostek, każdy, kto do nas przyjedzie i przyjdzie do biura zlotu, dostaje kod QR. Ten kod QR służy do tego, że każdy, kto obserwuje ten zlot, czyli widz, może później zagłosować na to, co lubi. Jeżeli ja jestem, na przykład, tak jak wspomniałem o tych BM-kach, fanem BM-ek, to mogę zrobić zdjęcie kodu QR i zagłosować na przykład na ten pojazd, który mi się podoba. Potem system to sam zlicza i przyznaje nagrody.
1: Czyli jakby przyznawanie nagród będzie na koniec tej imprezy, tak?
0: No tak, 3/4 imprezy minie i chcemy po prostu te nagrody rozdać. Nagrody są też bardzo ciekawe, ręcznie robione. To są takie statuetki.
1: No właśnie, co to będzie?
0: To są takie statuetki, które sam zrobiłem, bo ja jestem troszkę taki spawacz, ślusarz, ale nie z wykształcenia, tylko z zamiłowania. I zrobiliśmy z części silników z Komara. Czyli wszystko, co tam było w środku, żeśmy zrobili fajne statuetki, bardzo ciekawe, i takie, jak ktoś je dostanie i postawi sobie w swoim biurze albo na jakiejś półce, to będzie fajny gadżet.
1: A to przetopiliście jakoś, czy jak to?
0: Bardziej powiązaliśmy różnego rodzaju tryby z drutem odgromowym i z pawarką, i powstały fajne takie rowery, które naprawdę są śmieszne troszkę.
1: Okej, czy będą jakieś takie wyjątkowe perełki motoryzacji, które na miejscu będzie można zobaczyć?
0: Będzie Jeep Willys, oryginalny Jeep Willys wojenny. Będzie piękny Mercedes z lat 50., który po prostu tak się świeci i po prostu no, aż miło popatrzeć. Mnóstwo fajnych amerykańskich pick-upów. Oczywiście będzie też i strona radziecka, czyli jakieś gazy, które są odrestaurowane, oczywiście Warszawy, Syrenki. Wszystko, co jest ciekawe, to na pewno u nas będzie. W dzisiejszych czasach mamy o tyle szczęścia, że jednak to nasze społeczeństwo jest, można powiedzieć, bogate, i ci pasjonaci mają coraz piękniejsze te pojazdy. Nawet motory, nawet te WS-ki są tak odrestaurowane, że wydaje mi się, że z fabryki tak nie wychodziły, jak teraz są.
1: Jak ktoś jest takim pasjonatem prawdziwym, no to jak kolekcjonuje te wszystkie pojazdy, no to potrafi też o nie zadbać. Wrzucić naprawdę dużo pieniędzy. Sam mam w rodzinie taką osobę, która kolekcjonuje motocykle i wiem, jaką ma pasję, zamiłowanie, jak o tym opowiada, jak lubi potem przy tym podłubać sobie nawet trochę.
0: Z ciekawostek powiem Państwu, że motoryzacja to jest taka forma spędzania czasu, że każdy ją lubi. My nie mamy hejtu, my nie mamy osób, które nas hejtują w ten sposób, że to kopci, tu cieknie olej i tak dalej, no bo wiadomo, że te pojazdy z lat 50., 60., one nie były idealne.
1: No wiadomo.
0: Ale jest mnóstwo sentymentu, jest mnóstwo wspomnień. Ja jestem takim, można powiedzieć, początkującym kolekcjonerem. Mam jakieś tam motorynki, komarki i inne jakieś wariactwa. I jak się pojawiam na przykład na zlocie Harleyów, motorynko z 80. roku, i jeszcze na niej jadę, a mam ponad 100 kg wagi, i to jest śmieszne, ale dzięki temu mojemu takiemu zaparciu, to ja przyciągam mnóstwo ciekawych ludzi. Przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią: ja to dostałem na komunię, a to mi to tata kupił, ja tym jeździłem u kuzyna, a ja tu sobie nos obdarłem, jak uderzyłem w płot. I no nie da się nie pojechać tym byle jakim motocyklem, gdzie jest, bo te motorynki, no nie ukrywajmy, to są taki sprzęt no słaby. Ale wspomnienia i radości przy nich jest mnóstwo.
1: No wyobrażam sobie. Dobrze, poza tymi perełkami motoryzacji, na miejscu będą też strefy dla dzieci, będzie też strefa z jedzeniem. Powiedzmy coś o tym więcej, jak to będzie wyglądało.
0: Sam dziedziniec rynku to jest jedna wielka strefa gastronomiczna, czyli każdy będzie mógł sobie tam spokojnie wejść. Są stoliki, są niesamowite dania, bo te dania to nie są z żarciowozów, tylko to są dania od kobiet z kół gospodyń wiejskich z okolicy.
1: Czyli lokalne przysmaki, nie tak, food trucki.
0: Nie. Są gołąbki, pierogi, bigos. Ojej, tam jest naprawdę, można spokojnie przyjść w niedzielę zjeść obiad. Mamy oczywiście dla dzieciaków lody, watę, No i takie po prostu rarytasy typowo dziecięce, gdzie chyba rodzice pozwolą swoim dzieciakom się trochę tego cukru objeść. Ale o to chodzi, nie? Że festyn jest i taka biesiada powinna tak wyglądać.
1: Okej. Okay. No dobrze, to zapytam jeszcze o tą motoryzację. Czy trudno było zebrać właścicieli tych zabytkowych pojazdów? Czy oni chętnie się zgłaszają? Czy to jest raczej tak, że musicie niektórych namawiać do przyjazdu na taki zwrot?
0: Pierwsze wydanie było najtrudniejsze, ponieważ...
1: Bo nikt nie wiedział, co to za impreza, tak? Nie?
0: W powiecie lubaczowskim jest impreza motoryzacyjna, nasz znajomy to prowadzi, ale to jest impreza mała. I teraz, żeby zgromadzić taką wielką ilość uczestników, no to ja, moja żona, moi znajomi musieliśmy po prostu odwiedzać te wszystkie zloty, zaczepiać tych wszystkich wystawców. Słuchaj, przyjedź do Oleszyc, u nas będzie fajnie, nie pożałujesz. No, tych, których nam się udało ściągnąć w tamtym roku, to w tym roku ściągli następnych, bo stwierdzili, że faktycznie jest wow. Chcieliśmy zrobić ten zlot inaczej, bo zlotów na Podkarpaciu jest mnóstwo. Ja sam uczestniczę w wielu zlotach. Niektóre mi się bardziej podobają, niektóre mniej, ale dzięki tym obserwacjom i dzięki temu, że jestem na tych zlotach, widzę, co mogę u siebie poprawić i chcielibyśmy zrobić to najlepiej i dążymy do tego, żeby to nasze małe miasteczko raz do roku było takim Detroit podkarpackim. Wiem, że może nam się to nie udać, ale dążymy do tego sukcesywnie i co roku chyba będzie coraz lepiej.
1: No okej. Okay. Wyczytałem jeszcze, że w programie pojawią się także rekonstrukcje historyczne przygotowane przez Stowarzyszenie Pąsowa Róża. Co to za rekonstrukcja? Jakby pan mógł coś więcej powiedzieć.
0: Poznaliśmy fajne dziewczyny. Mhm. No i tam chłopaków oczywiście. Jest to stowarzyszenie z Jarosławia, które przebiera się w stroje z epoki. My akurat tworzymy lata 20, więc oni przyjeżdżają przebrani na styl lat 20. Ale wiem, że mają jeszcze inne epoki, od renesansu po nie wiadomo jeszcze jakie. I te osoby będą tworzyć nam taki klimat, będą tworzyć gry i zabawy. A że poznaliśmy się już kilka razy i wiem, że ognia i energii w nich jest tyle, że trochę się tego boję, żebyśmy...
1: A, czyli oni działają
0: nie
1: trochę,
0: wybuchli.
1: Trochę tak jak Damy i Huzary z Przemyśla, bo
0: tak,
1: oni też tak, przebierają się
0: podobnie,
1: w różne stroje z poszczególnych epok.
0: Tak.
1: No dobrze, ważną rolę podczas zlotu będzie odgrywała również muzyka i oprawa artystyczna. Kogo zobaczymy na scenie? No bo rozumiem, że jakaś scena będzie ustawiona na tym
0: tak,
1: rynku.
0: Tak. Na naszej scenie tak naprawdę będą zespoły mało znane, będą zespoły lokalne, ponieważ ściągnięcie zespołu znanego niestety wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla nas, więc będzie kilka zespołów, dwa zespoły z Jarosławia, jeden zespół z Lubaczowa, oczywiście DJ, no i prowadząca Basia Wilk, która ma tyle energii, że potrafi rozkręcić każdą imprezę.
1: Okej. Okay. Dla dzieciaków przygotowaliście też konkursy różnego rodzaju.
0: Tak.
1: Co się pojawi?
0: Mamy oczywiście standardowo zjeżdżalnię buchaną, no ale mamy z ciekawostek ciuchcia. Ciuchcia została zbudowana w tamtym roku specjalnie na nasz zlot. Jest to taka ciuchcia, gdzie ma cztery wagoniki wykonane z beczek po oleju. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone, nie ma ostrych krawędzi. I tam nasze dzieciaczki po prostu podróżują dookoła naszego rynku. Z ciekawostek powiem tak, że w tamtym roku ciuchcia zrobiła nie wiem ile kółek, ale pod koniec imprezy się kółka rozjechały, bo chętnych było tak dużo. My to oczywiście tą ciuchcię za darmo wozimy tych dzieciaki, nie pobieramy żadnych opłat. Wszystkie nasze atrakcje dla dzieci są za darmo. Także czy zjeżdżalnie, czy ta ciuchcia.
1: No to jest bardzo fajne, bo na wielu imprezach jest tak, że trzeba płacić za to dodatkowo.
0: No tak, bo ja już jestem na tyle w życiu poukładany, że moje dzieciaki już mają kilkanaście lat i ja wiem, że jak ze swoim synem czy córką odwiedzałem takie imprezy, zawsze było tato zjeżdżalnia, tu 5, tu 10 zł.
1: Tato, kup mi loda, tato, kup mi zapiekankę, tak. I
0: wiadomo,
1: potem się zbiera
0: że
1: i to
0: tak,
1: jest już
0: że jedzenie,
1: setki.
0: Jedzenie trzeba kupić, bo ci ludzie po prostu...
1: No wiadomo.
0: Tego, ale wszystkie atrakcje dla dzieci są darmowe. Z ciekawostek powiem tak, że zbudowaliśmy na podstawie radzieckiej gierki, takiej elektronicznej, zbudowaliśmy taką makietę, gdzie dziecko będzie z koszyczkiem zbierało takie jajeczka. Jest to mega fajna zabawa i na początku myślałem sobie, że to jest łatwe, ale jak zobaczyłem, jak trzeba mieć koordynację i zmysł, żeby te jajka łapać, wydaje mi się, że każdemu się to spodoba, bo jak się z daleka popatrzymy na to, to jest taka duża 2x2 gierka, którą kiedyś trzymaliśmy w rękach. Ja jestem rocznik 80, ja to pamiętam, jak się tym bawiliśmy. No i tak wróciliśmy trochę do korzeni, żeby pokazać tym naszym dzieciakom, że te kiedyś czasy, te lata 90, no nie były takie szare i ciemne, ale też sobie dawaliśmy radę.
1: Okej. Jakie jeszcze inne atrakcje przygotowaliście dla odwiedzających?
0: Chcieliśmy też trochę nawiązać do bezpieczeństwa i chcielibyśmy też pokazać, że ta motoryzacja to jest jakiś też obowiązek dla każdego, żeby zachować troszkę bezpieczeństwa i uzmysłowić, że podczas wypadku no może być różnie. Więc w tym roku zamówiliśmy symulator dochowania. Oczywiście też będzie za darmo. Każdy, kto stanie sobie w kolejce, będzie mógł sobie usiąść za kierownicą samochodu, który będzie się kręcił. I ja na pewno tam nie siadam, bo się boję, ale myślę, że to zrobi dużą robotę. I chcielibyśmy też pokazać, że ta cała motoryzacja to nie tylko jest, to nie tylko samochody, ale z ciekawostek mamy też silniki spalinowe. W tamtym roku furorę robiły S-y. W tym roku mamy silnik Deutscha, mamy silniki z S-a, mamy różnego silniki, małe silniczki, na przykład z motopomp, które będzie każdy mógł podejść, zakręcić korbą, zapalić, zobaczyć, jak to było 20-30 lat temu, że to było powszechne. Dzisiaj to jest taka ciekawostka, my ją na pewno będziemy mieli, bo motoryzacja to nie tylko cztery koła, ale też stacjonarne silniczki, które kiedyś napędzały mucarnie i różne inne maszyny rolnicze.
1: Rozumiem, że przy organizacji tej imprezy współpracujecie oczywiście z miastem. Z jakimi jeszcze instytucjami kultury? Tutaj ze Strażą Pożarną pan wspomniał,
0: tak.
1: Ale co jeszcze?
0: Tak naprawdę mówiliśmy o wszystkim, ale chyba zapomnieliśmy o najważniejszym. My w tym roku budowaliśmy taką ściankę pamięci. Jest to ściana, na której jest ponad 200 zdjęć, gdzie są umieszczone sytuacje, w których ludzie sobie robili zdjęcia na traktorach, na WS-kach. Począwszy od lat 20. do współczesnych i jest to bardzo ciekawe, bo są to zdjęcia Lubaczowa, Oleszyc i okolic, gdzie już tych ludzi z nami nie ma, a ci ludzie się chętnie fotografowali na przykład, nie wiem, z bizonem, bądź z jakimś kombajnem Wistula, bądź z jakąś mucarnią, albo dzieci, które pozowały na WS-ce, Eschelce, Junaku, gdzie mamy zdjęcia starych karetek pogotowia z Lubaczowa, gdzie były archaiczne. No i to wszystko po prostu będzie wyeksponowane. Współpracuje z nami Muzeum Kresów w Lubaczowie, które objęło taki patronat nad tą ścianką, bo nie ukrywam, że część zdjęć dostaliśmy od nich. Mamy też taką ciekawą historię, ponieważ niedaleko na Rola mieliśmy szlachcica, który sprzedał część majątku, żeby sobie kupić Bugatti i ścigał się tym Bugatti przed wojną w Europie i się okazuje, że my mamy te zdjęcia. Z tych starych zdjęć zrobiliśmy też jedną ciekawostkę, ponieważ znaleźliśmy zdjęcie z Oleszyc. To jest zdjęcie Forda T. W środku siedzi kierowca Mikołaj Siryk, który pochodził z naszego miasteczka, który był kierowcą księcia Sapiehy. I stwierdziliśmy, że znajdziemy gdzieś w Polsce takiego Forda, który by był identyczny jak na tym zdjęciu. Sprowadziliśmy tego Forda i ten Ford T z 920 chyba drugiego bądź trzeciego roku przyjedzie do Oleszyc i będzie z nami podróżował, będzie jeździł wokół rynku. My oczywiście będziemy siedzieć w środku przebrani za tych szlachciców albo coś podobnego i będziemy pokazywać, jak to kiedyś było, że te lata 20 nie były takie tylko zwierzęta, powozy, ale pojawiały się porządne samochody. No bo sprzedać 1/3 majątku, żeby sobie kupić samochód, to coś niesamowitego. I dzięki muzeum udało nam się te zdjęcia pozyskać. Na tych zdjęciach widać, jak te samochody stoją równo. Wiem, że na jednym zdjęć jest też chyba samochód hrabiego Potockiego z Łańcuta. Więc jak ja je zobaczyłem, to byłem takim pod wrażeniem, że ja cię kręcę, ale to się kiedyś działo. Czyli wiadomo, że ci, co mieli pieniądze, to się bawili, ale jednak ta motoryzacja była. To nie było tak, że kamień łupany i dorożki. Jeździły samochody, wzbudzały wtedy niesamowitą fascynację, bo mój dziadzio już nieżyjący opowiadał mi, jak był jeszcze takim brzdącem i biegł za tym samochodem ileś kilometrów. Teraz tak to jest, wiadomo, śmieszne, no ale takie były czasy.
1: No kiedyś tak, kiedyś to robiło wrażenie. Tak. No.
0: Myśmy te czasy, to pamięć znaleźli w postaci tych zdjęć. Te zdjęcia są wyeksponowane w naszym ratuszu i myślę, że zrobią ładną furorę po prostu.
1: Każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć, tak. Ale to tylko podczas imprezy, czy też będzie dłużej ta wystawa?
0: Wystawa będzie ile się da, czyli po prostu chcemy ją zostawić do końca roku. Zapomniałem jeszcze jedno. W bibliotece w Oleszycach, Biblioteka Miejska, odbędzie się spotkanie z grupą, która nazywa się Czarna Brygada. Jest to grupa motocyklistów, która półtora roku temu wyjechała w Himalaje i tam zwiedziła najwyższe przełęcze dachu świata. I będzie opowiadać, jak oni tam dojechali, jak oni zwiedzali Indie, co się wiązało z tą przygodą. Będzie puszczany film, który nigdzie nie był publikowany i te osoby będą opowiadać już w zamkniętym pomieszczeniu, żeby był cisza i spokój. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby posłuchać, jak to się organizuje taką wyprawę, a może całe życie marzy o takiej wyprawie, bo ja trochę marzę o tym, żeby kiedyś się wybrać w coś szalonego, to z chęcią można po prostu przyjść, usiąść sobie, wypić kawę, bo nasza biblioteka w Oleszycach to jest taka biblioteka ciągle otwarta, tam są te panie, które tam pracują, to są niesamowite, bo one po prostu można przyjść sobie kawę wypić za darmo i porozmawiać i wziąć książkę. Także polecam, mega klimatyczne pomieszczenie z łukami, bo to wiadomo jest kilkusetletni budynek. No i tam po prostu Rysiek Krawczyk z swoją grupą, czyli Czarną Brygadą, będzie opowiadał historię swojego życia.
1: Powiedzieliśmy o różnych punktach tej imprezy. A gdybym pana zapytał, co jest najmocniejszym elementem tego zlotu, to co by to było?
0: Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przychodzą.
1: Okej.
0: Bo wiadomo, że można stworzyć zlot, można stworzyć imprezę, można stworzyć to wszystko, ale jak widzimy, że do takiego małego miasteczka zjeżdża tysiące ludzi, wszystkie parkingi są zablokowane, samochody się ustawiają gdzie tylko mogą, przychodzą całe rodziny, przez ten cały dzień podają mi rękę ludzie, których nie znam, a którzy mi po prostu gratulują, nie tylko mi, bo ja jestem jakby tylko jednym z organizatorów, ale wszyscy nasi organizatorzy są mega szczęśliwi w tym dniu, bo każdy klepie nas po ramieniu i mówi, słuchajcie, zrobiliście niesamowitą robotę, jest to coś niesamowitego. I tak naprawdę my to robimy społecznie, my nie zarabiamy na tym, tracimy mnóstwo wolnego czasu, prywatnego czasu, a ten jeden dzień jakby tak nam to po prostu wszystko jest jakby zapłacone tym uściskiem dłoni, tym dobrym słowem i tak naprawdę to nas motywuje, bo tak naprawdę my już jesteśmy ludźmi, którzy jakby mamy swoje prace, swoje firmy, swoje domy, jesteśmy spełnieni, ale to jest jakby taką wisienką na torcie, gdzie te tłumy ludzi, jak ja widzę po prostu, co się tam dzieje i widzę, że wszyscy są mega uśmiechnięci, wszyscy są zadowoleni. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym całym zlocie. Ludzie.
1: No dobrze, to już tak przy końcu naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, kiedy ta impreza startuje, o której godzinie. Właśnie godzinowo, jakbyśmy tą rozpiskę przedstawili, to by było fajnie. Tak, żeby już nikt nie miał wątpliwości po prostu.
0: Tak, powiem tak, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać jako wystawca, mamy tam może z 10-15 miejsc, pewnie z 2-3 dni już będzie koniec, to na zlot.eoleszyce.pl są zapisy. Wjazd samochodami, pojazdami jest od godziny 9, a o 12 oficjalne otwarcie całej imprezy. Impreza mniej więcej będzie do 18-19, ale ja mam takie powiedzenie, że impreza to jest organizm żywy i kończy się wtedy, kiedy przestają ludzie chodzić i myślę, że w tamtym roku było chyba do 21, ale tak naprawdę jest do 18, do 19 i przez ten czas intensywnego tego biesiadowania motoryzacyjnego, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także mamy na swojej stronie Oleszyckie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji na Facebooku mnóstwo informacji, także zapraszam Was, żebyście tam zaglądnęli, zobaczyli i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Impreza startuje 24.
0: Właśnie, 24 maj, jest to niedziela. Niedziela dlatego, że to jest niedziela, jest dniem wolnym.
1: Więc każdy ma więcej trochę czasu.
0: Oczywiście.
1: Więc warto przyjechać do Oleszyc i po prostu pobyć z Wami.
0: Myślę, że jest to niezapomniane przeżycie, bo do nas przyjeżdżają ludzie z całego regionu. tamtym roku widziałem ludzi z Przemyśla, z Leżańska, z Łańcuta, z Przeworska, z Jarosławia, więc można powiedzieć, że ta część naszego Podkarpacia odwiedza nas.
1: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, no i oczywiście zapraszamy na imprezę.
0: Tak, zapraszamy Was wszystkich.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Modelki Young Iggy i Michał Szczygieł to m.in. ci artyści zagrają dla Was podczas 14 już edycji Kulturaliów. To impreza, która łączy studentów dwóch rzeszowskich uczelni. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, co dokładnie na Was czeka, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy. W studiu ze mną byli Aleksandra Rydzik, koordynator do spraw Public Relations, i Sebastian Cupak, koordynator do spraw technicznych. Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu porozmawiamy sobie o Kulturaliach, które już 22-23 maja w Rzeszowie. To może na sam początek dla naszych słuchaczy powiedzmy, czym właśnie jest to wydarzenie.
4: Jest to wydarzenie, które nie zamyka się tylko w finałach koncertowych. Wszyscy byśmy chcieli tygodnie koncertów, ale mamy dwa dni koncertowe oraz cały tydzień różnych wydarzeń towarzyszących, które służą integracji społeczności studenckiej, służą temu, abyśmy my, studenci, mogli świętować to swoje studenckie święto, które mamy raz w roku. W tym roku Kulturalia odbędą się na parkingu pod Promie.
5: Tak, dokładnie. Koncerty stricte odbywają się na parkingu pod Promie 22 i 23 maja. Dzień wcześniej, bo 21 maja wprowadziliśmy w tym roku, bo ta edycja jest taka właśnie wyjątkowa też ze względu na to, na ten dzień, czwartek kulturaliowy pod nazwą Kulturalia jak dawniej. Ma on trochę inną formę. Będzie odbywał się na nim przegląd kapel studenckich. Będzie też występ standardowo zespołu, strefa chill, który będzie można przyjść odpocząć, strefa partnera. Także będzie to w takim bardziej właśnie klimacie starszych kulturaliów. No i właśnie od tego zaczniemy tak naprawdę nasz festiwal. Oficjalnie, a nieoficjalnie kulturalia trwają cały tydzień. Właśnie poprzez różne wydarzenia towarzyszące, jakim jest na przykład wielkie grillowanie, konferencja naukowa, turniej FIFA czy konkurs filmów krótkometrażowych.
3: No to tutaj już mamy taki zalążek, jeśli chodzi o Kulturalia. A jaka jest ich historia? Bo tu już mówimy o 14 edycji.
4: To historia to już jak tak 14 edycja, czyli już 14 tych festiwalów się odbyło, pomijając 2 lata, kiedy z powodów covidowych nie mogliśmy zorganizować festiwalu. I tak naprawdę każdego roku ta nasza społeczność się powiększa. W tamtym roku Kulturalia odbyły się na terenach przy ulicy Dołowej. Wcześniej byliśmy na naszym miasteczku studenckim przy ulicy Cichej, a jeszcze wcześniej Kulturalia odbywały się na stadionie Resowi. Od samego początku najważniejszym elementem kulturaliów byli ludzie, bo to tak naprawdę dzięki ludziom, dzięki uczestnikom, dzięki wolontariuszom jesteśmy w stanie tworzyć kolejne edycje tego festiwalu. To też dokładamy tego starania właśnie, aby tutaj nasi studenci mogli wyrażać swoje umiejętności, swój talent poprzez właśnie te wydarzenia towarzyszące. I co roku właśnie staramy się, aby tutaj każdy znalazł coś dla siebie takiego, gdzie będzie mógł się odnaleźć, gdzie będzie mógł spędzić miło czas, gdzie będzie mógł właśnie się zintegrować.
3: No to czyli można powiedzieć, że to jest impreza całkowicie stworzona przez studentów i dla studentów, bo tutaj łączą się dwie uczelnie tak naprawdę.
5: Tak, my już po raz kolejny organizujemy nasze Kulturalia jako Uniwersytet Rzeszowski wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Co roku ta współpraca wychodzi bardzo dobrze, dobrze nam się ze sobą pracuje, także myślę, że to nawet nie tyle, że skończymy tę edycję, tylko będziemy tą współpracę ciągnęli przez kolejne i jeszcze dłużej.
3: No cóż, tutaj można powiedzieć, że powiedzieliśmy sobie o takim planie i trochę marzeniu, jeśli chodzi o Kulturalia na przyszłe lata. Jesteście jako organizatorzy i w tych działach po raz pierwszy, czy to już jest wasza kolejna edycja tej imprezy?
4: To już jest moja trzecia edycja, ale pierwsza jako koordynator właśnie do jakiejś sekcji, więc już troszkę przeżyłem tych kulturaliów, troszkę doświadczenia zdobyłem, co myślę, że pozwoli mi w tym roku stanąć na wysokości zadania i godnie reprezentować funkcję oraz nasz festiwal.
5: Biorę udział w kulturaliach tak naprawdę po raz drugi. W tamtym roku zajmowałam się promocją i w tym roku tak naprawdę robię coś bardzo podobnego.
3: Jak, może zanim jeszcze przejdziemy do tego, co czeka naszych słuchaczy na imprezie, to jak wygląda organizacja takiej imprezy od kuchni?
5: Ogólnie organizacja kulturaliów, imprezy masowej to ogromne przedsięwzięcie i składa się na niego bardzo też dużo elementów. Całe przygotowania też zaczynamy dużo wcześniej, ze przyczyn kilku miesięcy i tak naprawdę jest tak, że w momencie, gdy kończymy ostatnią edycję tak naprawdę, mamy już w głowie tą następną. Trzeba zacząć wtedy myśleć, szukać zespołu, zastanawiać się, co można poprawić, co poszło nie tak. No i tak naprawdę cały czas myśleć do przodu o tej następnej edycji, więc całe przygotowanie to jest wiele, wiele miesięcy ciężkiej pracy naszej jako koordynatorów, ale też na przykład wolontariuszy, których też jest masa i którzy też poświęcają to bardzo dużo swojego czasu.
4: Przygotowania, no to tak jak koleżanka powiedziała, zaczynamy kilka miesięcy wcześniej. Jest to na pewno duże absorbowanie naszego czasu, ponieważ większość z nas tu gdzieś na pewno studiuje czy też pracuje, więc poświęcamy ten swój wolny czas i swoje siły i energię, aby zrobić ten festiwal najlepiej jak potrafimy. I tu też jest ważne, żeby podkreślić, że my jako studenci zajmujemy się tak naprawdę wszystkim sami jako studenci, bo wiadomo, tam działają dla nas jacyś podwykonawcy, ale cała organizacja, całe planowanie, całe te wszystkie sprawy formalne są robione przez nas, przez studentów, którzy poświęcają ten swój wolny czas i żeby inni studenci mogli miło spędzić ten czas festiwalu oraz tego tygodnia, który poprzedza festiwal.
3: No to tutaj zajawiliśmy sobie na początku, czym są kulturalia, trochę o ich historii i o tej organizacji od kuchni, ale myślę, że teraz trzeba przejść do najważniejszego punktu, który interesuje pewnie najbardziej naszych słuchaczy, czyli jak wygląda tegoroczny line-up kulturaliów.
5: Tegoroczna edycja jest właśnie wyjątkowa i tutaj pod względem line-upu poświęciliśmy dużą uwagę, jeśli chodzi o dobór tutaj artystów, żeby każdy tak naprawdę mógł odnaleźć coś dla siebie i mógł przyjść na koncert, który po prostu go interesuje. W tym roku na scenie pojawią się m.in. Happy Sad, Łydka Grubasa oraz Michał Szczygieł, którzy reprezentują takie bardziej popowo-rockowe brzmienia, ale nie zabraknie także artystów rapowych, którzy już od wielu lat królują na scenie całych juwenaliów w Polsce. W tym roku wystąpią m.in. Chivas, Young Leosia, Modelki, Young Iggy, Kury oraz Wajma.
3: Czyli można powiedzieć, że mamy tutaj naprawdę taki różnorodny miks artystów, których usłyszymy. Skąd w ogóle taki pomysł na taki miks, żeby powstał? To było taki zasłyszane od studentów, że potrzebujemy czegoś takiego właśnie różnorodnego?
4: To też na pewno, ale przede wszystkim każdy z nas, każdy ma jakiś swój inny gust, każdy ma jakieś swoje inne upodobania. Dlatego musieliśmy dobrać taki line-up, żeby spróbować chociaż każdego, że tak powiem, zadowolić, żeby każdy mógł posłuchać jakichś swoich brzmień. Nie jest to łatwe, ponieważ, no, tak jak mówiłem, każdy, ile jest ludzi, tyle jest różnych poglądów, różnych upodobań, więc miejmy nadzieję, że ten line-up zostanie odebrany pozytywnie i że ludzie będą się fantastycznie bawić.
3: Jak po kolei właśnie pokazujecie ten line-up na swoich stronach, czy któryś artysta wywołał takie największe show pośród studentów i osób, które wybierają się na imprezę?
4: Takim artystą mogą być modelki, ponieważ tak patrząc po trendach społecznych, tworzą taką bardzo rozrywkową muzykę, taką wakacyjną, taką imprezową. Tu też ta muzyka oddaje klimat festiwalu, ponieważ już jest ciepło, można sobie siąść, ze znajomymi posiedzieć, pobawić się, porozmawiać i też na pewno jest to zespół, który w ostatnich latach mocno się wybił.
3: To jest też ważne, żeby powiedzieć tutaj, że wasza impreza przeniosła się w tym roku na parking pod Promie. Co wam daje ta nowa lokalizacja?
5: Nowa lokalizacja to na pewno też nowe wyzwania, bo nowy teren, którego nie znamy, ale z plusów jest to teren, który znajduje się w samym centrum miasta, pod najwyższym budynkiem mieszkalnym w Polsce, więc jest on naprawdę charakterystyczny i też mało który festiwal może się pochwalić tak dobrą lokalizacją, z tak dogodnym dojazdem. Z plusów też parking pod Promie jest utwardzony, więc na pewno to ułatwi cały festiwal i też komfort wszystkich uczestników.
4: Tylko dopowiem, że ten najwyższy budynek mieszkalny w Polsce, który będzie centralnie za sceną. Przy dogodnej pogodzie, myślę, że przy ładnym zachodzie słońca powstanie wiele niesamowitych zdjęć, nawet naszych uczestników, które będzie można sobie potem wykorzystać, więc to też jest na pewno wielki atut.
3: No to czyli mamy atutę z tego miejsca, mamy też line-up, jaki nam się szykuje na te dwa dni imprezy, ale to, co powiedzieliście na początku, że to nie wszystko, bo tak naprawdę startujecie już tydzień tak naprawdę przed takimi dodatkowymi atrakcjami, to może parę słów więcej o nich.
4: Mamy takie przygotowane wydarzenia towarzyszące, jak studencka wystawa Stan Nieważkości, wielkie grillowanie, konferencja naukowa Kultura w przestrzeni, turniej FIFA, konkurs filmów krótkometrażowych Życie studenckie z różnych perspektyw, turniej szachowy z kulturą na szachownicy, biegur czy studencka gra terenowa. Są to wydarzenia, które pozwalają studentom wyrazić siebie. Też mamy dużo takich kierunków artystycznych na naszej uczelni, więc jest to przestrzeń, gdzie ci studenci mogą zaprezentować nam wszystkim tak naprawdę, nad czym pracują. Mogą pokazać ten swój talent, tą swoją ciężką pracę, abyśmy mogli ich też docenić. Tak samo czwartek kulturaliowy, jest tam przegląd kapel, gdzie nasi studenci, którzy są utalentowani, mamy wielu świetnych muzyków, mogą pokazać nam wszystkim ich wspaniałe talenty, ich wspaniałe umiejętności, a przy tym się możemy wszyscy bardzo świetnie bawić.
3: Dosyć sporo tych atrakcji dla studentów i świętowanie zaczyna się dużo wcześniej. Czy takie dodatkowe atrakcje pojawiały się już wcześniej?
5: Generalnie wydarzenia towarzyszące, co prawda w różnej formie, pod różnymi nazwami, pojawiały się już tak naprawdę rok w rok. To jest też charakterystyczne, że razem z kulturaliami, z tym typowym festiwalem i koncertami, zawsze było gdzieś z tyłu głowy, że chcemy też angażować studentów, chcemy ich łączyć, chcemy, aby właśnie czuli się jeszcze wcześniej w ten klimat tych kulturaliów przez te wszystkie wydarzenia towarzyszące. No wyjątkowo jest tutaj ten czwartek kulturaliowy, czyli kulturalnie jak dawniej. Dzięki niemu mamy wrócić do tych wcześniejszych lat, poczuć się troszkę jak na takim dawniejszym festiwalu, skupić się na tym, co najważniejsze, na uczelni, czyli tak naprawdę studenci i nasza studenckość.
4: Też dodam, że czwartek kulturaliowy jest kompletnie bezpłatny, więc każdy, kto ma chęć, kto ma czas, może przyjść i się z nami świetnie bawić.
3: To może tak już troszkę lądując ku końcowi, tak z perspektywy studentów, dlaczego warto wybrać się na imprezę?
5: Dlaczego? Po prostu to po prostu też jest taki wyjątkowy moment w życiu i warto z niego korzystać. Kulturalia to właśnie nie tylko koncerty, to też możliwość wspólnego przeżywania i emocji, integrowania się i budowania wspomnień, które zostają tak naprawdę na lata ze znajomymi. I warto pamiętać, że też w tym codziennym biegu między zajęciami a pracą i obowiązkami warto znaleźć właśnie taką chwilę raz w roku.
4: Ja tylko dodam, że wiecznie młodzi nie będziemy, więc te wspomnienia, które teraz tutaj tworzymy ze znajomymi czy znajomości, pozostaną już pewnie z nami do końca życia. Będziemy wspominać ten czas studencki, bo studencka integracja to są przede wszystkim wspomnienia, są to przede wszystkim wspólnie przeżyte chwile, bo też tutaj przy zbliżającej się sesji to jest też taki czas, kiedy możemy faktycznie sobie na chwilę jeszcze odpocząć, odsapnąć przed wielkimi przygotowaniami i przed wielką, ciężką walką. Ja tutaj dodam tylko, że więcej informacji i wszystkie informacje, jakie są dostępne, możecie znaleźć na naszych mediach społecznościowych. Rzeszowskie Kulturalia Studenckie, tam na bieżąco publikujemy wszystkie informacje.
2: SK Rzeszów.
3: Podkarpackie podanie i legendy mają szansę na nowe życie. A to dzięki Legendarium Art, czyli nowej odsłonie cyklicznego programu Podkarpackie Art. Uczniowie szkół podstawowych poprzez przygotowany materiał edukacyjny będą mogli w atrakcyjny dla siebie sposób poznać historię i tradycje swojej małej ojczyzny zapisane w lokalnej pamięci i przekazach. W grę wchodzi zarówno klasyczna kreska, jak i nowoczesne techniki 3D czy animacja lalkowa. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy z Mateuszem Wernerem, dyrektorem Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
6: Mateusz Werner, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
3: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o projekcie Legendarium Art, na który właśnie trwa nabór, ale może zacznijmy od podstaw i czym dokładnie jest taki ten projekt?
6: Szanowni Państwo, dzień dobry. Ten projekt to jest nabór, w którym otwieramy się na pozyskanie animowanych legend, opowieści, podań, tych, które pochodzą z terenu województwa podkarpackiego. To tak najbardziej w skrócie, jeżeli chodzi o to, czym jest to działanie, a więc ogłaszamy pewnego rodzaju konkurs, zachęcamy twórców, aby wystartowali w nim, przesłali nam swoje propozycje animacji, animacji oczywiście motywowanych, inspirowanych tym, co tkwi w naszym dziedzictwie kulturowym naszego regionu, gdzie 5 najlepszych nadesłanych animacji po ocenie przez jury może też liczyć na gratyfikację finansową.
3: A skąd właśnie taki pomysł, żeby to były akurat legendy?
6: Tutaj myślę, trzeba powiedzieć nieco szerzej o tym przedsięwzięciu, ponieważ to jest kolejna odsłona pewnego projektu wieloletniego. Legendarium Art to część przedsięwzięcia, które realizujemy jako Departament Kultury, jako Urząd Marszałkowski od 2020 roku. Projekt nazywa się Podkarpackie Art, w którym zakładamy, aby dawać zachętę, stymulować działania młodych twórców, wszystkich tych, którzy zajmują się twórczością artystyczną i inspirować ich naszym dziedzictwem kulturowym, aby przetwarzali to na wyraz pewnej ekspresji artystycznej współczesnej. Aby wywoływać ten i poszukiwać takiego pozytywnego styku dziedzictwa kulturowego z bieżącą aktywnością kulturalną i artystyczną. To przyświeca temu projektowi przez szereg lat, natomiast pewne tematy i motywy przewodnie są przez nas kreowane i podpowiadane w kolejnych odsłonach tego przedsięwzięcia. Były już takie odsłony, gdzie właśnie nazwy wskazują profil tych poszczególnych edycji UNESCO Art, a więc obiekty wpisane na listę światową UNESCO, Łukasiewicz Art w roku, kiedy obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin wielkiego polskiego geniusza i wynalazcy, Pruchnik i Sobień Art, a więc dwie edycje, gdzie patrzyliśmy w sposób szczególny na to dziedzictwo kulturowe przez pryzmat miejsca i co się za nim kryje, a także ostatnia z edycji Źródła Art, gdzie zachęcaliśmy młodych adeptów sztuki przede wszystkim do tego, aby sięgnąć do pewnych źródeł tożsamości lokalnych, z miejsc ich pochodzenia, aby samodzielnie wyszukując pewne inspiracje i tropy, mogli przy użyciu dowolnych wybranych technik zaprezentować ten temat. No i wreszcie dobrnęliśmy w tym roku do takiego działania, w którym zachęcamy już konkretnych twórców do stworzenia animacji, a więc konkretnego produktu, ale nadal stałym założeniem jest to, żeby ona pomagała wydobywać pewne treści związane z dziedzictwem naszego regionu, a zarazem w sposób nowoczesny, twórczy, ciekawy to popularyzować też w konkretnej grupie odbiorców, o czym myślę jeszcze za chwilę powiem. Natomiast ważne jest tutaj też do podkreślenia, że Legendarium Art też nie wzięło się z próżni. Ono jest pokłosiem, czy też efektem obserwacji efektów jednej z wcześniejszych edycji. Mam tu na myśli edycję Pruchnik Art, kiedy uczestnicy tej akcji starali się przygotować swoje dzieła, swoje wypowiedzi artystyczne, biorąc pod uwagę historię, dziedzictwo, krajobraz, architekturę Pruchnika, pięknego miasteczka w województwie podkarpackim, które może pozytywnie zarazić swoim urokliwym rynkiem. I tam powstała właśnie taka animacja. Jedna z uczestniczek, pani Dominika Kicińska, zaprezentowała animację motywowaną miejscową legendą, studnią na rynku. Później, kiedy prezentowaliśmy efekty całej akcji na wydarzeniu właśnie lokalnym, na jarmarku sztuki ludowej Pruchnickie Sochaczki, ta animacja kilkuminutowa wydawałoby się prosta w przekazie i formie, taka ciepła, wesoła. No i ona pokazała nam, że ten odbiór jest szerszy nawet niż się spodziewaliśmy, ponieważ wszyscy przechodzący nieopodal tej zapętlonej animacji przystawali, oglądali dorośli, dzieci, nieraz dwukrotnie. No i dawali nam taki sygnał zwrotny, że to jest rzecz, której brakuje, którą potrzebują, bo to jest opowieść ściśle o ich miejscu i trafiająca ściśle właśnie do tamtych mieszkańców, że to jest takie dodatkowe narzędzie, które ciężko może nieraz wykorzystywać bądź wytworzyć w ramach tego systemu edukacji publicznego. Natomiast bardzo ważne, żeby tutaj ten element edukacji regionalnej, takiej tożsamościowej, również wprowadzać. I ta inspiracja pozwoliła nam właśnie stworzyć szerszy pomysł, aby na bazie tego pozytywnego doświadczenia właśnie kolejną z odsłon tego naszego wieloletniego projektu dedykować temu dziełu, temu narzędziu.
3: Czyli można powiedzieć, że tutaj poprzednia edycja zainspirowała do tej edycji, tej obecnej, tego Legendarium Art. Jeśli chodzi o właśnie ten projekt, na który właśnie trwa nabór, na jakim jest etapie? Rozpoczął się nabór już w lutym, jak dobrze pamiętam.
6: Dokładnie. Nabór został ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Czekamy na stworzenie i przede wszystkim zgłoszenie prac przez 80 dni do 18 maja. W następstwie zakończenia naboru chcemy oczywiście te prace przeglądnąć, ocenić. Mamy nadzieję, że wyłonić najlepsze i ogłosić też symboliczny dzień, symboliczną datę 1 czerwca. Nie jest to oczywiście przypadkowo, gdyż w założeniach tego działania wskazujemy, iż chcemy, aby te animacje były dostosowane do wieku, do sposobu rozumienia świata przez właśnie uczniów szkół podstawowych. No to oni mają być tymi odbiorcami, więc myślę, że to będzie dobry czas, żeby też ogłosić efekty tej pilotażowej akcji. Mamy nadzieję, że jej efekty będą tak zadowalające i ciekawe dla wszystkich organizatorów, twórców, odbiorców, że pozwoli to ogłaszać kolejne nabory. Tym bardziej, że nasz cel nie jest jednorazowy, tylko długofalowy. Długofalowy w tym kontekście takim organizacyjno-technicznym, że chcemy, aby ta baza się rozbudowywała. O ile efektem tej edycji ma być pozyskanie 5 najlepszych animacji, w taki sposób, żebyśmy mieli prawa i możliwości do tego, aby je w domenie publicznej udostępnić, aby wszyscy, którzy chcą, mogli korzystać z tego, oglądać, przesyłać, wykorzystywać w zajęciach właśnie w różnych formach edukacji regionalnej i lokalnej, to jak najbardziej, ale jest też ważny cel, powiedziałbym, ideowy, który nie jest zamknięty tej pojedynczej edycji, tylko ma długofalowy charakter. Myślę, że tutaj takim celem, który najbardziej można wskazać, a zarazem zobrazować go jednym słowem, to jest tożsamość. Tożsamość, jak wiemy, odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy i skąd jesteśmy. Chcemy, aby pomagała nam tą tożsamość w sposób pozytywny budować w ujęciu do naszego województwa. Zdajemy sobie sprawę, że to jest, nie jest to stan, ale proces, który się pielęgnuje, który się wspomaga, ale który też w odniesieniu do nas samych jako jednostek jest też pewnym procesem rozłożonym na lata. Składa się z tych elementów, które doświadczamy, w których wyrastamy w różnych okresach i etapach naszego życia, a ten czas dzieciństwa i dorastania, kiedy budujemy swoje wyobrażenie świata i na który też wpływ od wieków, choć w różnym wymiarze, mają otaczające nas legendy, podania, wierzenia, obyczaje, to jest bardzo istotne. Wiemy, myślę, jaką rolę pełnią dla kreowania tożsamości tutaj na tym poziomie najwyższym, narodowym, ten kanon legend mówiący o tym, że jesteśmy z kraju Smoka Wawelskiego, Warsa i Sawy, Pierników Toruńskich czy Neptuna. I dobrze, to nie chodzi o konkurowanie z pewnym poziomem tych legend, wyobrażeń czy tożsamości, tylko takie twórcze uzupełnienie i wzbogacenie, abyśmy my tutaj w województwie podkarpackim mogli też korzystać z tychże legend, podań i obyczajów, opowieści, podań, które wyrastają właśnie z tego terenu. Aby to było możliwe, trzeba do nich dotrzeć, trzeba je popularyzować. I poniekąd do tego też zachęcamy w tym projekcie, aby to nam wszystkim ułatwiło dotarcie do pewnych, często być może przykurzonych, legend i opowieści, a później wydobycie ich, przekazanie do pewnej formy, no, która dzisiaj się sprawdza w cywilizacji obrazkowej, kiedy ten obraz i przekaz jest na tym zbudowany, więc mamy nadzieję, że ta animacja też będzie ciekawym efektem i będzie wywoływała tutaj ciekawy rezonans.
3: Tutaj już sobie powiedzieliśmy tak króciutko, ale może to warto rozszerzyć, kto może wziąć udział w naborze tylko z danego obszaru Podkarpacia, czy to na przykład będą ze Stalowej Woli i Przemyśla i Rzeszowa. Jak to jest dokładnie?
6: Jeżeli chodzi o nabór naszej akcji, to tutaj zachęcamy do udziału osoby pełnoletnie. Osoby pełnoletnie związane z województwem podkarpackim w dwojaki sposób, bądź przez pochodzenie z tego województwa, bądź przez obecne miejsce aktywności, nauki, pracy, twórczości. Więc tutaj prosimy o ten związek, natomiast istotne jest, że w akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie, ponieważ one jako te, które dysponują tutaj pełną władzy i realizacji czynności formalno-prawnych, no mogą brać udział w konkursie, ponieważ 5 najlepszych animacji będzie nagrodzona na podstawie przekazania praw do tych animacji na rzecz województwa podkarpackiego. Natomiast założenie, jeżeli chodzi o grupę docelową, czyli przekaz tejże animacji, no to tutaj wskazujemy, że tą grupą powinni być uczniowie w wieku szkoły podstawowej, co jest o tyle istotne, że w pewnej narzędzi, narracji trzeba dostosować formę tej animacji, aby trafić w zgodność z założenia z naszym działaniem. Na jakie animacje artystyczne czekamy już też w szczegółach? Chcemy, aby trwały one do 5 minut, natomiast jeżeli chodzi o technikę, nie zawężamy jej, może być to dowolnie wybrana, a więc formy 2D, 3D, rysunkowe, lalkowe, komputerowe, techniki mieszane, czy też inne eksperymentalne formy.
3: Tutaj powiedzieliśmy o tym kryterium, że celem jest grupa uczniów z podstawówek. Czy to będzie też takie kryterium brane pod uwagę przy ocenie nadesłanych projektów?
6: Tak, myślę, że to powinno być jedno z kryterium oceny. Oczywiście nie jedyne, bo chodzi też o zgodność z tematyką całej akcji Legendarium Art. Sama wartość artystyczna w tym dziele, które będzie nadesłane, oryginalność koncepcji, jak też w każdym konkursie i naborze, pewien poziom realizacji, ta spójność narracyjna i wizualna, co jest istotne, biorąc pod uwagę grupę docelową i dostosowanie do odbiorcy.
3: I tutaj padł już troszeczkę powoli harmonogram, jeśli chodzi o ten projekt, bo do 18 maja jest czas na właśnie wysyłanie projektów. A jak ten harmonogram wygląda tak dokładnie?
6: Do 18 maja nabór, po otrzymaniu wszystkich praw do zgłoszenia, powołana komisja zajmie się oceną i wyborem tej piątki najlepszych, które chcemy 1 czerwca ogłosić. To są te istotne daty pod kątem odbiorców. Natomiast dla słuchaczy i dla nas wszystkich mogę jeszcze dopowiedzieć, że później będziemy oczywiście pracować nad tym, aby te wyłonione animacje, 5 najlepszych, pozyskać do nich prawa i zamieścić na naszych stronach internetowych, tak żeby były dostępne zgodnie z założeniami naszej akcji, a żeby ten zbiór i zasób mógł się również rozbudowywać.
3: A coś jeszcze jest takiego ważnego, jeśli chodzi o Legendarium Art, dla osób, które chcą wysłać swoje zgłoszenie, co powinny w ogóle wiedzieć jeszcze o nim?
6: W tej rozmowie już padło dużo takich założeń. Naturalnie wszystkie pozostałe kwestie, to tutaj już zachęcam zainteresowanych tą akcją do wczytania się w zapisy naszego ogłoszenia i samego regulaminu, który oczywiście na stronach internetowych samorządu województwa, a także stronie internetowej tego projektu art.podkarpackie.pl umieszczamy. Jak w każdym konkursie, ta lektura regulaminu, myślę, wszystko już rozświetli, w jaki sposób, kto i z jakim założeniem mógłby wziąć tutaj udział. My oczywiście serdecznie do tego zachęcamy. Te 5 najlepszych animacji to jest potencjalna gratyfikacja finansowa po 4000 zł. Każda, więc myślę, że warto rozważyć swój udział, namierzyć ciekawy temat związany z naszym dziedzictwem pod kątem legend, podań, baśni, opowieści, być może właśnie z terenu swojego pochodzenia. Tutaj oczywiście nie wskazujemy, cały obręb województwa daje taką możliwość i zaprezentowania swojej propozycji. Będziemy za to bardzo wdzięczni, ponieważ ta akcja ma szereg takich pozytywnych założeń i efektów, które może wywoływać. To jest promocja naszego dziedzictwa kulturowego, w czym myślę jesteśmy wszyscy i możemy być wszyscy zainteresowani. To jest wsparcie tych twórców, także w tej formie, którzy trudnią się na co dzień animacją, różnymi technikami animacyjnymi mogą się sprawdzić i też zdobyć nagrodę. To jest tworzenie publicznego dostępu do zasobu edukacyjnego, czyli też kolejny taki ważny cel społeczny, chociaż inną metodą tutaj realizowany. Popularyzacja samych innowacyjnych form narracji, budowanie wizerunku naszego regionu, czy też integracja społeczności lokalnej. Być może te dzieła wywołają też pozytywny efekt, no właśnie tam, gdzie są zakorzenione, staną się przyczynkiem do kolejnych działań społeczno-kulturalnych, edukacyjnych.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Kontrolują ogródki restauracyjne, lokale gastronomiczne i food trucki. A wszystko to w trosce o bezpieczeństwo. To pracownicy podkarpackiego i rzeszowskiego sanepidu, którzy prowadzą właśnie akcję Lato. W trakcie kontroli inspektorzy sprawdzają, czy w lokalach gastronomicznych są przestrzegane podstawowe warunki higieny. A o szczegółach tej akcji opowiedziała naszemu reporterowi Tomkowi Widakowi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z podkarpackiego sanepidu.
1: Pani Elżbieto, dziś rozmawiamy sobie o akcji Lato, prowadzonej przez podkarpacki sanepid. Proszę powiedzieć, na czym ona dokładnie polega.
7: Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Podkarpackiego co roku prowadzi zintensyfikowane działania kontrolne w ramach akcji Lato, tak jak wspomniał pan redaktor. Celem tych działań jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego związanych z nieprawidłowym przygotowywaniem czy przechowywaniem oraz serwowaniem żywności. Akcja Lato inicjowana jest wraz z rozpoczęciem weekendu majowego i potrwa do końca września. Podczas trwania akcji Lato chcemy, żeby ta inicjatywa miała taki charakter prewencyjny, ponieważ reagujemy na ewentualne nieprawidłowości, ale przede wszystkim nasza rola polega na tym, żeby zapobiegać potencjalnym zatruciom bądź zakażeniom pokarmowym.
1: Czy latem rzeczywiście rośnie liczba zagrożeń związanych z jedzeniem, z produktami spożywczymi?
7: Szanowni Państwo, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy ponad 1434 kontrole. Liczba tych kontroli systematycznie wzrasta. Wzrasta też liczba nakładanych mandatów. W porównaniu do 2024 roku liczba nałożonych mandatów wzrosła o 7%. Widzimy, że ten stan sanitarno-higieniczny, te takie bieżące zaniedbania wciąż się pojawiają w lokalach gastronomicznych. Niemniej jednak żywi mi nadzieję, że nasze akcje edukacyjne zapobiegną temu i wyszliśmy z inicjatywą takiego webinaru dla przedsiębiorców, żeby przygotowali się jeszcze przed sezonem do tego, aby te lokale były już odpowiednio urządzone, przygotowane na ewentualne kontrole inspekcji sanitarnej.
1: Mówi Pani ogólnie o lokalach gastronomicznych, ale to ja dopytam o szczegóły. Jakie miejsca są najczęściej kontrolowane przez podkarpacki sanepid?
7: Przede wszystkim zwracamy uwagę na zakłady żywienia zbiorowego, tam gdzie najwięcej osób się stołuje, czyli restauracje, ale też zakłady małej gastronomii. Kontrolujemy także obiekty ruchome, tak zwane food trucki, które przyjeżdżają na różnego rodzaju pikniki, eventy czy imprezy plenerowe, ale również takie stoiska regionalne, gdzie tutaj może dochodzić do jakiegoś przerwania łańcucha chłodniczego albo niezachowania właśnie tych reżimów sanitarnych z uwagi na to, że dostęp wody tutaj jest utrudniony. Kontrolujemy też automaty do lodów, wytwórnie ciast i lodów, ponieważ to jest asortyment taki wrażliwy mikrobiologicznie. Szczególnie skupiamy się na tych lodach. W tym roku planujemy pobrać aż o 230 próbek więcej ponad plan, z racji tego, że widzimy faktycznie, że lody z automatu są takim wrażliwym asortymentem, ponieważ odnotowujemy skażenia enterobakteriace takimi patogenami, które świadczą o niezachowaniu warunków i reżimu sanitarnego właśnie w tych automatach.
1: Czyli jest ryzyko salmonelli, tak?
7: Tak, jak najbardziej. Niemniej jednak mam nadzieję, że kontrola kontrole wzmożone, zintensyfikowane Państwowej Inspekcji Sanitarnej przyczynią się do tego, żeby przedsiębiorcy dokładali należytej staranności właśnie w ten stan sanitarno-higieniczny. No wiadomo, że to też renoma lokalu i przedsiębiorcom też zależy, żeby klient wyszedł zadowolony i ten klient wrócił ponownie.
1: Czy kontrole są jakoś wcześniej zapowiadane? Czy przedsiębiorcy mogą zostać ostrzeżeni wizytą inspektorów sanepidu?
7: Jeżeli chodzi o kontrolę w ramach prawa żywnościowego, tutaj chcę wszystkich przedsiębiorców uczulić na to, ale też naszych słuchaczy poinformować, że te kontrole są niezapowiedziane. Nie miałoby to sensu, ale też są prawda, unormowania prawne. Tutaj mamy przepisy Unii Europejskiej, które wprost statują, że kontrole w ramach prawa żywnościowego mają być niezapowiedziane. Więc te kontrole przeprowadzają inspektorzy całego województwa, również w dni wolne od pracy, tak jak mieliśmy teraz weekend majowy od 1 do 3 maja, również te działania kontrolne były podejmowane, przeprowadzone

0: skoro już jesteśmy przy tych kontrolach, to wejdźmy w nie trochę głębiej. Chciałem zapytać, co kontrolerzy sprawdzają jako pierwsze po wejściu do lokalu gastronomicznego?
1: Przede wszystkim kontrolerzy zwracają uwagę na warunki higieniczno-sanitarne, na takie bieżące, czy są zaniedbania, czy to jest bieżący nieporządek, czy też jakieś takie zaszłości i niesprzątanie lokalu przez kilka tygodni. Sprawdzamy również dokumentację potwierdzającą stan zdrowia personelu, żeby to personel nie był źródłem zakażenia właśnie przygotowywanej żywności, ale też warunki przechowywania żywności czy już przygotowanych potraw, ponieważ no, te warunki przechowywania są niezmiernie istotne, ponieważ mamy taką strefę zagrożenia właśnie, gdzie patogeny najlepiej się rozwijają, czyli jest to zakres temperatur od 4 do 63 stopni. Stąd jest właśnie takie istotne, żeby żywność przechowywać albo w niskich temperaturach, albo odpowiednio obrabiać ją termicznie.
0: A czy sprawdzacie również pochodzenie produktów?
1: Tak, jak najbardziej. Jest to tak zwana zasada traceability, śledzenia produktu. Inspektorzy sanitarni sprawdzają, skąd przedsiębiorca ma dany asortyment. Czy dajmy na to, mięso nie pochodzi z jakichś nielegalnych ubojni? Skąd dajmy na to, ma grzyby? Czy te grzyby na przykład mają atest odpowiedni? Więc tutaj jak najbardziej źródło pochodzenia surowców jest kontrolowane.
0: Jakie błędy najczęściej popełniają właściciele lokali?
1: Najczęściej są to takie bieżące zaniedbania sanitarno-higieniczne, ale też obserwujemy, że jest żywność przeterminowana, wprowadzanie do obrotu środków właśnie spożywczych po upływie czy terminu przydatności do spożycia, czy daty minimalnej trwałości. No i takie bieżące zaniedbania, ale też no, zaniedbywanie obowiązków w zakresie dokumentowania i monitorowania temperatur, czyli tutaj system HACCP, czyli system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli.
0: Czy zdarzają się sytuacje naprawdę niebezpieczne dla zdrowia klientów?
1: Czasami tak, niemniej jednak teraz coraz bardziej są przedsiębiorcy uwrażliwiani na to, że są jakby elementem tego łańcucha w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Podnosimy tą świadomość, edukujemy przedsiębiorców. Żywimy nadzieję, że właśnie ta świadomość będzie wzrastała. Niemniej jednak, szanowni państwo, bezpieczeństwo żywności to nie tylko kwestia przedsiębiorców. To bezpieczeństwo żywności też jest w naszym interesie jako klientów czy konsumentów, a zaczyna się to bezpieczeństwo żywności od takich prostych, prozaicznych wręcz czynności, jak systematycznego mycia rąk, więc ta czystość rąk jest niezwykle istotna, a taka błaha i podstawowa czynność. No i odpowiednie przechowywanie czy to środków spożywczych, nawet gdy idziemy na zakupy do sklepu spożywczego, żeby te zakupy nie były przechowywane w nagrzanym samochodzie. Jeżeli nawet na wynos zamawiamy jakieś danie, żeby to danie też nie było przechowywane w nagrzanym samochodzie. No tutaj odpowiedzialne decyzje zaczynają się i od konsumentów, i od przedsiębiorców.
0: Wspomniała pani chwileczkę wcześniej o food truckach, że również je kontrolujecie. Czy one są trudniejsze do skontrolowania niż na przykład tradycyjne restauracje?
1: Te food trucki przede wszystkim są na imprezach plenerowych, więc no tutaj jeżeli inspekcja sanitarna jest obecna na jakiejś imprezie plenerowej, w związku z tym ma możliwość skontrolowania no, większą liczbę tych obiektów gastronomicznych. Niemniej jednak te food trucki, no to widzimy, że jest to mała powierzchnia. Na tej małej powierzchni też muszą być odpowiednie warunki temperaturowe zachowane. Personel musi też mieć możliwość umycia rąk czy skorzystania z toalety, więc tutaj musi organizator takiego eventu też zapewnić właśnie toalety dla tych przedsiębiorców, dla tych sprzedających. Tutaj nie ma za bardzo różnicy, czy jest to kontrola właśnie food trucku czy restauracji. Wiadomo, że tu jest mniejsza powierzchnia, restauracja z uwagi na to, że jest to większy lokal, więcej pomieszczeń, no też jest więcej zagrożeń.
0: Wspomniała pani wcześniej o lodach, że to jest taki dosyć wrażliwy produkt, na niego zwracacie szczególną uwagę. Skąd bierze się w ogóle ryzyko salmonelli w lodach? Z czego to może wynikać?
1: Jest to produkt tego wysokiego ryzyka mikrobiologicznego, ponieważ lody zawierają wodę, białko, cukry, czyli jest to idealne środowisko do rozwoju drobnoustroju.

0: ustrojów chorobotwórczych. Proces produkcji obejmuje wiele etapów, w których no, może właśnie dojść do skażenia. A więc tutaj istotna jest właściwa jakość surowców, na przykład mleka. Determinantem jest to, żeby utrzymywać cały proces produkcyjny w należytej higienie i w właściwych warunkach sanitarnych, żeby to przebiegało. Ale zdarzają się właśnie takie sytuacje, gdzie odnotowujemy właśnie brak higieny tych urządzeń, czy nieprawidłowe mycie automatów do lodów, ale też zdarza się przerwanie łańcucha chłodniczego. Istotne jest też, aby przedsiębiorcy pamiętali, że w razie jakichś zdarzeń typu brak prądu, żeby te urządzenia chłodnicze monitorować, bo istotne jest to, aby te lody nie były powtórnie zamrożone, ponieważ to naprawdę jest wysokie ryzyko zatrucia pokarmowego.
1: Czyli lody gałkowe są bezpieczniejsze niż te lody z automatu?
0: To zależy od przedsiębiorców, jak dbają o te maszyny do produkcji lodów, o te automaty. Więc no tutaj myślę, że dołożą należytej staranności przedsiębiorcy, aby w tym roku sytuacja uległa poprawie. Mamy nadzieję, że nie będzie aż tylu zakwestionowanych próbek lodów, co w ubiegłym roku, ponieważ w ubiegłym roku zakwestionowaliśmy 11% z pobranych próbek. Także mam nadzieję, że wczesne wykrywanie zagrożeń spowoduje wyeliminowanie właśnie tego ryzyka.
1: 11% no to całkiem sporo. To proszę mi powiedzieć, jak taki konsument zwykły jak ja na przykład może zauważyć coś niepokojącego w lodach? Da się w ogóle to jakoś wychwycić?
0: Nie no, patogenów nie widzimy gołym okiem, prawda?
1: Wiadomo, no właśnie, więc jak sobie z tym poradzić ewentualnie, żeby
0: zwracajmy przede wszystkim uwagę na czystość danego lokalu i to nie chodzi, czy to jest jakiś punkt właśnie, gdzie jest automat z lodami, czy to jest restauracja. Zwracajmy uwagę na otoczenie zakładu, zwracajmy uwagę też na czystość personelu, czy ten personel nam podaje lód w wafelku przez odpowiednie zabezpieczenie, jakiś papierek, żebyś nie podawał bezpośrednio gołą ręką, gdzie za chwilę przyjmie na przykład pieniądze od klienta, więc na takie drobne szczegóły zwróćmy uwagę. I pierwsza zasada, jeżeli widzimy, że pod danym lokalem jest naprawdę duża kolejka, jeżeli tam jest częsta rotacja, to naprawdę taki lokal jest godny polecenia, bo wiemy, że ta rotacja środków spożywczych tego asortymentu jest częsta i wtedy jest mniejsze ryzyko, że jest ten środek spożywczy, czy to konkretne danie przechowywane przez długi czas, co oczywiście sprzyjałoby namnażaniu się drobnoustrojów.
1: Jak pani mówiła o tych pieniądzach i o tych lodach, to sobie przypomniałem kilka sytuacji ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa. Jak pani podawała lody, potem tą samą ręką brała te pieniądze i potem kolejnemu klientowi znowu podawała lody.
0: Dokładnie,
1: tą samą ręką.
0: Tak.
1: No i tutaj te bakterie tak krążą, przemieszczają się i to rzeczywiście stwarza duże zagrożenie. A jak często pobierane są próbki lodów do badań?
0: W ciągu tej całej akcji pobierzemy dodatkowo 230 próbek. No tutaj tej częstotliwości tak nie możemy wskazać, więc kontrole są niezapowiedziane, ale myślę, że przedsiębiorcy, którzy działają w branży spożywczej, powinni być przygotowani na taką ewentualność. Oczywiście no wiadomo, że nie jesteśmy w stanie u wszystkich przedsiębiorców te lody pobrać. Przedsiębiorcy w ramach takiej kontroli wewnętrznej i własnych działań systemu HACCP, dobrze zarządzanego i prowadzonego, powinni sami też legitymować się przed sezonem, aby takie badania laboratoryjne posiadać. Więc no tutaj przedsiębiorcy, mam nadzieję, że też dołożą należytej staranności, żeby faktycznie zadbać o to, żeby ta partia taka pilotażowa, żeby te lody były zbadane jeszcze przed sezonem.
1: No dobrze, to teraz odejdźmy troszeczkę od lodów i przejdźmy do ubiegłorocznej edycji waszej akcji. Wspomniała pani już o danych, ile tam było tych kontroli i tak dalej, a ja chciałem zapytać, jakie były najpoważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas ubiegłorocznej akcji LATO prowadzonej przez Podkarpacki Sanepid?
0: Najczęstsze uchybienia to nieprzestrzeganie warunków sanitarno-higienicznych, jak zawsze i corocznie podczas każdej naszej akcji. Tutaj najwięcej tych nieprawidłowości odnotujemy i uchybień. Niemniej jednak widzimy też kwestie związane właśnie z dokumentacją, że jednak pośpiech i rotacja klientów nie sprzyja temu, żeby pracownik zadbał o odpowiednie zapisy. Więc jeśli możemy tutaj doradzić, to warto jeszcze przed otwarciem dla klientów w lokalu, żeby personel zadbał o to, żeby spisać te temperatury. Są one naprawdę niezwykle istotne z racji tego, że to przedsiębiorca jest w stanie wtedy udowodnić nam, że jego asortyment, jego produkt był przechowywany w odpowiednich warunkach temperaturowych. Jeżeli będzie jakiekolwiek zatrucie, bo przecież dobrze widzimy nawet, że klient to tu zje lody, tutaj pójdzie na pizzę, w innym lokalu pójdzie na obiad i teraz nagle poczuje się źle pod wieczór. I teraz kwestia, co mu zaszkodziło.
1: No właśnie.
0: W którym lokalu się zatruł. Więc tak jak mówię, to jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, żeby mieli tą świadomość, że te zapisy to są na ich obronę i oni będą mogli się wylegitymować tymi zapisami, że faktycznie dochowali tej należytej staranności przy produkcji żywności, żeby była ona bezpieczna dla konsumentów.
1: Czy w ubiegłym roku zdarzały się jakieś przypadki zamknięcia lokali?
0: Tak, zamknięcia lokali były, niemniej jednak było to podyktowane tym, że wykryliśmy właśnie w lodach bakterie enterobakteriace, które stanowią o zaniedbaniach właśnie takich higienicznych w procesie produkcji. Z racji tego były właśnie lokale unieruchamiane i przedsiębiorcy byli zobligowani do tego, żeby przeprowadzić proces mycia dezynfekcji. Później oczywiście już po badaniach lodów kolejnych, jeżeli ta partia wyszła już dobrze bez tych chorobotwórczych patogenów, wówczas lokal już ponownie mógł działać.
1: Okej, Podkarpacki Sanepid nie tylko zamyka lokale, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ale również nakłada kary finansowe na tych, którzy nie stosują się do tych przepisów, którzy je łamią. Proszę powiedzieć, w ubiegłym roku jaka była najwyższa kara? Ma Pani takie dane?
0: To znaczy się, jeżeli chodzi o mandaty, to mandaty wynoszą do 500 zł za jedno przewinienie. Jeżeli tych przewinień oczywiście więcej będzie, to za każde przewinienie wiadomo, że można adekwatną karę pieniężną w postaci grzywny i mandatu nałożyć. Niemniej jednak, oprócz takich bieżących zaniedbań, za które jest nakładany mandat, czyli te zaniedbania sanitarno-higieniczne, czy wprowadzenie do obrotu przeterminowanych środków spożywczych, również ma inspekcja sanitarna, a zwłaszcza wojewódzki inspektor sanitarny, możliwość nałożenia kar finansowych. Niemniej jednak jest to już w drodze postępowania administracyjnego prowadzone i tutaj tak zwane delikty administracyjne, czyli takie zaniedbania, które faktycznie mają wyższą rangę i te zaniedbania to przykładowo działanie bez decyzji takiej zezwalającej, bez decyzji zatwierdzającej właściwego miejscowo inspektora sanitarnego, bo wtedy lokal nie jest oceniony pod kątem spełnienia warunków sanitarno-higienicznych, które obligują go do tego, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo żywności i wtedy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia takiej kary finansowej. Tutaj już te kary finansowe to są nakładane w wyższych kwotach, więc tutaj dolegliwość może być naprawdę dotkliwa, ponad 200 tysięcy, taki maksymalny wymiar kary nawet może być za faktycznie jakieś zaniedbania typu utrudnianie lub uniemożliwienie kontroli inspekcji sanitarnej, więc tutaj w przypadkach takich już faktycznie uniemożliwienia kontroli, oprócz tego, że będzie mogła być taka wysoka kara nałożona, również możemy sporządzić wniosek do sądu i wówczas już sąd też może tutaj ukarać takiego przedsiębiorcę, więc niewpuszczenie sanepidu przede wszystkim jest nieopłacalne dla przedsiębiorców.
1: No 200 tysięcy, to jest kupa kasy. miasty, że tak powiem.
0: Tak, no tutaj wiadomo, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wiedzą, są zaznajomieni z przepisami prawnymi i nawet lepiej jest, prawda, ten mandat zapłacić, aniżeli no, nie wpuścić inspekcji sanitarnej na kontrolę, czy opierać się przed wydaniem próbek do badań laboratoryjnych, więc tutaj też za niewydanie próbek do badań laboratoryjnych również można to potraktować jako utrudnianie kontroli i może być też nałożona kara finansowa. Mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie, ale takie ewentualność przewiduje ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
1: A były takie sytuacje na Podkarpaciu?
0: Były, oczywiście, że się zdarzały.
1: A także, że ktoś zapłacił 200 tysięcy?
0: Aż 200 tysięcy nie. Najwyższą karę, jaką żeśmy nałożyli, było 50 tysięcy.
1: Okej, okay, czyli to jeszcze nie jest ten taki najwyższy...
0: Tak, nie, oczywiście, wojewódzki inspektor sanitarny jest zobowiązany do tego, prowadząc postępowanie administracyjne, żeby rozważyć wszelkie okoliczności, prawda, tego popełnionego deliktu administracyjnego, ale i też okoliczności prowadzenia przez danego przedsiębiorcę jego działalności gospodarczej. Czy, dajmy na to, był to incydentalny przypadek, czy to jest już recydywa, czy, dajmy na to, posiada więcej lokali gastronomicznych i w tych lokalach też są zaniedbania, więc no tutaj musimy miarkować tą karę.
1: A gdyby pani miała tak powiedzieć ze swoich własnych obserwacji, czy sytuacja z roku na rok poprawia się, czy pogarsza, jeżeli chodzi o tą świadomość restauratorów, o te kontrole?
0: Mam nadzieję, że w tym roku będzie większa świadomość, dlatego wyszliśmy z inicjatywą i w ubiegłym roku, i w tym roku, właśnie z tym bezpłatnym webinarem, który miał miejsce 27 kwietnia, więc tak tuż przed właśnie tą majówką, żeby uczulić przedsiębiorców, jakie są ryzyka, jakie zagrożenia, ale też jak się uchronić przed potencjalnym właśnie zatruciem pokarmowym, więc mam nadzieję, że w tym roku naprawdę przedsiębiorcy postarają się i tutaj żadnych kar finansowych nie będzie, a jakieś drobne zaniedbania oczywiście zawsze się zdarzają, więc no tutaj to oczywiście no jest jakby wliczone w to, że taka kontrola może się faktycznie skończyć jakimś mandatem, ponieważ no przy dużej rotacji, prawda, klientów no i przy małej ilości personelu obsługującego, no takie zaniedbania wiem, że się zdarzają i czasem no niestety są nieuniknione, bo widzimy, że przedsiębiorca też sam nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć w danym lokalu, ale też no przede wszystkim musi tutaj taką kadrę mieć profesjonalistów i przeszkolić ich odpowiednio, żeby nie musiał tych kar finansowych płacić.
1: Okej, okay, to teraz załóżmy, że jest taka sytuacja. Jesteśmy na wakacjach w Przemyślu, w Bieszczadach, nie wiem, pod Rzeszowem czy w Stalowej Woli, wszystko jedno gdzie, na Podkarpaciu. No i widzimy, że jakiś lokal według nas łamie pewne zasady, nie spełnia tych norm. Czy możemy o tym jakoś powiadomić sanepid?
0: Tak, jak najbardziej, niezależnie od tego, gdzie będziemy, czy gdzieś na wakacjach na Pomorzu, czy jak pan redaktor wspomniał, w Stalowej Woli, w Przemyślu, czy nad Jeziorem Tarnobrzeskim, czy w Bieszczadach, zawsze wszelkie nieprawidłowości proszę zgłaszać, ponieważ jeżeli będziemy milczeć i no, nie będziemy chcieli tego zgłosić, może ktoś inny się rozchorować, dziecko czy osoba starsza, a wiadomo, że to jest taka grupa klientów bardziej wrażliwa na wszelkiego rodzaju właśnie takie dolegliwości. W związku z tym no, u takich osób może się zwykłe zatrucie pokarmowe skończyć w szpitalu. Więc nie przymykajmy oczu na jakieś zaniedbania. Zgłaszajmy wszelkie nieprawidłowości do inspekcji sanitarnej. Na naszych stronach internetowych dane kontaktowe są. Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie możemy dane kontaktowe do wszystkich 20 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, czyli naszych jednostek takich podległych na terenie całego województwa znaleźć. Ponadto mamy taką dedykowaną platformę e-sanepid, gdzie również można anonimowo, co też dla większości klientów jest ważne, anonimowo można zgłosić wszelkie uchybienia i to nie musimy się teraz obawiać, prawda, gdzie muszę zgłosić, czy do właściwego powiatowego narodowego zgłoszę te zaniedbania, wtedy już na tej platformie już te zgłoszenia są przypisywane do danej jednostki organizacyjnej, która powinna dane zgłoszenie podjąć i się nim zająć.
1: Jak szybko sanepid reaguje na takie zgłoszenia?
0: Oceniamy ryzyko potencjalnych zagrożeń. Wiadomo, jeżeli ktoś nam zgłosi zaniedbania w lokalu, gdzie faktycznie jest żywienie zbiorowe otwarte, więc wtedy dobrze wiemy, że skala tego potencjalnego zatrucia może być większa. W związku z tym działania podejmujemy od razu. Gdy są to błahe jakieś zaniedbania, możemy to zweryfikować podczas bieżących kontroli. Niemniej jednak istotne jest to skala, prawda, oraz kwestia tego, czy to zagrożenie wpłynie na potencjalnych konsumentów i może wywołać zatrucie bądź zakażenie pokarmowe.
1: To już pytanie na koniec takie bardziej rajtowe mam. Czy po latach pracy kontrolę sanepidu jest w stanie spokojnie zjeść na mieście?
0: Tak, jak najbardziej, oczywiście. Także spokojnie. Tutaj inspekcja sanitarna w województwie podkarpackim działa skrupulatnie. Szanowni Państwo, mamy tutaj przecież Bieszczady, rejony turystyczne, Zamek w Łańcucie, więc wiemy dobrze, że tutaj dużo mamy turystów. Przyjeżdżają również z grupy zorganizowane. Teraz nawet jeszcze rok szkolny się nie skończył, więc Iwonicz, Zdrój, Rymanów, Zdrój, różne zielone szkoły są przecież, dzieci wyjeżdżają na zorganizowane wycieczki, więc tutaj inspekcja sanitarna jest uczulona, aby właśnie w tych miejscowościach turystycznych działać prężnie i nie tylko karać przedsiębiorców, ale też edukować, występować z takimi działaniami profilaktycznymi, żeby po prostu do tych potencjalnych nieprawidłowości, a również ewentualnych zatrut czy zakażeń pokarmowych po prostu nie dochodziło.
1: Mhm. A czy są takie miejsca na Podkarpaciu lub jakieś miejsce konkretne, które pozytywnie zaskakuje standardami?
0: Myślę, że tak, z roku na rok. Coraz więcej obserwujemy właśnie na eventach różnych, w tych takich plenerowych namiotach czy budkach różnych, zdecydowaną poprawę, więc tutaj organizatorzy takich imprez plenerowych już dbają o to, żeby zapewnić taką bieżącą wodę, więc żeby tutaj nie było problemów z tą podstawową funkcją, czyli myciem rąk właśnie dla tych przedsiębiorców z branży gastronomicznej, którzy obsługują właśnie takie imprezy eventowe, więc tutaj jak najbardziej pozytywnie to oceniamy.
1: A jak reagują na Was właściciele lokali gastronomicznych, czy też punktów z przekąskami? Raczej współpracują z Wami, czy zdarzają się jakieś incydenty, że na przykład ktoś na Was wyjdzie i z pięściami chce się rzucać?
0: Nie, aż takich incydentów nie było. Niemniej jednak mamy też przedsiębiorców, którzy sezonowo działają, zwłaszcza, prawda, w Bieszczadach, Solina, Polańczyk. Są przedsiębiorcy z całego kraju, którzy tą działalność sezonową prowadzą w tamtych rejonach. Niemniej jednak nasi rodzimi przedsiębiorcy już wiedzą, że inspekcja sanitarna właśnie w okresie letnim przeprowadza wzmożone kontrole. Są przyzwyczajeni do tego. Wiedzą też doskonale, że te kontrole są niezapowiedziane i kontrole mogą być nawet po południu czy w dni wolne od pracy, właśnie jak było podczas tego weekendu majowego. I już wiedzą, że inspekcja sanitarna dokłada wszelkiej staranności, żeby nie tylko skontrolować ich zakład, ale żeby im też pomóc, wskazać na co zwrócić uwagę. Więc nie tylko jesteśmy policją sanitarną i tutaj odchodzimy już od takiego wizerunku, ale bardziej wychodzimy naprzeciw właśnie z takimi działaniami edukacyjnymi, żeby uświadomić właśnie nie tylko przedsiębiorcom, ale zwykłym konsumentom, jak się ustrzec tym zakażeniom, prawda, i nie zachorować na salmonellozę, czy uchronić się przed WZW typu A, czyli wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Jest to tak zwana żółtaczka pokarmowa, potocznie zwana również chorobą brudnych rąk, więc tutaj apelujemy przede wszystkim o to, żeby zachowywać takie standardy.
2: SK Rzeszów News. Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
2: Od dziecięcej fascynacji rajdami po działalność w automobil klubach w Stalowej Woli i Rzeszowie, historia pana Andrzeja Makarana pokazuje, jak pasja przeradza się w realny wpływ na świat motosportu. O kulisach reaktywacji rajdu rzeszowskiego i Baja Karpatia, układaniu tras rajdów oraz wyzwaniach stojących dziś przed tą dyscypliną sportową, z zaproszonym do studia gościem rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
4: Panie Andrzeju, no to może tak chronologicznie zapytam, jak rozpoczęła się pana przygoda z motorsportem, a może ze sportem samochodowym, może tak?
5: Więc pierwsze wspomnienie z tym sportem związane jest jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy będąc w Strzyżowie na wakacjach u mojej babci, byłem świadkiem przejazdu przez Strzyżów rajdu Polski i widziałem sobie Sława Zasadę w jego pięknym Porsche, który przemykał przez Strzyżów poślizgami po kostce. I ten widok utkwił mi w pamięci, właściwie do dzisiaj tkwi. I od tamtej pory moja fascynacja sportem samochodowym, a konkretnie rajdami, jak się wtedy zaczęła, tak trwa.
4: Czy startował pan kiedyś jako zawodnik, czy bardziej jako organizator?
5: Nie startowałem jako zawodnik, ponieważ przez wiele lat trudziłem się działalnością górską, nie zapominając o rajdach. Jeździłem na rajdy jako kibic. Oglądałem te rajdy w Polsce, jeździłem na rajd Polski do Wrocławia, aż w końcu stwierdziłem, że znajdę odcinki specjalne na terenie Podkarpacia. Wtedy w Rzeszowie akurat nie robiono rajdu do Mistrzostw Polski w tamtych latach, jak powziąłem taką decyzję, i z gotową trasą zjawiłem się w Automobilklubie Rzeszowskim, którego byłem członkiem. I ta trasa przez 2 lata jeszcze tam jakoś przeleżała w szufladzie, ale w końcu
4: dano panu szansę.
5: Udało się zmobilizować kolegów z Automobilklubu. No i sprawdziliśmy tą trasę, uznali, że jest okej. I w ten sposób 7. rajd rzeszowski po 20 paru latach nieistnienia powrócił do kalendarza.
4: Który to był rok?
5: To był rok 99. I od tamtej pory robimy ten rajd. I doszliśmy od rajdu takiego towarzyskiego, bo to wtedy w 99 to był rajd towarzyski. Po 3 latach robiliśmy Mistrzostwa Polski, a nawet przez 2 lata, to było chyba 2016 i 2017, robiliśmy Mistrzostwa Europy.
4: I na czym właśnie polega pana praca jako organizatora tych wydarzeń?
5: Najbardziej lubię w rajdzie układać trasę rajdu.
4: A jak się to robi?
5: Czyli znaleźć odpowiednie drogi na odcinki specjalne.
4: A co to znaczy odpowiednie drogi? Odpowiednio kręte na przykład?
5: Czyli odpowiednio kręte, wąskie, trudne technicznie. Im trudniejsze, tym lepiej.
4: To myślę, że polecam okolice Dynowa, bo tam są takie serpentyny, górki, pagórki.
5: No w okolicach Dynowa też są wytyczone odcinki specjalne. Tam w okolicach Dynowa, jak był rajd Arłamów, to tam też jeździliśmy. Bo oprócz rajdu rzeszowskiego tutaj przez 4 lata robiliśmy rajd Magórski jeszcze, to on w Gorlicach miał siedzibę, no i rajd Arłamów później też chyba przez 4 lata robiliśmy. No ale rajd rzeszowski się ciągnie od 99 do dzisiaj, cieszy się w Polsce dużą renomą, przyjeżdżają na ten rajd trenować zawodnicy, którzy jeżdżą w Mistrzostwach Europy, ponieważ odcinki specjalne tego rajdu przypominają odcinki z rajdu Barum w Czechach, który jest eliminacją Mistrzostw Europy, więc niektórzy zawodnicy przyjeżdżają tu na rajd potrenować przed rajdem Barum.
4: Tutaj mówimy o rajdzie rzeszowskim i generalnie o Automobilklubie Rzeszowskim, ale przecież pochodzi pan ze Stalowej Woli. Czy w takim razie też w Stalowej Woli był pan członkiem jakiegoś właśnie Automobilklubu?
5: No jak zacząłem działalność rajdową, to wtedy zapisałem się do Automobilklubu Stalowa Wola i tam przez 2 czy 3 lata działałem w tym Automobilklubie, a później...
4: Też jako organizator.
5: Tak, to robiliśmy amatorskie imprezy, tak zwane KJS dla amatorów, takie imprezy. A potem z kolegami założyliśmy w Starej Woli 2. automobilklub pod nazwą Automobilklub Doliny Sanu.
4: I ten automobilklub
5: do dzisiaj... Znaczy, no, San jest rzeką, która płynie przez Podkarpacie, w pobliżu Stalowej Woli również płynie i uznaliśmy, że to będzie dobra nazwa, która będzie również odzwierciedlać jakby teren działalności.
4: Czy nie zrzeszacie jakby nie tylko mieszkańców tutaj Stalowej Woli czy Rzeszowa, tylko też całego Podkarpacia?
5: Tak, mieliśmy ekipę z Leżańska kiedyś. Praktycznie każdy, kto Kto chce, ma ochotę, może się zapisać. To nie ma ograniczeń terytorialnych.
4: No i co tam właśnie robicie w tym Automobilklubie Doliny Sanu? Może jakie właśnie imprezy organizujecie?
5: No tam przez 10 lat wspólnie z Automobilklubem Rzeszowskim, bo trzeba wiedzieć, że na terenie Podkarpacia tych automobilklubów jest tam kilkanaście i one współpracują ze sobą, pomagają sobie nawzajem przy organizacji imprez. To najlepiej widać właśnie przy Radzie Rzeszowskim, kiedy duża część tych automobilklubów bierze udział w organizacji, w przebiegu tego rajdu. Natomiast tam przez wiele lat na poligonie w Nowej Dębie robiliśmy rajd terenowy do mistrzostw Polski, do mistrzostw jakiejś tam strefy Europy Centralnej.
4: W Nowej Dębie, czyli jakby w okolicach poligonu?
5: No po poligonie, dokładnie po poligonie.
4: Przez 10 lat. Musiało być dostać właśnie takie pozwolenie chyba na taki rajd, na takim terenie.
5: To jest pewna procedura załatwiania pozwoleń na poligonach. Trzeba ją odbyć i to wtedy był większy problem, był wtedy chyba z załatwieniem w nadleśnictwach niż na poligonach. Także tym się zajmowaliśmy, robiliśmy wyścigi równoległe, też jakieś takie imprezy dla amatorów, a potem w ostatnich latach była przerwa w tym rajdzie właśnie na poligonie, to rajd się Baja Carpatia nazywał. W ostatnim roku udało się wznowić ten rajd do życia, wskrzesić po paru latach nieobecności. Jaka będzie dalsza przyszłość, to zobaczymy. A oprócz tego Automobilklub zajmuje się również rajdami pojazdów historycznych i robi eliminację mistrzostw Polski w tych rajdach pojazdów historycznych. Także również dla amatorów imprezy robi typu KJS czy jakiś tam sprint.
4: I w tym Automobilklubie Doliny Sanu również zajmuje się pan układaniem tras rajdu?
5: To znaczy ja, ponieważ zmieniłem miejsce zamieszkania, to w którymś momencie przekazałem te wszystkie sprawy swoim następcom i Marcin Ścipień się teraz głównie zajmuje.
4: Czyli obecny prezes?
5: Obecny prezes. Natomiast ja bardziej działam w tej chwili w Automobilklubie Rzeszowskim, przy rajdzie rzeszowskim. Przy układaniu tras tego rajdu, opracowywaniu dokumentów i potem jadę w tym rajdzie autem otwierającym.
4: Myślę, że równie istotne jak wytyczenie samej trasy rajdu jest też stworzenie książki drogowej. Czy mógłby nam pan właśnie wyjaśnić, czym jest taka książka drogowa i dlaczego jest tak ważna?
5: Książka drogowa to jest opis trasy. Przy pomocy symboli jest opisane każde skrzyżowanie, czy prawie każde ważne skrzyżowanie dla nawigacji. I to jest dokument dla zawodników, którzy w trakcie zapoznania z trasą, a potem w trakcie rajdu, kierując się tym dokumentem, jadą dokładnie po trasie. Czyli on służy temu, żeby zawodnik przejechał dokładnie taką trasę, jaką sobie organizator wytyczył, jaką sobie życzy, żeby zawodnik przejechał. Temu służy ten dokument.
4: Czyli pełni trochę taką funkcję
5: nawigacyjną, tak.
4: A jak właśnie wygląda też załoga takiego rajdu? Bo wiem, że to jest kierowca i druga osoba obok niego.
5: Tak, no i to jest kierowca i pilot. Na zapoznaniu z trasą, które się przed rajdem odbywa, kierowca dyktuje opis sportowy, jadąc odcinek specjalny, dyktuje opis sportowy pilotowi, który notuje ten opis przy pomocy specjalnych symboli w swoim kajeciku.
4: A co to znaczy symboli? O jakich symbolach pan mówi?
5: No muszą, opisując trasę, no, muszą wiedzieć, jakie mają zakręty, jakieś miejsca hamowania i tak dalej. To każda załoga ma tam swój kod taki, którym sobie to opisuje. A później w czasie rajdu dzieje się odwrotnie. Pilot, to co mu tam kierowca w czasie zapoznania podyktował, to pilot to potem dyktuje kierowcy i on jedzie według tego opisu. Czasami nie wiedząc dokładnie, co jest dalej, za zakrętem czy za szczytem, no jedzie tak, jak mu ten pilot tam podaje. Dzięki temu może uzyskać znacznie lepszy czas, większą prędkość przejazdu i krótszy czas przejazdu odcinka, niż gdyby jechał bez pilota.
4: A czy na takich rajdach są też takie kary, mam tu na myśli na przykład taki karny czas doliczany do wyniku, jeśli na przykład gdzieś się tam źle przejedzie na przykład?
5: To znaczy, jeżeli załoga opuści trasę i dokona skrótu jakiegoś na trasie, albo na przykład zjedzie w boks trasy po to, żeby się zatankować poza oficjalną strefą tankowania wyznaczoną regulaminem, albo żeby dokonać jakichś napraw przy pomocy jeszcze obcych dodatkowych sił, to wtedy taką załogę czeka dyskwalifikacja. Taka jest kara.
4: Okay, czyli
5: taka załoga już nie jedzie dalej. Natomiast inne kary, jakie mogą być, no to można popełnić falstart na przykład. I to są kary czasowe. Można spóźnić się na punkt kontroli czasu albo przyjechać za wcześnie. Za wszystkie takie rzeczy są kary czasowe. Także kary są na zawodniku.
4: Czyli trzeba jechać wyznaczoną trasą, mieć dobrego pilota, czyli dobrego nawigatora i liczyć na łódź szczęścia też chyba.
5: No przede wszystkim na własne umiejętności.
4: Ale myślę, że szczęście też się przydaje.
5: Szczęście oczywiście jest potrzebne, tak jak wszędzie i każdemu.
4: A jaka była taka najtrudniejsza trasa, którą pan wymyślił? Czy to właśnie dla rajdu rzeszowskiego, czy może dla rajdów właśnie organizowanych przez Automobil Klub Doliny Sanu?
5: Czy myślę, że w przypadku rajdu rzeszowskiego to najtrudniejszy odcinek, jaki udało się wytyczyć, to był odcinek Jodłowa. On był parę lat temu jechany. Był jechany tylko raz. Panowały złe warunki atmosferyczne, padało, więc on był jeszcze trudniejszy niż na sucho. I teraz powstały jeszcze warianty tego odcinka. On może mieć lepszy jeszcze przebieg niż kiedyś. Także trzymamy go w zapasie, ponieważ to jest dość daleko od Rzeszowa. Jak będziemy kiedyś robić jakiś duży rajd, to go na pewno wykorzystamy.
4: A jak to jest właśnie z tymi trasami rajdów? Czy one nigdy się nie powtarzają, czy powtarzają się w jakimś tam stopniu?
5: Więc na ogół organizatorzy powtarzają odcinki specjalne. Są rajdy, które co roku się odbywają na tych samych odcinkach specjalnych. Natomiast my w Rzeszowie staramy się urozmaicać te trasy.
4: Czyli jest z czego wybierać.
5: Tak, mamy dość duży wybór i co roku staramy się coś nowego dokładać do trasy, czy jakiś nowy odcinek, albo przynajmniej fragment, inaczej skonfigurować te odcinki, które już do tej pory były używane. To ma jeszcze to znaczenie, że zamykając drogę na rajd, no sprawiamy problem mieszkańcom. Oni wtedy nie mogą nigdzie wyjechać, nie mogą się swobodnie poruszać.
4: Mogą kibicować.
5: Oczywiście, zachęcamy ich do tego zawsze, no, ale staramy się stosować taki płodozmian, czyli nie dręczyć ludzi bez przerwy w tych samych miejscach, tylko przenosić te odcinki w jednym roku w jakieś tam miejsce, potem jeździmy tam 2-3 lata, przenosimy trasę znowu gdzie indziej. Możemy sobie na to pozwolić ze względu na to, że Podkarpacie ma bardzo dużo dobrych sportowo dróg, na których można odcinki specjalne wytyczać. I według takiej polityki postępujemy. Te odcinki muszą być trudne sportowo, ale staramy się zmieniać lokalizację, żeby ulżyć mieszkańcom, żeby nie dręczyć co roku tych samych. Jedynym odcinkiem, który jest jeżdżony co roku, od 1999 roku, to jest odcinek Lubenia. Tam co roku jest w Lubeni rajd.
4: A jak właśnie z frekwencją na rajdach? Czy to na rajdzie rzeszowskim, czy na Baja Karpatia? Czy to zainteresowanie tymi rajdami, ono wzrasta, czy jest takie samo na przestrzeni lat?
5: Jeśli chodzi o kibiców, to jeszcze 10 lat temu było dużo więcej kibiców na trasie niż teraz, przy czym to jest związane, ten niedobór kibiców na trasie jest związany z tym, że jest relacja w internecie, wyniki.
4: A ludzie są wygodni.
5: Więc dużo ludzi zamiast jechać na trasę, siedzi sobie wygodnie w domu i ogląda po prostu w internecie wyniki, ma na bieżąco wszystkie wyniki, komentarze, filmy. Ci, co są na trasie, kręcą filmy, umieszczają je w internecie, więc duża część kibiców, która kiedyś jeździła oglądać rajdy na żywo, w tej chwili robi to po prostu w domu.
4: Czyli... A jeśli chodzi o zawodników, to czy ich przybywa?
5: To frekwencja, jeśli chodzi o zawodników, jest różna. To się różnie kształtuje w różnych latach. Kiedyś była większa na pewno. W tej chwili ta frekwencja się nieco zmniejszyła, co wynika prawdopodobnie z rosnących kosztów udziału. Przygotowanie sprzętu czy pożyczenie sprzętu no jest coraz droższe i ten kilometr OS-owy też jest coraz droższy, w związku z tym nie wszystkich stać, żeby no jeździć w rajdach na wysokim poziomie.
4: Zastanawiam się właśnie, jak duże są to koszta? Kilkudziesięciu tysięcy złotych?
5: Znaczy wypożyczenie takiego auta, którym można się pokusić o zwycięstwo w rajdzie, na każdy rajd to jest rzędu 100 tysięcy złotych.
4: A jeśli ma się swoje auto, które trzeba naprawiać, też opony, myślę, to też...
5: No to tutaj z tym swoim autem to raczej tak jest, że zawodnicy nie mają swoich aut. Oni na ogół te auta pożyczają w takich wyspecjalizowanych po prostu firmach, które przygotowują te samochody do sportu. To tacy bardziej amatorsko jeżdżący to mają swoje auta. Ci profesjonalni zawodnicy korzystają z usług różnych firm.
4: Czyli bez jakby takiego sponsora?
5: Bez dobrego sponsora nie ma co myśleć o startach, nie ma co myśleć o wynikach, bo to start w rajdzie to jest mało. Trzeba do rajdu się przygotować, odbyć testy, przejechać mnóstwo kilometrów przed rajdem w warunkach takich sportowych, żeby myśleć potem o jakimś wyniku. Krótko mówiąc, im więcej przejechanych kilometrów sportowo, czyli na zabezpieczonej jakiejś trasie trudnej, no tym potem lepszy wynik w rajdzie. To tak jak w każdym sporcie, no trzeba trenować. Bez treningu, bez pracy nie ma wyników.
4: I też
5: tak
4: mieć fundusze na to.
5: Tak, a tu dodatkowo jeszcze trzeba mieć, zdobyć sponsora, albo trzeba mieć bogatego tatę, żeby to finansował.
4: No, czyli jednym słowem, jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o te fundusze.
5: Na ogół tak jest.
4: A czy gdyby pan właśnie nie był zaangażowany właśnie w tą wspinaczkę wysokogórską, to czy jest szansa, że byłby pan również zawodnikiem? W sensie, że startował właśnie jako zawodnik w takich rajdach?
5: To znaczy, ja lubię jeździć samochodem, ale to trudno powiedzieć, czy jako zawodnik byłbym w stanie podołać. No bo dopóki człowiek się nie sprawdzi w tym, no to nic nie może powiedzieć na ten temat. Także trudno mi powiedzieć, co by było, gdybym miał możliwości w młodości i został zawodnikiem.
4: Czyli wtedy powstrzymywały pana te fundusze, tak? Że to jest po prostu zbyt drogi sport.
5: Znaczy tak, no mnie nie było stać, żeby dwie pasje łączyć i jeździć jako... Nawet amator, zawodnik w amatorskich imprezach i jeździć na wyprawy wysokogórskie.
4: Coś trzeba było wybrać.
5: Także wybrałem wyprawy wysokogórskie i wybrałem działalność taką właśnie w Automobilklubie Rzeszowskim, tworzenie rajdu rzeszowskiego. I to w zasadzie jest dla mnie satysfakcjonujące.
4: Czyli spełnia się pan w roli takiego organizatora takich rajdów?
5: Tak, lubię właśnie wytyczać trasy, rysować te plany zabezpieczeń, tras.
4: Czyli tych pomysłów w głowie nadal ma pan dużo?
5: Tak, jeśli chodzi o trasy rajdu rzeszowskiego, to tak, to planuję na zapas i z tym nie mamy kłopotów.
4: Inną też pana działalnością, bo tutaj jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to troszkę zrobiłam taki research w internecie i wiem, że był pan członkiem Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Polskim Związku Motorowym. Jak właśnie wyglądała ta działalność? Czym się pan zajmował? O, może tak.
5: No więc przez 20, tam nie wiem, jeden chyba lat byłem przewodniczącym Komisji Sportu Samochodowego. Już nie jestem od paru lat. Przekazałem to po prostu młodszym. No, na czym ta działalność polega? No, polega na tym, że jest pewna komisja, która nadzoruje działalność sportową na terenie Okręgu Rzeszowskiego. Zatwierdza regulaminy, rozstrzyga jakieś spory.
4: Okręgu Rzeszowskiego, czyli jakby całego województwa?
5: Podkarpacie, tak. To dotyczy Podkarpacia. I jakby planuje pewne rzeczy, układa kalendarze rozgrywek w tych amatorskich ligach typu KJS, czy Sprint, czy Super Sprint. Kiedyś jeszcze były mistrzostwa w rajdach terenowych. To też układa się regulaminy, zatwierdza regulaminy ramowe, regulaminy uzupełniające, czyli dotyczące danej imprezy. No tym się zajmuje Komisja Sportu.
3: SK Rzeszów.
2: Już 6 i 7 czerwca mieleckie lotnisko ponownie zamieni się w motoryzacyjne centrum Podkarpacia. Drift, tuning, amerykańskie klasyki, monster trucki, przeloty śmigłowcem i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Skąd wziął się pomysł na organizację tak dużego wydarzenia właśnie w Mielcu? Dlaczego to właśnie Podkarpacie i okolice Rzeszowa są dziś jednym z najmocniejszych punktów na driftowej mapie Polski? Porozmawiamy także o profesjonalnych drifterach z okolic Rzeszowa, pokazowych strefach oraz największym monster trucku, który pojawi się podczas wydarzenia. Posłuchajcie mojej rozmowy.
6: Dzień dobry, witamy serdecznie. Hez Bartłomiej.
7: Hez Joanna. Drift Show Podkarpacia.
2: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu. Porozmawiamy sobie o Drift Show, które już początkiem czerwca w Mielcu. To może na początek oddam właśnie głos moim gościom i opowiedzą, co to dokładnie jest za impreza.
6: Jest to Skillzone Festival na mieleckim lotnisku, która odbędzie się 6-7 czerwca. Jeden z największych eventów ogólnie w Polsce, jak można to tak już nazwać, bo rozmach jest bardzo duży. W tym roku rozbudowujemy dosyć mocno tą imprezę. W zeszłym roku była to jednodniowa edycja, w tym roku robimy już dwudniówkę. Na miejscu pojawią się oczywiście profesjonalni drifterzy z autami naprawdę profesjonalnie przygotowanymi do tego celu. Moce sięgają tam nawet ponad 1000 koni, także auta dosyć takie prestiżowe. Ponadto mamy bardzo duże też inne atrakcje w postaci na przykład największego Monster's Trucka na świecie, który też tam będzie dostępny. Największe wesołe miasteczko, czyli Luna Park z prawdziwymi atrakcjami takimi dla małych, jak i dla dużych.
2: No to czyli dosyć spora impreza nam się tutaj szykuje. Też rozbudowała się o kolejny dzień, więc dwudniowa, czyli można powiedzieć, że Podkarpacie tutaj jest fanem motoryzacji.
6: Tak, tak. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to ogólnie my jesteśmy takim, powiedzmy, zarodkiem, który zaraził wszystkich do tego driftu. I najwięcej się u nas dzieje, najwięcej drifterów od nas pochodzi, takich bardziej znanych. No i to, można powiedzieć, wykorzystujemy jak tylko się da, tak? Także naprawdę znane osoby przyjadą, gdzie na przykład jeden kierowca to jest mistrz Polski w klasie semi-pro, który też jest oczywiście z okolic Rzeszowa.
2: Czyli można powiedzieć, że zaraziliście driftem całe Podkarpacie i przyjeżdżają do was ludzie nie tylko właśnie z okolic Mielca, ale także pewnie z całego województwa.
6: Powiedziałbym, że z całej Polski jednak, bo w zeszłym roku pokazało to idealnie, że jak tak rozmawiałem z ludźmi, którzy przyszli, to jeden był z Lubelskiego, drugi był z Małopolski, inny z Świętokrzyskie, Dolny Śląsk nawet był, także bardzo ściąga ta impreza ludzi i pokazuje potencjał.
2: Przechodząc teraz do imprezy, widziałam, że czeka na uczestników kilka stref. Jakie dokładnie będą te strefy?
7: Będą to strefy pokazowe z samochodów tuningowych, strefa American Car, Old School, Supercar, Truck i nie zapomnijmy o tym, że będą też przeloty widokowe helikopterem.
2: To może teraz coś więcej powiemy sobie o tych strefach, które na nas czekają. Co dokładnie będzie w strefie American Cars?
6: Amerykańskie samochody, czyli różnorodność tych marek jest, wiadomo, ogólnie amerykańska produkcja cała tych samochodów.
2: Będzie też coś dla fanów oldschoolu.
6: Tak, tak, oldschool to nazwaliśmy tą strefę z racji tego, żeby to tak fajnie podkreślić, jednak tą starą motoryzację też utrzymać i będą samochody takie przykładowo z 86 roku, bądź niektóre auta nawet sięgające z 70 lat, też nawet gdzieś z okolic lat 60, także bardzo fajna, obszerna strefa będzie utworzona.
2: Czyli można powiedzieć, że te strefy są stworzone po to, żeby każdy mógł zobaczyć i mieć coś dla siebie.
6: Tak, jak najbardziej. Mieszamy te strefy z tuningiem, z amkarami, z oldschoolem, z klasikiem. Jeszcze będzie strefa track, czyli ciężarówki nawet takie, nie że zwykłe jeżdżące po drodze, aczkolwiek one jeżdżą, ale jednak lepiej wyglądające, tak jakieś dodane z dokładki, rurowania, takie potężne, fajnie zrobione, przyzwoicie auta.
2: I właśnie ta strefa track to jest coś takiego, co się pojawia na takich eventach dosyć często, czy raczej jest to bardziej takie niespotykane?
6: Są w Polsce różne zloty ciężarówek, aczkolwiek nie ma ich dużo. Staramy się po prostu wykorzystać potencjał lotniska. Prosta zasada. Duże lotnisko, wykorzystujemy dużo możliwości.
2: I jak te możliwości lotniska będą wykorzystywane? Czy to będzie można tylko przyjść i pooglądać, porozmawiać, czy zobaczymy te auta w akcji?
6: Jeżeli chodzi o strefę driftu, zobaczymy jak najbardziej w akcji. Jeżeli chodzi o strefę tych pokazowych aut, czyli tuning, old school, track itd., mamy na miejscu przygotowane konkursy nie tylko dla tych uczestników, jak i dla publiczności, czyli na przykład trzymanie felgi na czas, przeciąganie auta na czas, przeciąganie auta drużynowe, czyli jedni ciągną z jednej, drudzy z drugiej. Wyznaczamy linię na płycie lotniska i kto mocniejszy, ten wygrywa. No wiadomo, dużo przygotowaliśmy konkursów, także tak, żeby się ludzie nie po prostu nudzili tam.
4: No myślę, że przy takiej liczbie samochodów, takiej liczbie stref i takiej liczbie atrakcji ludzie nie będą się nudzić. Ale też tutaj mamy strefę właśnie Luna Park. To też jest coś dla najmłodszych, czyli można powiedzieć, że rodziny z dziećmi też są jak najbardziej zaproszone do udziału.
6: Tak, jak najbardziej. Czy to do stref pokazowych, czy driftu, czy wesołego miasteczka Luna Park, jak najbardziej. To jest od najmłodszego do najstarszego jest wszystko tak zrobione, żeby było, każdy miał coś znalazł dla siebie. Jeżeli chodzi o wesołe miasteczko, no to pojawią się duże wahadła, takie duże karuzele łańcuchowe, czyli takie dosyć też sporawe. No oczywiście, jeżeli ktoś chce się przekonać, jak to naprawdę wygląda, na naszym fanpage'u oczywiście można znaleźć filmik prezentujący te właśnie wszystkie obiekty, które będą występować na naszej imprezie.
4: Tak dla naszych słuchaczy i osób, które będą odwiedzać, od czego myślicie, że najlepiej zacząć zwiedzanie festiwalu, żeby niczego nie przegapić?
6: Zdecydowanie największą atrakcją jest strefa driftu. No jednak najbardziej widowiskowa część całej imprezy, gdzie jeszcze w tym roku zadbaliśmy o wygodę publiki, kibica, jak zwał, tak zwał. Pojawią się w tym roku trybuny widowiskowe na 12 rzędów do góry, także będzie bardzo fajnie, można widzieć z góry to wszystko, wygodnie siedząc po prostu i obserwować, oglądając całe wydarzenie.
4: A jeszcze jakie w planie są atrakcje dla widzów?
6: No największy Monster Truck, oczywiście można będzie się przewieźć nim, przeloty helikopterem, no śmigłowcem może w ten sposób, tak nazywajmy profesjonalnie, to będzie można wsiąść sobie i przelecieć całą tą trasę widokową wzdłuż Mielca.
7: No i oczywiście na zakończenie dnia pierwszego, czyli w sobotę, zapraszamy wszystkich na afterparty dla wszystkich.
4: I co będzie na afterparty? Czy możemy uchylić rąbkę tajemnicy?
7: To będzie po prostu taka dyskoteka z DJ-em, klubowa muzyka, także zapraszamy wszystkich.
4: Czyli czekają Was auta, trochę muzyki, trochę coś dla dzieci, więc będzie tego całkiem sporo. Czyli można powiedzieć, że jeden dzień to może być za mało na ten festiwal dla odwiedzających.
7: Dokładnie.
6: Tak, jak najbardziej. Dlatego tworzymy te wydarzenie przez 2 dni, z racji tego, że w zeszłym roku jednak jeden dzień to było zdecydowanie za mało.
4: Widziałam też, że macie już ponad 200 zgłoszonych aut. To dosyć spora liczba. Jesteście zaskoczeni taką liczbą zgłoszeń, czy raczej się spodziewaliście?
6: Spodziewaliśmy się, aczkolwiek no ta liczba wciąż i nadal rośnie. Już prawie 300 aut mam już przyjętych. Aktualizuje się to z dnia na dzień. Bardzo dużo zgłoszeń do nas napływa, aczkolwiek no wiadomo, no niektórzy czekają, oczekują na odpowiedź, no z racji dużej ilości tych zgłoszeń. Na chwilę obecną jeszcze są otwarte zgłoszenia, można jak najbardziej się zgłosić, przyjechać, pokazać swoją, też tak można w cudzysłowie powiedzieć, furę, pokazać na tej strefie pokazowej. Lotnisko jest na tyle obszerne, na tyle duże, że naprawdę ogrom aut tam pomieścimy.
4: A co musi być taki samochód, żeby się dostać na festiwal? Czy to musi być taka totalna perełka?
6: Zdecydowanie tak. Jeżeli przychodzi zwiedzający oglądać, no chciałby coś zobaczyć takiego, gdzie nie zobaczy tego na normalnej drodze, tak? Niespotykane auta, czyli właściciele tych aut trzymają gdzieś po shopach takie różne perełki i właśnie są od tego takie eventy, żeby zaprezentować tą perełkę na takim evencie.
4: Dlaczego warto się pojawić akurat u Was 6-7 czerwca?
6: Jest to, jak wspomniałem, jedna z największych imprez w Polsce. Bardzo mega fajna, klimatyczna atmosfera jest, no coś niesamowitego. Jak się wejdzie na dzień dobry, przekroczy się kasy biletowe, to już człowiek czuje, że chce być tu i tu. I że wszędzie by chciało być się pełno. Będzie naprawdę co zwiedzać.
7: No i oczywiście nie zapomnijmy o tym, że na evencie nie zabraknie obszernej strefy gastronomicznej, także z pustymi brzuszkami na pewno Was nie zostawimy.
4: To może tak na sam koniec przypomnijmy naszym słuchaczom, co, gdzie i kiedy, czyli co nas czeka dokładnie kiedy i gdzie.
6: 6-7 czerwca, lotnisko Mielec, Skillzone Festival organizowane przez Drift Show Podkarpacie. Co na nas czeka?
7: Strefa Tuning, strefa Old School, American Cars, Supercars, strefa Track, przeloty widokowe śmigłowcem, afterparty dla wszystkich, rozbudowany Luna Park, strefa gastronomiczna.
6: oraz Monster Truck, największy na świecie.
4: Mam nadzieję, że powiedzieliśmy już chyba wszystko o imprezie.
6: Po prostu trzeba przyjść i to zobaczyć.
4: Dobrze, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami.
6: Dziękuję.
7: Dziękujemy, do zobaczenia.
3: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
2: Przed nami dwa dni pełne emocji, muzyki i tańca na najwyższym poziomie. Już wkrótce Rzeszów ponownie stanie się stolicą tańca towarzyskiego za sprawą Axel Dance Festival. Wydarzenie, które od lat przyciąga tancerzy, trenerów i miłośników tańca z całej Polski, a w tym roku także z zagranicy. O kulisach organizacji festiwalu, tanecznej pasji i wyjątkowej międzynarodowej odsłonie tegorocznej edycji nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła porozmawia z Anną Niedzielską, organizatorką Axel Dance Festival.
4: Jak generalnie narodził się pomysł stworzenia tego wydarzenia?
8: Myślę, że wyniknął on przede wszystkim z pasji, która jest moją równocześnie pracą.
4: To chyba najlepsze połączenie.
8: To jest cudowne połączenie, polecam je każdemu. To, że uczę tańca i uczę nie tylko dla zabawy, dla przyjemności, ale też inspiruje mnie ta forma trudniejsza, czyli pracowanie nad jego jakością, detalami, po to, by przygotowywać dzieci, młodzież, dorosłych, a nawet seniorów do rywalizacji sportowej. I to jakby naturalnie to przyszło, że ucząc przez cały rok w szkole tańca Axel, tańca towarzyskiego, prowadząc zajęcia, siłą rzeczy narodziła się potrzeba stworzenia również takiej przestrzeni, którą jest turniej tańca, swój turniej tańca, który jest dla mnie osobiście czymś wyjątkowym. To jak święto w domu, jak urodziny szczególne, niezależnie od tego, czy jest to wydarzenie jubileuszowe, czy nie, a mamy w tej chwili już 33. edycję festiwalu, to jest to zawsze coś wyjątkowego, na co zbieramy siły, pomysły, fundusze.
4: Taki po to, moment żeby, oczekiwany.
8: Tak, po to, żeby właśnie Szkoła Tańca Axel była gospodarzem, byśmy mogli zaprosić naszych przyjaciół z parkietu, zaprosić gości spoza Podkarpacia, a nawet w tym roku spoza Polski, do tego, żeby wspólnie cieszyć się, świętować, celebrować taniec towarzyski. W tym roku mamy szczególną okazję, jest nią uzyskanie przez miasto Rzeszów tytułu Europejskiego Miasta Sportu 2026 i rzeczywiście ten motyw takiego aktywnego stylu bycia, aktywnego działania, będziemy też świętować, promować, będziemy zachęcać naszymi pokazami do tego, żeby wierzyć w swoje marzenia, żeby iść za głosem serca, żeby nie poddawać się nawet wtedy, kiedy wiatr wieje w oczy, kiedy dzieją się trudne rzeczy wokół nas i czasami nam się wydaje, że nie, już zarzucamy swoje pomysły. My chcemy naszym świętem przekonać, że warto mieć marzenia, warto je wierzyć, bo jeżeli tak jest, mamy coś takiego głęboko w sercu, ja osobiście uważam, że to wszystko się spełni. Naprawdę, jestem o tym głęboko przekonana, że nasze te pragnienia, najskrytsze nawet i najtrudniejsze nam by się wydawało, w jakiś sposób dojdą do skutku, tylko po pierwsze, my musimy w to bardzo gorąco wierzyć.
4: Zanim jednak przejdziemy właśnie do tego spełniania marzeń i no, takiego szczegółowego programu Axel Dance Festival, chciałabym Panią zapytać o to, jak generalnie długo trwają przygotowania do takiego wydarzenia. Może ilu ludzi pracuje nad przygotowaniem takiego festiwalu i też no, myślę, że to jest takie duże wyzwanie organizacyjne przy festiwalu tanecznym o takiej skali.
8: Powiem tak, jest to bardzo trudne wyzwanie. Na ten moment mam w sobie uczucie, że Anno, to ostatni raz. Jest to rzeczywiście wielkie strategicznie wydarzenie, tak? I teraz w przypadku mojej osoby, gdzie ja wciąż pracuję na parkiecie z tancerzami, czyli codziennie od tej 15 do 21.30, 22.00 jestem na parkiecie, to rzeczywiście wygenerować przestrzeń na organizację takiego wydarzenia jest bardzo trudno, bardzo ciężko. Także już ponad 2 miesiące to jest dzień w dzień, non-stop, od rana do nocy. Oczywiście wspiera mnie sztab przyjaciół, ale jest to wbrew pozorom niewielka grupa osób. Natomiast cieszę się, że Axel ma tę moc już i myślę, że tą moc zawdzięczamy też wielu latom, tak?
4: Doświadczeniu.
8: Tak, naszemu doświadczeniu, tym, że Axel ma ponad 30 lat i cudowne jest to, że działając, powiem w cudzysłowie, na wariackich papierach, bo jednak To nie jest tak, że moim celem jest robienie imprez, wydarzeń, tak? To jest coś, co się dzieje przy okazji, ale jest to coś specjalnego i na co poświęcam wszelką swoją energię i siły. Natomiast mamy to szczęście, że mimo tego trochę spontanu, mimo tego, że dzieje się to jednak pewnie ciągle za późno, bo powinno to być pewnie z rocznym wyprzedzeniem, tak? Z rocznym wyprzedzeniem zakładamy mniej więcej temat w kalendarzu, ale ostatni czas jest bardzo dynamiczny. Mamy wiele zmiennych, które nas wiążą. Taką zmienną jest na przykład formuła festiwalu. Jaką imprezę będziemy robić przy okazji, tak? W poprzednich latach, w poprzednich edycjach byliśmy organizatorami Grand Prix Polski, Polskiego Towarzystwa Tanecznego. W tym roku pojawił się pomysł na event międzynarodowy, stąd uzyskaliśmy licencję do organizacji WDO Grand Slam. Jest to impreza, jest to takie wydarzenie rankingowe, którym tancerze mogą zebrać punkty, tak jak nasi polscy tancerze zbierają do rankingu Polskiego Towarzystwa Tanecznego, tak tu ten ranking jest rankingiem organizacji światowej WDO, World Dance Organization.

0: rekreacyjnych. Na ten moment są to takie kategorie, w cudzysłowie brąz, złoto, gdzie każdy ma medal, każdy ma to wyróżnienie. Potem przychodzi trudniejszy etap pierwszych klas HG, gdzie też są medale dla wszystkich, ale one są już zróżnicowane na złoto, srebro lub złoto, srebro, brąz. No i od klasy F niestety już jest tylko jedno pierwsze miejsce, jedno drugie, jedno trzecie. Już zaczyna się walka o to miejsce w finale. Czasami się odpada w rundach tych jakby eliminacyjnych. Dodatkowo tancerze są podzieleni na kategorie wiekowe, tak? Czyli może być ktoś, kto ma klasę na przykład 12-13 klasa G, tak? Czy 14-15 klasa D, czy klasy, najwyższa krajowa klasa A. Mamy też taką konkurencję w niedzielę, ale by jeszcze bardziej jakby uatrakcyjnić tą rywalizację i też stymulować tancerzy do rozwoju, jest też tak zwana formuła open, najtrudniejsza, czyli liczy się wiek i to, że wszystkie klasy tańczą jakby w jednym momencie razem. I właśnie Axel Dance Festival ma w tym roku przydomek Rzeszów Open Cup i wszystkie te konkurencje openowe, dedykowane tak naprawdę od najmłodszych, nawet po kategorie seniorskie, będą miały miejsce głównie w sobotę. Stąd mówię ten challenge, wyzwanie, bo nie każdy może w tym wziąć udział. Też trzeba umieć odpowiednią ilość tańców zatańczyć. No i trzeba mieć przede wszystkim otwartą głowę do takiej rywalizacji.
1: Czyli to jest takie wydarzenie tylko dla zawodowców?
0: Nie. Axel Dance Festival jest dedykowany tancerzom od malucha po seniora, tancerzom rekreacji, hobby, klas sportowych i klas openowych, do amatorów włącznie. Mamy również kategorię zawodowców, tej kategorii nie będzie na Axel Dance Festival, czyli zawodowcy to takie osoby, które już jakby dla nich też nauka, tańca i w ogóle oni jakby mają już tą kategorię profesjonalistów. W Polsce, muszę powiedzieć, ruch amatorski jest bardzo ruchem zaawansowanym, bardzo o wysokim poziomie i w takim potocznym tego słowa znaczeniu, to ci nasi amatorzy to prawie jak zawodowcy. I rzeczywiście to są bardzo dobre pary, które w świecie walczą o najwyższe tytuły i takie pary mamy nadzieję również gościć podczas Axel Dance Festival. Czyli sobota to głównie te bloki openowe plus klasy dla solistów. Sobota to też będzie specjalna gala, Dance Gala of the Stars. Tu mamy wielką niespodziankę dla pasjonatów tańca. Tę galę poprowadzą znana z Tańca z Gwiazdami pani Iwona Pawlowicz, surowa jurorka, ale po pierwsze niezwykła osoba. Pani Iwona ukochała sobie taniec towarzyski. Przez wiele lat uczyła również u nas w Axlu, pracowała z nami jako szkoleniowiec. Jednak w momencie, kiedy rozpoczęła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami i stała się no, twarzą tego programu, skupiła się już bardziej na tym, ale bardzo nam miło będzie panią Iwonę gościć u nas w roli gospodyni. Tę galę poprowadzi wespół z panem Januszem Myką. Oprócz tego wśród gości tej sobotniej gali znajdą się finaliści Tańca z Gwiazdami z tegorocznej edycji. Jacek Jeszkę i Hanna Żudziewicz, a Hania to zwyciężczyni tej edycji. Także bardzo się cieszymy, że oni będą z nami. Hania z Jackiem to małżeństwo, to tancerze, którzy kiedyś tańczyli taniec towarzyski, a teraz jako partnerzy, współpartnerzy dla gwiazd właśnie brali udział w programie Dancing with the Stars. I mamy nadzieję, że oni również przyciągną na halę na Podpromiu rzeszy pasjonatów. Cieszymy się, że tańczymy w Rzeszowie. Po blisko 10 latach wracamy na Podpromie i między innymi też powodem było właśnie świętowanie tego tytułu Europejskie Miasto Sportu 2026. Także sobota jest taka bardziej odświętna, prestiżowa, galowa, ale niedziela za to będzie bardzo, bardzo energetyczna i mocna i obstawiona naprawdę szturmem przez cudownych debiutantów, przez rekreację. Maluszki 4-5-letnie w ogromnej sile, tak zwana klasa brąz. I tutaj od maluszków po seniorów, którzy debiutują, bo mamy również część poświęconą debiutantom starszym, młodzieży, dorosłym, seniorom.
1: Tak sobie myślę, że to będzie taka impreza typu od przedszkola do

0: Opola, tylko w takiej tanecznej wersji.
1: Dokładnie tak. Niedziela to turniej ogólnopolski, od klas rekreacyjnych po najwyższą klasę A. Mamy również galę. I galę w sobotę, i galę w niedzielę będziemy zdobić występami tancerzy naszej szkoły. Axel Show to cudowna tradycja takiego wspólnego tańca, dedykowanego na dużą halę, gdzie równocześnie tańczą maluchy, dzieci, juniorzy, młodzież, dorośli, seniorzy. Tańczą debiutanci, tańczą mistrzowie. Będą niespodzianki, będą wzruszające pokazy. Będą też pokazy debiutów w sobotę, pokazy debiucików w niedzielę. Także wiele będzie się działo, jeżeli tylko ktoś ma ochotę być z nami, będzie mógł wejść i nie wychodzić z hali, ponieważ cały dzień te odsłony będą się przemieniały.
2: A czy publiczność, no, taka niezwiązana z tańcem, również znajdzie coś dla siebie podczas festiwalu?
1: Ja jestem pewna, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć Milusińskich, najmłodsze dzieciaki, zapraszamy w niedzielę na bloki poranne, na blok trzeci, czwarty. Jeżeli ktoś ma ochotę kibicować seniorom, im dedykowana jest niedziela o godzinie 13:30. Jeżeli ktoś chce zobaczyć nasze specjalne gwiazdy, zapraszamy na galę sobotnią o godzinie 20:00. Natomiast tańczymy od 8 rano do godziny 22:00 codziennie. Całość festiwalu jest podzielona na bloki, one są niezależne, ale można też towarzyszyć nam przez cały dzień. Szczegóły, info o programie, o wejściach, o biletach są na stronie Axel Dance Festival. Mamy tutaj bogatą informację na Facebooku, na Instagramie, na stronie szkoły www.axel.rzeszow.pl. Tam jest specjalna strona dedykowana festiwalowi. Także gorąco zapraszamy.
2: Jak ważne są właśnie takie wydarzenia dla promocji Rzeszowa i dla Podkarpacia?
1: Ja uważam, że to jest cudowna, artystyczna wizytówka. Wizytówka kulturalna i sportowa. Myślę, że Rzeszów tańcem tętni. Naprawdę mamy wspaniałe tutaj osiągnięcia, nie tylko w tańcu towarzyskim, ale również w tańcach w innych formach.
2: Rzeszów ma tę moc.
1: Rzeszów ma tę moc, Podkarpacie ma tę moc, powiedziałabym, bo naprawdę tutaj mamy wielkie tytuły w turniejach rangi międzynarodowej i w zespołach, i można powiedzieć i w ludowym, i współczesnym, jakby nasza przestrzeń tętni tańcem. Także ja jestem bardzo wdzięczna patronom od lat, niezmiennie. Prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta powiatu rzeszowskiego wspierają te wydarzenia. Partnerami są Rzeszów, Europejskie Miasto Sportu 2026, Rzeszów, Stolica Innowacji, Podkarpackie Przestrzeń Otwarta, Województwo Podkarpackie, Powiat Rzeszowski. Oczywiście wszystko to pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Mam zaszczyt być prezesem Okręgu Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego i chcę powiedzieć, że Podkarpacie ma fantastyczne szkoły tańca. Ja jestem przeszczęśliwa, że moi przyjaciele z parkietu, wszystkie kluby będą na Axel Dance Festival. Gorąco zapraszamy tancerzy, ich rodziców, wszystkich pasjonatów. Będziemy starali się zamienić sportowy wizerunek hali pod promie, wizerunek sali balowej, wizerunek świąteczny, odświętny, powiedziałabym nawet wieczorowy i ekskluzywny, bo tak będziecie się Państwo mogli poczuć jak goście wyjątkowej gali wieczornej. I to na każdej części będziemy się starali, żeby było tak wyjątkowo. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy fajne niespodzianki, słodkości, pyszne lody. Wszyscy finaliści, laureaci będą obdarowani wspaniałymi nagrodami rzeczowymi. Mamy bardzo wysoką pulę nagród finansowych dla kategorii openowych. Wspaniałe trofea, specjalne dedykowane statuetki, medale. Także będzie się działo i mam nadzieję, że będąc z nami na podpromiu 23-24 maja, będą Państwo mieli szansę poczuć magię tańca. Poczuć fajny reset głowy, taki pozytywny, od tej gonitwy codziennej, od trosk. A może wzbudzą Państwo w sobie taką chęć do tańca, taką emocję, że może to my właśnie za rok zatańczymy w debiutach, w debiucikach. a może po prostu zapiszemy się na naukę tańca od tak dla siebie, dla zwykłej przyjemności. Ja uważam, że taniec ma ogromną moc i rzeczywiście sprawia, że...
2: I łączy pokolenia.
1: Tańcząc piękniejemy, tak, zdecydowanie. My będziemy mieli taką sytuację, że na jednym parkiecie będzie tańczyła mama i córka. Będą tańczyli rodzice i synowie. To jest cudowna magia i to jest fajne, że jakby nie ma limitu. To nie jest tak, że ten zespół jest tylko do lat, tak? Jak byłam dzieckiem, byłam w harcerskim zespole artystycznym Uśmiech. Zresztą Uśmiech dodziała do dzisiaj chyba. Natomiast pamiętam, jak łzy mi stanęły i kiedy regulamin mówi, że do 15 roku życia i koniec. U nas nie ma limitu i tańczyć może każdy. I cieszymy się, że również na naszej gali wieczornej w sobotę wystąpią utytułowane pary naszej szkoły w kategoriach seniorskich over 40, czyli powyżej 40 lat. Pary, które mają tytuły mistrza Polski w seniorach, wicemistrza Polski w kategorii show. Jeżeli tylko chcecie zobaczyć, jak oni tańczą, a oni nie zaczynali jako dzieciaki, oni zaczynali późno. A okazało się, że taniec nie tylko jest ich pasją, ale też ogromnym sposobem na życie.
2: No i tak już na zakończenie, w takim telegraficznym skrócie, co, gdzie, kiedy i dlaczego? Dlaczego warto?
1: Szanowni Państwo, gorąco zapraszam na taneczne odsłony Axel Dance Festival w tym roku wyjątkowej, międzynarodowej odsłonie Rzeszów Open Cup, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Open to the World. Mamy wspaniały panel, międzynarodowy panel sędziowski. Sobota 23 maja, niedziela 24 maja. Tańczymy od 8 rano do godziny 22. Części 8 rano, 10.30, 13.30, 17.00 i gala w sobotę o godzinie 20.00, gala w niedzielę o godzinie 18.30. Impreza pod patronatem prezydenta miasta Rzeszowa, marszałka województwa podkarpackiego, starosty powiatu rzeszowskiego przy wsparciu Podkarpackie Przestrzeń Otwarta, Rzeszów Stolica Innowacji, Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów 2026, województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Gorąco zachęcamy, oprócz tancerzy, debiutantów, tancerzy klas rekreacji, klas hobby, będą tancerze klas sportowych, H, G, F, E, D, C, B, A.
2: Cały
1: tancerze openowi. Będą gwiazdy, gospodarzem wydarzenia będzie pan Adam Berkowicz, natomiast konferansjerami gali sobotniej będą pan Janusz Myka, pani Iwona Pawlowicz, gość specjalny, a także cudowni tancerze, pasjonaci tańca, znani z programu Taniec z Gwiazdami, Jacek Jeszkę, Hania Żudziewicz oraz cała armia tancerzy Szkoły Tańca Sportowego Axel, która wystąpi w różnych odsłonach Axel Show, debiutów, debiucików. Myślę, że nasze pokazy wzruszą, myślę, że nie jedna łza popłynie, ale to będzie właśnie łza taka szczęścia. I mam nadzieję, że przekażemy Państwu wszystkim naszą pozytywność, naszą pasję i naszą radość tańczenia.
3: SK Rzeszów.
4: O rezerwatach przyrody bez tajemnic, czym są, jak powstają i na jakie typy się dzielą. Na te pytania odpowiedział dr Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła.
2: Powiedz nam, czym w zasadzie jest rezerwat przyrody i jakie są główne cele jego ochrony?
5: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochronny, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śliska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy, tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę. Aktualnie rezerwatów przyrody mamy 106 i myślę, że końcem roku ta liczba wzrośnie przynajmniej o 10. Takie są mniej więcej nasze plany. Powierzchnia ich to jest ponad 12 tysięcy hektarów, więc mamy co robić.
2: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
5: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określam, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce. Żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska, przede wszystkim to są rezerwaty leśne. Możemy obserwować te procesy, które zachodzą bez naszego udziału. Zazwyczaj człowiek ingeruje w swoje otoczenie, w środowisko, więc te ekosystemy, które są pod wpływem człowieka, mniej więcej te mechanizmy znamy, natomiast tutaj dzięki tym obiektom, które chronią takie tereny przed działalnością człowieka, tutaj w rozumieniu tej bardziej negatywnej, dają nam możliwość poznawania tych procesów.
2: Jakie są właśnie te największe zagrożenia ze strony działalności człowieka?
5: Tu jest kwestia, co jest przedmiotem ochrony, bo czasami ta działalność człowieka wręcz jest wymagana, bo jeżeli chronimy tereny, które są związane z działalnością człowieka, na przykład tereny otwarte, które powstały w wyniku właśnie działalności człowieka, to zagrożeniem jest zaniechanie tych działań, więc na przykład koszenie łąk. Gatunki łąkowe po długim okresie nieużytkowania takich terenów niestety ulegają deprecjacji, zanikają. Też rezerwaty stepowe, murawowe, one też są zagrożone z tytułu nierobienia tam działań, które były dotychczas, bo przede wszystkim te stepowe, te taksorotermiczne rezerwaty to są tereny dawnych pastwisk. Teraz już z tym wypasem jest coraz ciężej, zresztą wypas na zazwyczaj stromych stokach, to nie jest to coś fajnego. Z jednej strony człowiek jest zagrożeniem dla niektórych ekosystemów, podkreślam niektórych, natomiast co do niektórych, to właśnie ta działalność człowieka powinna być utrzymywana. Służą temu działania z zakresu ochrony czynnej, które staramy się realizować w miarę posiadanych środków. Po prostu sami realizujemy te działania związane chociażby z wykaszaniem tych terenów otwartych.
2: A jak to wygląda ze strony mieszkańca okolicznych terenów? Czy czy taka osoba może wejść do takiego rezerwatu, żeby podziwiać właśnie tę przyrodę?
5: Tu kwestią istotną jest, czy rezerwat jest udostępniony, bo nie wszystkie rezerwaty w województwie podkarpackim są udostępnione, to znaczy nie wszystkie mają wyznaczone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie szlaki, bo prawdą też jest, że przez wiele rezerwatów przebiegają historyczne jakieś dukty, szlaki, czy w ogóle są tam ścieżki leśne, które mogłyby kusić, żeby tam sobie pospacerować. No niemniej jednak nie wszystkie rezerwaty wyznaczone do tego ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej, nartami, bo takie mamy możliwości, nie wszystkie są. Tu warto by było sprawdzić sobie taki rezerwat, do którego chcielibyśmy się udać. Najlepiej na Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. To jest taki rejestr ze wszystkimi formami ochrony przyrody, jakie w Polsce występują, ale też tam teraz staramy się na bieżąco aktualizować informacje o tym, czy rezerwat jest dostępny, czy nie.
2: A których jest więcej? Takich udostępnionych właśnie do odwiedzenia, czy...?
5: Niestety dla odwiedzających więcej jest tych niedostępnych. To wynika też z faktu, że wyznaczenie szlaku ruchu pieszego pociąga ze sobą szereg konsekwencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zazwyczaj większość naszych rezerwatów to są tereny leśne, więc nadal tam zarządcą jest właściwy miejscowo nadleśniczy, a jeżeli są drzewa, są gałęzie, są wiatry, może to powodować, to poruszanie się tym szlakiem może powodować zagrożenie i to właśnie na tym nadleśniczym spoczywa obowiązek utrzymania tego szlaku w należytym stanie, w tym stanie niezagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających. No niestety też ludzie jakoś ostatnio bardziej się boimy tej przyrody, coś taki proces następuje w społeczeństwie i jednak chcielibyśmy, żeby te szlaki były naprawdę w 100% bezpieczne. W związku z tym problemem jest to, że żeby udostępnić taki rezerwat do ruchu turystycznego, to musi być proces, w którym jedna strona w postaci nadleśniczego wyznacza taki szlak, który wiadomo musi spełnić jakieś też te elementy związane z bezpieczeństwem. Następnie musi zdeklarować się, że utrzymuje ten szlak, a następnie my jako ten organ sprawujący nadzór nad rezerwatami przyrody wyznaczamy w formie zarządzenia i wówczas można w takim rezerwacie spacerować.
2: Czyli nie możemy w takim razie wchodzić na tereny, na takie obszary chronione. A co jeśli nie wiemy, że to jest właśnie rezerwat, właśnie nie zauważyliśmy tej tabliczki i wejdziemy na taki teren, a ktoś nas zobaczy, co wtedy się dzieje? Czy będziemy mieli z tego tytułu jakieś problemy?
5: Kwestia szczęścia. Prawda jest taka, bo oczywiście to nie, że do każdego rezerwatu nie można wejść, tylko tak jak mówię, tylko do tych z wyznaczonych szlakiem ruchu pieszego. Nie każdy o tym wie, że coś takiego jest jak szlak ruchu pieszego, bo jeżeli jakaś ścieżka biegnie przez rezerwat, no to też się prosi. Jakie są konsekwencje? No, jest zakaz. Jest zakaz wymieniony w ustawie o ochronie przyrody, który mówi, że nie możemy poruszać się poza tymi szlakami wyznaczonymi. Więc jeżeli nie ma tam szlaku, to w ogóle nie powinniśmy wchodzić do tego rezerwatu. Ta czerwona tabliczka powinna być taką czerwoną lampką, nie wchodź tu. Natomiast szczególnie w okresie grzybobrania, to niekoniecznie patrzymy na taką wysokość, na jakiej znajduje się tabliczka. Możemy czasami przekroczyć granicę. No, nie zachęcamy do tego, odwodzimy od tego, ale zdarzają się takie przypadki. Oczywiście mogą być tutaj konsekwencje w postaci nawet mandaciku od Straży Leśnej, bo jeżeli właśnie zarządzający tym terenem spotka nas w miejscu, w którym nie powinien nas spotkać, może coś takiego nam podarować.
3: SK Rzeszów News.
4: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
4: Starcia na najwyższym poziomie od kategorii kogucej przez techniczną wagę lekką, aż po starcia gigantów w wadze ciężkiej. A mowa o Top Fight Series. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o imprezie, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy.
6: Dzień dobry, nazywam się Daniel Płonka.
4: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o gali Top Fight Series, która będzie za niedługo w Rzeszowie. I może na sam początek oddam głos mojemu gościowi, który trochę nam opowie o tej gali.
6: Jest to gala sportu walki. Naszych kibiców czeka 11 pojedynków, w tym 9 zawodowych, 2 proamatorskie. Wszystkie walki będą odbywać się w różnych formułach, ale wszystkie w rękawicach MMA.
4: I dlaczego właśnie zdecydowano się na te różne formuły podczas walki?
6: Ze względu na przekrojowość zawodników i danie możliwości pokazania się przed dużą publicznością rzeszowską na największej hali, jaka jest w Rzeszowie.
4: To jest na hali pod Promie, tak?
6: Tak, tak, dokładnie. To jest właśnie na największej hali w Rzeszowie, także bardzo duży event. Mam nadzieję, że uda nam się zgromadzić cały komplet na halę.
4: I jak ta właśnie Top Fight Series chce się wyróżnić na tle innych takich gal sportowych w Polsce?
6: No właśnie tą przekrojowością, tak, że kibice będą mogli zobaczyć walki w różnych formułach, w boksie, w K1 oraz w MMA, wszystkie w małych rękawicach, co daje gwarancję niesamowitych emocji. Wiadomo, że te małe rękawice niosą za sobą, no, mówiąc kolokwialne, spustoszenie, tak? Także wydaje mi się, że będzie naprawdę dużo nokautów.
4: I tutaj, jeśli dobrze widziałam, to będzie aż 22 zawodników i to będą zawodnicy nie tylko z Rzeszowa, też z innych drużyn. Skąd dokładnie?
6: Zawodnicy z całej Polski, ale również z zagranicy. Mamy zawodników ze Słowacji, z Czech. No i także chcieliśmy też tak dobrać zawodników, tak żeby większość z tych rzeszowskich zawodników też mogła pokazać się na takim bardzo dużym evencie. Także wzięliśmy tak z większości tych liczących się klubów w Rzeszowie zawodników, żeby cały ten sportowy Rzeszów mógł żyć naszą inicjatywą, naszym wydarzeniem.
4: A które takie starcie będzie największym hitem sezonu według Was?
6: Jestem przekonany, że każda walka będzie za sobą niosła wielkie emocje, każdy z zawodników ma swoich kibiców, więc według mnie to jest bardzo indywidualna kwestia. Każdy by przeżywał bardziej, wiadomo, jeżeli ktoś walczy bliski, to te emocje są jeszcze większe, prawda? Także jeżeli chodzi o poziom sportowy, to jestem przekonany, że kibice będą dostarczone, mieli emocje z najwyższej półki, jeżeli chodzi o poziom sportowy, a tak jak mówię, jeżeli chodzi o emocje, to bardzo ważne są relacje między kibicami a zawodnikami.
4: I jak ważne dla tej gali jest pokazanie tych siły lokalnych klubów z Rzeszowa i z regionu, bo tu ich chyba będzie najwięcej, tak mi się wydaje.
6: Nie ukrywajmy, Rzeszów jest mocno, bardzo mocno trenującym miastem, jeżeli chodzi o sporty walki. Mamy tutaj bardzo dużo klubów. Miasto żyje sportami walki, nie ukrywajmy. Także ściągnęliśmy też najlepszych zawodników, tych, którzy są oczywiście niezakontraktowani w tych największych organizacjach i mają możliwość walczyć też na naszej gali.
4: Hala pod Promie i tutaj walka, czy to jest pierwsza taka walka na hali pod Promie, czy już wcześniej coś się odbywało?
6: Nie, jest to nasza pierwsza gala, ale docelowo mamy zamiar robić takie dwie gale w roku.
4: Czyli jest taka szansa, że po prostu hala pod Promie zacznie też gościć właśnie takie hale.
6: Mam nadzieję, że wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Jest z tego, co widzę już na tym etapie promocji gali, wszystko mówi za tym, że kolejna gala się odbędzie.
4: A jakiego klimatu mogą spodziewać się kibice 6 czerwca?
6: Na pewno będzie to sportowy klimat przeplatany z ogromnymi emocjami.
4: Czyli tutaj masa emocji. Czy coś oprócz właśnie tego sportu czeka na naszych kibiców? Czy to jest główny cel jakby całego wydarzenia?
6: Nie, oczywiście naszym głównym celem jest pokazanie sportu na najwyższym poziomie, ale oczywiście zadbaliśmy o otoczkę gali na najwyższym poziomie. Biorąc udział w naszym wydarzeniu, ludzie będą na pewno zadowoleni z całej otoczki gali, bo tu będzie to świetne widowisko.
4: Dlaczego warto się pojawić akurat wtedy i na tej gali?
6: Po pierwsze, wspierajmy naszych lokalnych sportowców, a po drugie, patrząc na to, co dzieje się teraz w świecie sportu, albo nawet nie mówiąc o tego sportu, tych freak fightów, to warto zwracać uwagę na tych prawdziwych sportowców, którzy naprawdę wypruwają sobie żyły po to, żeby właśnie pokazać sport na najwyższym poziomie, a nie jakieś niepotrzebne, patologiczne sceny.
4: To może tak już troszkę podsumowując, zróbmy sobie takie podsumowanie właśnie, co nas czeka, kiedy i gdzie dokładnie.
6: 6 czerwca, hala pod Promie, Top Fight Series.
4: Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami.
6: Dziękuję bardzo.
3: SK Rzeszów.
4: Już 24 maja rynek w Oleszycach zabierze Was w podróż do czasów międzywojnia. Wszystko za sprawą drugiego zlotu pojazdów zabytkowych, który w tym roku wpisze się w obchody 450-lecia miasta. Na uczestników czekać będzie wiele klasycznych samochodów i motocykli, rekonstrukcje historyczne inspirowane klimatem przedwojennego Lwowa, koncerty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. O tym, co przygotowano na tegoroczną edycję wydarzenia dla mieszkańców Podkarpacia, nasz reporter Tomek Widak podpytał Andrzeja Bogusza z Oleszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.
7: Przed nami drugi zlot pojazdów zabytkowych w Oleszycach, w powiecie lubaczowskim, niedaleko Przemyśla. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 450-lecia miasta, tak?
8: Tak, nadanie praw miejskich Oleszyce.
7: I to w ramach tego 450-lecia miasta organizujecie tą imprezę, tak?
8: Tak, ale w tamtym roku zorganizowaliśmy to pierwszy raz. W tym roku się nadarzyła okrągła rocznica 450-lecia nadania praw miejskich Oleszycom, więc podpięliśmy się pod to całą imprezę i ruszamy z jednym z najciekawszych wydarzeń w powiecie lubaczowskim. A że nasi wystawcy są nie tylko z Lubaczowa, ale mamy mnóstwo wystawców z Przemyśla, z Jarosławia, z Łańcuta, z Leżańska. Także cała okolica zjeżdża do nas.
7: Całe Podkarpacie, okej. Okay. A skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie tego zlotu? Bo w tamtym roku była pierwsza edycja, w tym roku już druga, więc skąd pomysł, żeby to właśnie w tym miejscu zorganizować taki zlot?
8: Ciekawa była historia, bo wybraliśmy się z żoną, moim zabytkowym porszakiem, do Biłgoraja. I okazało się, że spotkaliśmy tam mnóstwo ludzi z Podkarpacia. I stwierdziliśmy, no nie, no tak nie może być, żebyśmy nie mieli fajnej imprezy u nas. I tak z dnia na dzień urosło to do takiej fajnej imprezy, która tak naprawdę gromadzi tysiące ludzi odwiedzających nas, bo nasze takie lubaczowskie tereny no, były troszkę zapomniane, jeżeli chodzi o motoryzację, ale to się skończyło w tamtym roku.
7: No okej. Okay. W tym roku takim motywem przewodnim tego zlotu są lata 20 XX wieku, tak?
8: Tak. Chcieliśmy troszkę nawiązać do historii, bo jak wiadomo, historia jest wszędzie związana z naszym Lwowem.
7: Kultura baciarska.
8: Taka baciarska, taka lat 20, takich trochę cwaniaków lwowskich. Okay. Troszkę nawiązujemy do starych filmów, do Szczepcia i Tomcia. No i chcielibyśmy zrobić coś inaczej, zrobić coś ciekawego, a każdy trochę sentymentalnie ma coś takiego, że lubi te czasy.
7: Mhm. Taką przestrzenią, na której organizujecie tą imprezę, jest rynek, zabytkowy rynek z 1727 roku i on będzie tłem tego wydarzenia. Jak bardzo ta historyczna przestrzeń wpłynie na klimat całej tej imprezy?
8: Rynek mamy bardzo, bardzo, bardzo fajny. Można powiedzieć, że jeden z najciekawszych rynków na Podkarpaciu, ponieważ ma kształt kwadratu z dziedzińcem w środku. W tym dziedzińcu mamy strefę gastronomiczną, a dookoła jest mnóstwo motoryzacji, mnóstwo samochodów i motocykli. 24 maja zamykamy całe miasto, czyli wraz z Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce zamykamy cały obszar i można bezpiecznie się poruszać. Więc to jest taki ewenement, można powiedzieć, no, w historii naszego miasta, bo do tej pory nigdy nie było takich imprez, gdzie zamykaliśmy główną drogę i nie można by było przejechać, ale już mamy wszystko ogarnięte formalnie, prawnie, więc będzie mnóstwo, mnóstwo ludzi, mamy wyznaczone parkingi, wszystko zorganizowane i dopięte na ostatni guzik.
7: Okej, okay, to skoro już jesteśmy przy rynku, to powiedzmy, jak ten rynek będzie podzielony podczas tej imprezy, bo to będą jakieś strefy, rozumiem.
8: Tak, my jako organizatorzy stwierdziliśmy, że musimy jakoś ogarnąć tą motoryzację, bo przy normalnych zlotach to jest tak, że jest duży chaos, a u nas to wszystko jest tak, wydaje mi się, po szwajcarsku zrobione, więc mamy strefę PRL, gdzie pojawiają się nasze maluszki, fiaciki, polonezy i ta nasza wspaniała motoryzacja. Okay. Mamy też strefę amerykańską, gdzie pojawiają się Cadillaki, Lincolny i inne wielkie, potężne maszyny. I oczywiście strefa zachodnia, a ta strefa zachodnia jest trochę taka podzielona, bo są lata 80. i 90. Także jak ktoś do nas przyjedzie, to ma trochę tak tematycznie, że nie musi wyszukiwać sobie tego, co lubi. A jeżeli na przykład lubisz BMW E30 z 90. roku, to tych E30, E36 jest mnóstwo koło siebie. Nie musimy tego szukać. Jest wszystko jakby w kupie, jest takie poukładane. Staramy się nawet motocykle poukładać tematycznie, chociaż ich jest bardzo dużo i robi się troszkę taki bałagan, ale suma jest taka, że wszystko jest tak fajnie ogarnięte.
7: To z motocykli, jakie maszyny zobaczymy? Bo wiem, że będą junaki.
8: Tak, z motocykli to jest w ogóle historia, że jest mnóstwo WS-ek. Polska była kiedyś największym producentem motocykli na świecie, jednym z największych producentów. W tych WS-ach wyprodukowano miliony. No i oczywiście WS-ka króluje, ale mamy mnóstwo Rometów, WFM-ek, oczywiście Junaków, MZ-ek, Simpsonów, BM-ek. No jest tego tak dużo, że no chyba nie jestem w stanie.
7: Trudno zliczyć, nie? Tak. No właśnie. A ilu spodziewacie się wystawców?
8: My mamy ograniczenia, bo rynek ma swoją pojemność, więc ograniczyliśmy się do 150 pojazdów, jeżeli chodzi o samochody, i 150 motocykli. I więcej nie przyjmujemy. Dzięki firmie PGNet z Oleszyc, która napisała fajną aplikację zgłoszeniową, wszyscy możemy się tam zgłaszać. Dodatkowo z ciekawostek, każdy, kto do nas przyjedzie i przyjdzie do biura zlotu, dostaje kod QR. Ten kod QR służy do tego, że każdy, kto obserwuje ten zlot, czyli widz, może później zagłosować na to, co lubi. Jeżeli ja jestem, na przykład, tak jak wspomniałem o tych BM-kach, fanem BM-ek, to mogę zrobić zdjęcie kodu QR i zagłosować na przykład na ten pojazd, który mi się podoba. Potem system to sam zlicza i przyznaje nagrody.
7: Czyli jakby przyznawanie nagród będzie na koniec tej imprezy, tak?
8: No tak, 3/4 imprezy minie i chcemy po prostu te nagrody rozdać. Nagrody są też bardzo ciekawe, ręcznie robione. To są takie statuetki.
7: No właśnie, co to będzie?
8: To są takie statuetki, które sam zrobiłem, bo ja jestem troszkę taki spawacz, ślusarz, ale nie z wykształcenia, tylko z zamiłowania. I zrobiliśmy z części silników z Komara. Czyli wszystko, co tam było w środku, żeśmy zrobili fajne statuetki, bardzo ciekawe i takie, jak ktoś je dostanie i postawi sobie w swoim biurze albo na jakiejś półce, to będzie fajny gadżet.
7: A to przetopiliście jakoś, czy jak to?
8: Bardziej powiązaliśmy różnego rodzaju tryby z drutem odgromowym i spawarką i powstały fajne takie rowery, które naprawdę są śmieszne troszkę.
7: Okej. Czy będą jakieś takie wyjątkowe perełki motoryzacji, które na miejscu będzie można zobaczyć?
8: Będzie Jeep Willys, oryginalny Jeep Willys wojenny. Będzie piękny Mercedes z lat 50., który po prostu tak się świeci i po prostu no, aż miło popatrzeć. Mnóstwo fajnych amerykańskich pick-upów. Oczywiście będzie też i strona radziecka, czyli jakieś gazy, które są odrestaurowane, oczywiście Warszawy, Syrenki. Wszystko, co jest ciekawe, to na pewno u nas będzie. W dzisiejszych czasach mamy o tyle szczęścia, że jednak to nasze społeczeństwo jest, można powiedzieć, bogate i ci pasjonaci mają coraz piękniejsze te pojazdy. Nawet motory, nawet te WS-ki są tak odrestaurowane, że wydaje mi się, że z fabryki tak nie wychodziły, jak teraz są.
7: Jak ktoś jest takim pasjonatem prawdziwym, no to jak kolekcjonuje te wszystkie pojazdy, no to potrafi też o nie zadbać.
8: Potrafi.
7: Wrzucić naprawdę dużo pieniędzy. Sam mam w rodzinie taką osobę, która kolekcjonuje motocykle i wiem, jaką ma pasję, zamiłowanie, jak o tym opowiada, jak lubi potem przy tym podłubać sobie nawet trochę.
8: Z ciekawostek powiem Państwu, że motoryzacja to jest taka forma spędzania czasu, że każdy ją lubi. My nie mamy hejtu, my nie mamy osób, które nas hejtują w ten sposób, że to kopci, tu cieknie olej i tak dalej, no bo wiadomo, że te pojazdy z lat 50., 60., one nie były idealne.
7: No wiadomo.
8: Ale jest mnóstwo sentymentu, jest mnóstwo wspomnień. Ja jestem takim, można powiedzieć, początkującym kolekcjonerem. Mam jakieś tam motorynki, komarki i inne jakieś wariactwa. I jak się pojawiam na przykład na zlocie Harleyów, motorynko z 80 roku i jeszcze na niej jadę, a mam ponad 100 kg wagi i to jest śmieszne, ale dzięki temu mojemu takiemu zaparciu to ja przyciągam mnóstwo ciekawych ludzi. Przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, ja to dostałem na komunii, a to mi to tata kupił. Ja tym jeździłem u kuzyna, a ja tu sobie nos obdarłem, jak uderzyłem w płot. I no nie da się nie pojechać tym byle jakim motocyklem, gdzie jest, bo te motorynki, no nie ukrywajmy, to są taki sprzęt no, słaby. Ale wspomnienia i radości przy nich jest mnóstwo.
7: No wyobrażam sobie. Dobrze, poza tymi perełkami motoryzacji, na miejscu będą też strefy dla dzieci, będzie też strefa z jedzeniem. Powiedzmy coś o tym więcej. Jak to będzie wyglądało?
8: Sam dziedziniec rynku to jest jedna wielka strefa gastronomiczna. Czyli każdy będzie mógł sobie tam spokojnie wejść. Są stoliki, są niesamowite dania, bo te dania to nie są z żarciowozów, tylko to są dania od kobiet z kół gospodyń wiejskich z okolicy.
7: Czyli lokalne przysmaki, nie tak, food trucki.
8: Nie. Są gołąbki, pierogi, bigos. Ojej, coś tam jest naprawdę, można spokojnie przyjść w niedzielę zjeść obiad. Mamy oczywiście dla dzieciaków lody, watę. No i takie po prostu rarytasy typowo dziecięce, gdzie chyba rodzice pozwolą swoim dzieciakom się trochę tego cukru objeść. Ale o to chodzi, nie? Że festyn jest i taka biesiada powinna tak wyglądać.
7: Okej. Okay. No dobrze. To dopytam jeszcze o tą motoryzację. Czy trudno było zebrać właścicieli tych zabytkowych pojazdów? Czy oni chętnie się zgłaszają? Czy to jest raczej tak, że musicie niektórych namawiać do przyjazdu na taki zlot?
8: Pierwsze wydanie było najtrudniejsze, ponieważ...
7: No bo nikt nie wiedział, co to za impreza, tak, nie?
8: W powiecie lubaczowskim jest impreza motoryzacyjna, nasz znajomy to prowadzi, ale to jest impreza mała. I teraz, żeby zgromadzić taką wielką ilość uczestników, no to ja, moja żona, moi znajomi musieliśmy po prostu odwiedzać te wszystkie zloty, zaczepiać tych wszystkich wystawców. Słuchaj, przyjedź do Oleszyc, u nas będzie fajnie, nie pożałujesz. No, tych, których nam się udało ściągnąć w tamtym roku, to w tym roku ściągli następnych, bo stwierdzili, że faktycznie jest wow. Chcieliśmy zrobić ten zlot inaczej, bo zlotów na Podkarpaciu jest mnóstwo. Ja sam uczestniczę w wielu zlotach. Niektóre mi się bardziej podobają, niektóre mniej, ale dzięki tym obserwacjom i dzięki temu, że jestem na tych zlotach, widzę, co mogę u siebie poprawić i chcielibyśmy zrobić to najlepiej i dążymy do tego, żeby te nasze małe miasteczko raz do roku było takim Detroit podkarpackim. Wiem, że może nam się to nie udać, ale dążymy do tego sukcesywnie i co roku chyba będzie coraz lepiej.
7: No okej. Okay. Wyczytałem jeszcze, że w programie pojawią się także rekonstrukcje historyczne przygotowane przez Stowarzyszenie Pąsowa Róża. Co to za rekonstrukcja? Jakby pan mógł coś więcej powiedzieć?
8: Poznaliśmy fajne dziewczyny. Mhm. No i tam chłopaków oczywiście. Jest to stowarzyszenie z Jarosławia, które przebiera się w stroje z epoki. My akurat tworzymy lata 20, więc oni przyjeżdżają przebrani na styl lat 20. Ale wiem, że mają jeszcze inne epoki, od renesansu po nie wiadomo jeszcze jakie. I te osoby będą tworzyć nam taki klimat, będą tworzyć gry i zabawy. A że poznaliśmy się już kilka razy i wiem, że ognia i energii w nich jest tyle, że trochę się tego boję, żebyśmy...
7: A, czyli oni działają trochę tak jak Damy i Huzary z Przemyśla, bo
8: tak,
7: oni też
8: tak,
7: przebierają się w różne stroje z poszczególnych epok.
8: Tak.
7: No dobrze, ważną rolę podczas zlotu będzie odgrywała również muzyka i oprawa artystyczna. Kogo zobaczymy na scenie? No bo rozumiem, że jakaś scena będzie ustawiona na tym rynku.
8: Tak. Na naszej scenie tak naprawdę będą zespoły mało znane, będą zespoły lokalne, ponieważ ściągnięcie zespołu znanego niestety wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla nas, więc będzie kilka zespołów, dwa zespoły z Jarosławia, jeden zespół z Lubaczowa, oczywiście DJ, no i prowadząca Basia Wilk, która ma tyle energii, że potrafi rozkręcić każdą imprezę.
7: Okej. Okay. Dla dzieciaków przygotowaliście też konkursy różnego rodzaju.
8: Tak.
7: Co się pojawi?
8: Mamy oczywiście standardowo zjeżdżalnię buchaną, no ale mamy z ciekawostek ciuchcia. Ciuchcia została zbudowana w tamtym roku specjalnie na nasz zlot. Jest to taka ciuchcia, gdzie ma 4 wagoniki wykonane z beczek po oleju. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone, nie ma ostrych krawędzi. I tam nasze dzieciaczki po prostu podróżują dookoła naszego rynku. Z ciekawostek powiem tak, że w tamtym roku ciuchcia zrobiła nie wiem ile kółek, ale pod koniec imprezy się kółka rozjechały, bo chętnych było tak dużo. My to oczywiście tą ciuchcię za darmo wozimy tych dzieciaki, nie pobieramy żadnych opłat. Wszystkie nasze atrakcje dla dzieci są za darmo. Także czy zjeżdżalnie, czy ta ciuchcia.
7: No to jest bardzo fajne, bo na wielu imprezach jest tak, że trzeba płacić za to dodatkowo.
8: No tak, bo ja już jestem na tyle w życiu poukładany, że moje dzieciaki już mają kilkanaście lat i ja wiem, że jak ze swoim synem czy córką odwiedzałem takie imprezy, zawsze było tato zjeżdżalnia, tu 5, tu 10 zł.
7: Tato, kup mi loda, tato, kup mi zapiekankę, tak. I
8: wiadomo,
7: potem się zbiera
8: że
7: i to
8: tak,
7: jest już
8: że jedzenie,
7: setki.
8: Jedzenie trzeba kupić, bo ci ludzie po prostu...
7: No wiadomo.
8: Tego, ale wszystkie atrakcje dla dzieci są darmowe. Z ciekawostek powiem tak, że zbudowaliśmy na podstawie radzieckiej gierki, takiej elektronicznej, zbudowaliśmy taką makietę, gdzie dziecko będzie z koszyczkiem zbierało takie jajeczka. Jest to mega fajna zabawa i na początku myślałem sobie, że to jest łatwe, ale jak zobaczyłem, jaką trzeba mieć koordynację i zmysł, żeby te jajka łapać, wydaje mi się, że każdemu się to spodoba, bo jak się z daleka popatrzymy na to, to jest taka duża 2x2 gierka, którą kiedyś trzymaliśmy w rękach. Ja jestem rocznik 80, ja to pamiętam, jak się tym bawiliśmy. No i tak wróciliśmy trochę do korzeni, żeby pokazać tym naszym dzieciakom, że te kiedyś czasy, te lata 90, no nie były takie szare i ciemne, ale też sobie dawaliśmy radę.
7: Okej. Jakie jeszcze inne atrakcje przygotowaliście dla odwiedzających?
8: Chcieliśmy też trochę nawiązać do bezpieczeństwa i chcielibyśmy też pokazać, że ta motoryzacja to jest jakiś też obowiązek dla każdego, żeby zachować troszkę bezpieczeństwa i uzmysłowić, że podczas wypadku no może być różnie. Więc w tym roku zamówiliśmy symulator dochowania. Oczywiście też będzie za darmo. Każdy, kto stanie sobie w kolejce, będzie mógł sobie usiąść za kierownicą samochodu, który będzie się kręcił. I ja na pewno tam nie siadam, bo się boję, ale myślę, że to zrobi dużą robotę. I chcielibyśmy też pokazać, że ta cała motoryzacja to nie tylko jest, to nie tylko samochody, ale z ciekawostek mamy też silniki spalinowe. W tamtym roku furorę robiły S-y. W tym roku mamy silnik Deutscha, mamy silniki z S-a, mamy różnego silniki, małe silniczki, na przykład z motopomp, który będzie każdy mógł podejść, zakręcić korbą, zapalić, zobaczyć, jak to było 20-30 lat temu, że to było powszechne. Dzisiaj to jest taka ciekawostka, my ją na pewno będziemy mieli, bo motoryzacja to nie tylko cztery koła, ale też stacjonarne silniczki, które kiedyś napędzały mucarnie i różne inne maszyny rolnicze.
7: Rozumiem, że przy organizacji tej imprezy współpracujecie oczywiście z miastem. Z jakimi jeszcze instytucjami kultury? Tutaj ze Strażą Pożarną pan wspomniał.
8: Tak.
7: Ale co jeszcze?
8: Tak naprawdę mówiliśmy o wszystkim, ale chyba zapomnieliśmy o najważniejszym. My w tym roku budowaliśmy taką ściankę pamięci. Jest to ściana, na której jest ponad 200 zdjęć, gdzie są umieszczone sytuacje, w których ludzie sobie robili zdjęcia na traktorach, na WS-kach. Począwszy od lat 20. do współczesnych i jest to bardzo ciekawe, bo są to zdjęcia Lubaczowa, Oleszyc i okolic, gdzie już tych ludzi z nami nie ma, a ci ludzie się chętnie fotografowali na przykład, nie wiem, z bizonem, bądź z jakimś kombajnem Wistula, bądź z jakąś mucarnią, albo dzieci, które pozowały na WS-ce, Eschelce, Junaku, gdzie mamy zdjęcia starych karetek pogotowia z Lubaczowa, gdzie były archaiczne. No i to wszystko po prostu będzie wyeksponowane. Współpracuje z nami Muzeum Kresów w Lubaczowie, które objęło taki patronat nad tą ścianką, bo nie ukrywam, że część zdjęć dostaliśmy od nich. Mamy też taką ciekawą historię, ponieważ niedaleko na Rola mieliśmy szlachcica, który sprzedał część majątku, żeby sobie kupić Bugatti i ścigał się tym Bugatti przed wojną w Europie i się okazuje, że my mamy te zdjęcia. Z tych starych zdjęć zrobiliśmy też jedną ciekawostkę, ponieważ znaleźliśmy zdjęcie z Oleszyc. To jest zdjęcie Forda T. W środku siedzi kierowca Mikołaj Siryk, który pochodził z naszego miasteczka, który był kierowcą księcia Sapiehy. I stwierdziliśmy, że znajdziemy gdzieś w Polsce takiego Forda, który by był identyczny jak na tym zdjęciu. Sprowadziliśmy tego Forda i ten Ford T z 920 chyba drugiego bądź trzeciego roku przyjedzie do Oleszyc i będzie z nami podróżował, będzie jeździł wokół rynku. My oczywiście będziemy siedzieć w środku przebrani za tych szlachciców albo coś podobnego i będziemy pokazywać, jak to kiedyś było, że te lata 20 nie były takie tylko zwierzęta, powozy, ale pojawiały się porządne samochody. No bo sprzedać 1/3 majątku, żeby sobie kupić samochód, to coś niesamowitego. I dzięki muzeum udało nam się te zdjęcia pozyskać. Na tych zdjęciach widać, jak te samochody stoją równo. Wiem, że na jednym zdjęć jest też chyba samochód hrabiego Potockiego z Łańcuta. Więc jak ja je zobaczyłem, to byłem takim pod wrażeniem, że ja cię kręcę, ale to się kiedyś działo. Czyli wiadomo, że ci, co mieli pieniądze, to się bawili, ale jednak ta motoryzacja była. To nie było tak, że kamień łupany i dorożki. Jeździły samochody, wzbudzały wtedy niesamowitą fascynację, bo mój dziadzio już nieżyjący opowiadał mi, jak był jeszcze takim brzdącem i biegł za tym samochodem ileś kilometrów. Teraz tak to jest, wiadomo, śmieszne, no ale takie były czasy.
7: No kiedyś tak, kiedyś to robiło wrażenie. Tak, no.
8: Myśmy te czasy, to pamięć znaleźli w postaci tych zdjęć. Te zdjęcia są wyeksponowane w naszym ratuszu i myślę, że zrobią ładną furorę po prostu.
7: Każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć, tak. Ale to tylko podczas imprezy, czy też będzie dłużej ta wystawa?
8: Wystawa będzie ile się da, czyli po prostu chcemy ją zostawić do końca roku. Zapomniałem jeszcze jedno. W bibliotece w Oleszycach, Biblioteka Miejska, odbędzie się spotkanie z grupą, która nazywa się Czarna Brygada. Jest to grupa motocyklistów, która półtora roku temu wyjechała w Himalaje i tam zwiedziła najwyższe przełęcze dachu świata. I będzie opowiadać, jak oni tam dojechali, jak oni zwiedzali Indie, co się wiązało z tą przygodą. Będzie puszczany film, który nigdzie nie był publikowany i te osoby będą opowiadać już w zamkniętym pomieszczeniu, żeby było cisza i spokój. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby posłuchać, jak to się organizuje taką wyprawę, a może całe życie marzy o takiej wyprawie, bo ja trochę marzę o tym, żeby kiedyś się wybrać w coś szalonego, to z chęcią można po prostu przyjść, usiąść sobie, wypić kawkę, bo nasza biblioteka w Oleszycach to jest taka biblioteka ciągle otwarta, tam są te panie, które tam pracują, to są niesamowite, bo one po prostu można przyjść sobie kawę wypić za darmo i porozmawiać i wziąć książkę. Także polecam, mega klimatyczne pomieszczenie z łukami, bo to wiadomo, jest kilkusetletni budynek. No i tam po prostu Rysiek Krawczyk z swoją grupą, czyli Czarną Brygadą, będzie opowiadał historię swojego życia.
7: Powiedzieliśmy o różnych punktach tej imprezy, a gdybym pana zapytał, co jest najmocniejszym elementem tego zlotu, to co by to było?
8: Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przychodzą.
7: Okej.
8: Bo wiadomo, że można stworzyć zlot, można stworzyć imprezę, można stworzyć to wszystko, ale jak widzimy, że do takiego małego miasteczka zjeżdża tysiące ludzi. Wszystkie parkingi są zablokowane. Samochody się ustawiają, gdzie tylko mogą. Przychodzą całe rodziny. Przez ten cały dzień podają mi rękę ludzie, których nie znam, a którzy mi po prostu gratulują. Nie tylko mi, bo ja tworzę, ja jestem jakby tylko jednym z organizatorów, ale wszyscy nasi organizatorzy są mega szczęśliwi w tym dniu, bo każdy klepie nas po ramieniu i mówi, słuchajcie, zrobiliście niesamowitą robotę. Jest to coś niesamowitego. I tak naprawdę my to robimy społecznie. My nie zarabiamy na tym. Tracimy mnóstwo wolnego czasu, prywatnego czasu. A ten jeden dzień jakby tak nam to po prostu wszystko jest jakby zapłacone tym uściskiem dłoni, tym dobrym słowem i tak naprawdę to nas motywuje. Bo tak naprawdę my już jesteśmy ludźmi, którzy jakby mamy swoje prace, swoje firmy, swoje domy. Jesteśmy spełnieni. Ale to jest jakby taką wisienką na torcie, gdzie te tłumy ludzi, jak ja widzę po prostu, co się tam dzieje i widzę, że wszyscy są mega uśmiechnięci, wszyscy są zadowoleni. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym całym zlocie. Ludzie.
7: No dobrze, to już tak przy końcu naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, kiedy ta impreza startuje, o której godzinie. Właśnie godzinowo, jakbyśmy tą rozpiskę przedstawili, to by było fajnie. Tak, żeby już nikt nie miał wątpliwości po prostu.
8: Tak, powiem tak, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać jako wystawca, mamy tam może z 10-15 miejsc, pewnie z 2-3 dni już będzie koniec, to na zlot.eoleszyce.pl są zapisy. Wjazd samochodami, pojazdami jest od godziny 9, a o 12 oficjalne otwarcie całej imprezy. Impreza mniej więcej będzie do 18-19, ale ja mam takie powiedzenie, że impreza to jest organizm żywy i kończy się wtedy, kiedy przestają ludzie chodzić i myślę, że w tamtym roku było chyba do 21, ale tak naprawdę jest do 18, do 19 i przez ten czas intensywnego tego biesiadowania motoryzacyjnego, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także mamy na swojej stronie Oleszyckie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji na Facebooku mnóstwo informacji, także zapraszam Was, żebyście tam zaglądnęli, zobaczyli i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Impreza startuje 24.
8: Właśnie, 24 maj, jest to niedziela. Niedziela dlatego, że to jest niedziela, jest dniem wolnym.
7: Więc każdy ma więcej trochę czasu.
8: Oczywiście.
7: Więc warto przyjechać do Oleszyc i po prostu pobyć z Wami.
8: Myślę, że jest to niezapomniane przeżycie, bo do nas przyjeżdżają ludzie z całego regionu. W tamtym roku widziałem ludzi z Przemyśla, z Leżańska, z Łańcuta, z Przeworska, z Jarosławia, więc można powiedzieć, że ta część naszego Podkarpacia odwiedza nas.
7: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, no i oczywiście zapraszamy na imprezę.
8: Tak, zapraszamy Was wszystkich.
9: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło, cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

Uwaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na jaskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ Matajka z bałaganem.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama. Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
2: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
3: A jak to wpływa na państwa codzienność?
2: Ciągle coś się nie domyka.
1: Albo skrzyta.
4: Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
3: Proszę pana, bo tam są drzwi.
5: Polskone Porta Dere Ercato.
6: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże jej wybrać.
7: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
8: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
9: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
10: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
11: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon. Poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
12: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
14: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
17: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
16: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
17: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
16: Mm, niam!
18: I po reklamie.

0: Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa. Też jest Tame Impala zaraz.
1: Eska. Promocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
15: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
16: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
18: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
19: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj. To nie weekend jest, to twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina 792-01-01-01.
20: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
21: Rzeszów na czasie.
22: Michał Serkis. Rzeszów ponownie stanie się stolicą tańca towarzyskiego za sprawą Axel Dance Festival. Wydarzenie, które od lat przyciąga tancerzy, trenerów i miłośników tańca z całej Polski, a w tym roku także z zagranicy.
23: Mam nadzieję, że będą Państwo mieli szansę poczuć magię tańca, poczuć fajny reset głowy od tej gonitwy codziennej, od trosk.
22: Mówiła Anna Niedzielska, organizatorka. Festiwal rusza 23 i 24 maja w Rzeszowie w hali na Podpromiu.
20: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, lećznami.pl.
0: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
24: Witajcie moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję Wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham Was.
0: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Śląska Rzeszów.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się, prawie uwaga, 6000 punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5000 kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

Ten hit już znacie, co? Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Esca gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: Co za hit? The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz po się zamku od godziny 14. Zapraszamy!
15: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja Hadle Szklarskie.
18: I po reklamie.
19: SK.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, Talk to You. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra 6 minut, zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking górny Galerii Nowy Świat. Krakowska 20.
3: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
4: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
5: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
6: A jak to wpływa na państwa codzienność?
5: Ciągle coś się nie domyka.
4: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
6: Proszę pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercato.
8: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
9: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
10: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
11: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
10: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
11: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
10: Mniam!
12: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
13: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Teddy Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: Tak, ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ewa, Jan i Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33. kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynny do świtu. Soda Pub.
4: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz posie zamku od godziny 14. Zapraszamy!
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa, zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To nie weekend jest. To twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
8: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żartach.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. To Jazzy i Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Serkis. 11. edycja festiwalu Reggae nad Wisłokiem coraz bliżej. To wydarzenie od lat przyciąga fanów dobrej muzyki, wyjątkowej atmosfery i ekologicznych inicjatyw. A kto będzie gwiazdą wieczoru, a tym Daniel Czarnota z Rzeszowskiego Domu Kultury.
18: Będą Twinkle Brothers i Trybunie Tutki. To jest projekt łączący artystów z Jamajki, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Oprócz tego wystąpią 3 zespoły, także prezentujące miks brzmień z różnych kultur świata.
17: Impreza rusza 30 maja w Rzeszowie.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
19: Muzyką się żyje.
20: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wczoraj tutaj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia Eska. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
6: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
7: A jak to wpływa na państwa codzienność?
6: Ciągle coś się nie domyka.
5: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
7: Proszę pana, bo tam są drzwi.
8: Polskone Porta Dere Ercato.
9: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
10: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
11: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
12: To nie weekend jest. To twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
19: I po reklamie.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i
0: na
1: niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluje razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko w Esce.
0: O, taki Roki tylko w Esce i taki Łuki tylko w Esce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gotowi na wielką ucztę smaków? Od 15 do 17 maja Galeria Nowy Świat zaprasza na Street Food Festival. Jedyna taka impreza w Rzeszowie. Wyśmienita kuchnia z czterech stron świata. Soczyste dania mięsne, aromatyczne wegetariańskie przysmaki i coś słodkiego na deser. W programie muzyka na żywo, pokaz gotowania i specjalna strefa zabaw dla najmłodszych. Startujemy codziennie od godziny 11. Zapamiętaj i podaj dalej. Od 15 do 17 maja. Parking Górny Galerii Nowy Świat, Krakowska 20.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz posie zamku od godziny 14. Zapraszamy!
8: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
9: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łońcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
8: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
9: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
8: Mniam!
10: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
16: Polski. Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
15: I co ciekawe, występ Alicji Szempińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspominała o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chasey Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jaka nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram bletkę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Uwaga, uwaga, przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Przyszłość Twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
2: Okej, okay, raport wysłany.
3: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
2: Słucham?
3: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
2: O kim ty mówisz?
3: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
2: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
3: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole połasowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy. 17 maja, Hadle Szklarskie.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Esca, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyższy unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Przyszłość twojego dziecka zależy już od przedszkola. Wybierz przedszkole integracyjne Jaś i Małgosia. Zapraszamy do Łańcuta oraz przedszkoli w Albigowej i Kraczkowej. Bogata oferta wspierająca wszechstronny rozwój dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zajęcia logopedyczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dzieci młodsze zapraszamy do żłobka Jaś i Małgosia w Łańcucie i Albigowej, gdzie zapewniamy profesjonalną opiekę, domową atmosferę i wyposażenie stymulujące prawidłowy rozwój. Więcej informacji www.jasmyślnikmalgosia.com.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
16: Rzeszów na czasie.
17: Michał Serkis. Rzeszów zmieni się w stolicę tańca. Przed nami piąta edycja Dance Mind Festival, dwudniowego święta hip-hopu, emocji i sportowej rywalizacji.
18: Dlaczego warto przyjść? Dlatego, że mam nadzieję oczywiście, że zachęcimy tym nowe osoby do ruchu, do sportu, do tańca, ponieważ jest to naprawdę hobby, które może być taką pasją na całe życie.
17: Mówił Jakub Motyka, organizator. Festiwal rusza 30 maja w szkole przy Towarnickiego w Rzeszowie.
15: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, leć z nami.pl.
14: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
16: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
14: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
19: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
20: Mistrz Kolejosz! Mistrz Kolejosz!
14: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
21: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
22: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
21: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym, w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian, Dawid i Tajla w Radiu SK. Dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21:15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Szukasz profesjonalistów od samochodów, którzy zajmą się twoim autem jak własnym? Jeszcze dziś odwiedź Fox Bosch Service. Znajdziesz u nas profesjonalny serwis. Naprawimy klimatyzację, silnik i wszelkie inne usterki. A wszystko wpiszemy do elektronicznej książki pojazdu. Serwisujemy samochody spalinowe, elektryczne oraz hybrydy. Fox Bosch Service. Krasne 110 koło Rzeszowa. Więcej na servisfox.rzeszow.pl. Fox Bosch Service. Profesjonalny serwis. To tu.
7: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon, poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
8: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj 3 nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry, sąsiadce.
11: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
10: To do zobaczenia.
11: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
12: I po reklamie.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes. James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
11: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa. Strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
12: Wyobraź sobie, Anetko, taki poranek. Otwierasz okno i zamiast ulicy widzisz las. Cisza, kilka kroków i jesteś już cała w naturze. Czekaj, czekaj. To nie weekend jest. To twoja codzienność. Jest takie osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. Nowoczesne domy z ogrodem w samym środku lasu. I wiesz, co pomyślałem? My też możemy tak żyć. To co, Anetko? Dobra, zapisz numer 792-01-01-01. Zamieszkamy na osiedlu Świętego Marcina. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce. Osiedle Świętego Marcina. 792-01-01-01.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
15: I po reklamie.
16: Minęła 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
17: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
16: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
0: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
16: Finał Ligi Mistrzów o 20:30, a wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
18: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie, tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: Muszę iść.

0: Rihanna z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safir is Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
8: Postaw sobie wyzwania i uwierz w swoje możliwości.

0: zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundarek!
3: Kto?
4: Fundarek! Fundarek!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
10: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
11: A jak to wpływa na państwa codzienność?
10: Ciągle coś się nie domyka.
9: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
11: Proszę pana, bo tam są drzwi.
12: Polskone Porta Dere Ercato.
13: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
14: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
15: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
17: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
16: O, pyszna zapiekanka.
17: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
16: To rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
23: Rzeszów na czasie.
24: Michał Serkis, spacer, poznawanie Rzeszowa i miejskich legend, a do tego udział w grze. To właśnie na taki pomysł wpadła Fundacja Skier. Więcej o tym ma Magdalena Gwiszcz z Fundacji.
25: Ten quest o legendach miejskich to będzie taka gra planszowa, ale w której planszą będzie teren Rzeszowa, a pionkami będą ludzie, uczestnicy. A na końcu, tak jak w każdej grze, wiadomo, czeka nagroda.
24: Inauguracja już 24 maja o 14 przy studni na rynku.
22: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika, leć z nami.pl.
0: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. A wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
1: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję, to Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17:00 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronu z IMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
6: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: sąsiadce.
1: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
0: To do zobaczenia.
1: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Na majowe okazje mamy wszystko. Na grill, na chill. Majówkę czas zacząć. Pakujesz ekipę, łapiesz słońce i czegoś brakuje? Spokojnie. W galerii Nowy Świat mamy wszystko. Na grill, na chill. Soczyste smaki, wygodne leżaki, stylowe dodatki i wszystko, co sprawi, że twój maj będzie perfekto. Nieważne, czy w ogrodzie, na działce, czy na spontanicznym wyjeździe, z nami jesteś gotowy na każdą majową chwilę. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Co w programie? Pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
10: I po reklamie.

0: Na P. Ejnot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
2: W Radiu SK. W każdy piątek od 20:00. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chipsy Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
21: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łońcu, Cieprze, Worsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
20: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
21: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
20: Mniam!
22: I po reklamie.
23: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
24: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
23: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa, brązowy medal, gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
0: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.

0: Okej, raport wysłany.
1: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
0: Słucham?
1: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
0: O kim ty mówisz?
1: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
0: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
1: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
2: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj 3 nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyobraź sobie SUV-a, który zna twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
10: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: SK.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
6: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live. Remix. Już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
11: A w tobie?
10: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
14: Jak tak, to Allegro.
16: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
17: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
19: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
20: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
21: A właśnie, że pasuje.
22: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
23: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
24: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792 01 01 01. Ty też. też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami, jak w bajce.
0: To będzie ostatnia reklama.
1: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
2: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
1: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
2: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
1: Mmm,
4: i po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
25: Rzeszów na czasie.
26: Michał Serkis. Te biegi do łatwych nie należą, ale sprawiają uczestnikom wiele frajdy. Głogowski Potwór to bieg z przeszkodami, który odbędzie się 12 lipca w Głogowie Małopolskim, mówi organizator Jacek Gut.
27: Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, między innymi przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe, dużo czołgania się.
26: W planie także bieg dla dzieci oraz tor sprawnościowy dla strażaków.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela, Rzeszów Galeria Karolina Park oraz Galeria Grafika lećznami.pl.
28: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
29: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
28: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Postaw sobie wyzwania i uwierz w swoje możliwości.

0: W ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Okej, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wyobraź sobie SUV-a, który zna Twoją rodzinę od zawsze. Wyobraź sobie harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wyobraź sobie nową Mazdę CX-5. Dzieło japońskich mistrzów, którzy wierzą, że perfekcja polega na ciągłym doskonaleniu tego, co już znamy. Nowa Mazda CX-5. Doskonałość japońskiego rzemiosła. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATKEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Do salonu zaprasza Sigma Car, dealer Hondy w Rzeszowie. Sprawdź ofertę. Wybierz model Hondy dla siebie.
3: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon, poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W Galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz Fosie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!
5: Postaw sobie wyzwania i uwierz w swoje możliwości.

zrealizowano w ramach projektu pod tytułem Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, sfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
2: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej, scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group, ale jako PiS 108B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
2: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Ale jako pisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park. Rada Osiedla Śródmieście wraz z prezydentem miasta Rzeszowa zaprasza 23 maja 2026 roku na Dni Osiedla Śródmieście. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa. Na miejscu strefa sportowa, kulturalna oraz gastronomiczna. 23 maja widzimy się przy fontannie multimedialnej oraz w Posie Zamku od godziny 14. Zapraszamy!

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Burmistrz miasta i gminy Jawornik Polski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zapraszają na piknik europejski w zespole pałacowo-parkowym w Hadlach Szklarskich. Już 17 maja czekacie mnóstwo atrakcji dla całej rodziny, co w programie pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, koncerty zespołów muzycznych, rekonstrukcja historyczna i pokaz mody z lat 20. Strefy tematyczne, wystawa samochodów zabytkowych i zwiedzanie kompleksu rekreacyjnego. A wszystko to w ramach akcji promującej Fundusze Europejskie Funduszowy Maj. Zapraszamy 17 maja, Hadle Szklarskie.
2: Rozrywka w sercu Rzeszowa. Soda Pub, Rynek 15. Dance Floor, transmisje sportowe, 5 stołów do bilarda, piłkarzyki, dart, czynne do świtu. Soda Pub.
3: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
6: I po reklamie.

0: Jedynka Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: Regę nad Wisłokiem wraca już po raz 11, a rzeszowskie bulwary ponownie zamienią się w przestrzeń pełną muzyki, spotkań i dobrej energii. Nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła w rozmowie z Danielem Czarnotą z rzeszowskiego RDK-u sprawdzi, co w tym roku czeka uczestników na bulwarach.
2: Porozmawiamy sobie o 11. edycji Regę nad Wisłokiem. I może zanim przejdziemy właśnie do tegorocznej edycji, to jak przez te właśnie, podejrzewam, 11 lat zmieniał się właśnie festiwal i czym jest właśnie dzisiaj dla organizatorów i dla uczestników?
3: Na początku przede wszystkim powiemy, że bardzo miło mi opowiadać na antenie Radia SK właśnie o tym festiwalu, ponieważ Radia SK jest z nami od pierwszej edycji, patronowała wszystkim edycjom od samego początku. I też wiele takich właśnie ciekawych rzeczy po raz pierwszy tutaj jest wypowiedzianych, pada właśnie na antenie. My zawsze wspomnieniami, gdy staramy się sięgać do samych początków naszego festiwalu, przede wszystkim staramy się przypominać, że jest to inicjatywa nie Rzeszowskiego Domu Kultury, tylko inicjatywa samych mieszkańców, którzy wybrali to wydarzenie. W 2014 roku przygotowywaliśmy się do obchodów pięciolecia Rzeszowskiego Domu Kultury i w ramach przygotowań został zrealizowany taki konkurs, plebiscyt na nowe wydarzenie kulturalne w Rzeszowie. On był realizowany na takiej już nieistniejącej platformie Dobre Pomysły. To była taka platforma związana z działalnością też Urzędu Miasta Rzeszowa. Więc my jako jedna z instytucji tak pilotażowo weszliśmy we współpracę. Zaprezentowaliśmy tam takie właśnie dwa konkursy. W jednym wybieraliśmy nowe zajęcia, w drugim nową imprezę i właśnie my tam zaproponowaliśmy takich 5 wydarzeń i spośród tych 5 wydarzeń w wyniku głosowania internetowego mieszkańcy Rzeszowa wyłonili właśnie Regę nad Wisłokiem. I dodam, że ta impreza miała być wtedy jednorazowym wydarzeniem, a to duże zainteresowanie właśnie, które się spotkało z pierwszą edycją, dowiodło, że jest to wydarzenie, którego to miasto i ten region potrzebuje. I impreza też miała swoje etapy rozwojowe. Po 5 latach takiego promowania intensywnego kultury jamajskiej, muzyki reggae, rozszerzyliśmy formułę festiwalu 5 lat temu i na edycji 6 już pod nową etykietką, pod nowym szyldem Regę nad Wisłokiem gramy dla klimatu. Różnie rozumiany ten klimat, bo chodzi zarówno o wspaniałą atmosferę, jak i ekologię, bo właśnie dodam, że tu ta ekologia stała się takim drugim bohaterem obok reggae. Festiwal stał się jednym z największych wydarzeń tego typu na Podkarpaciu, które promuje zachowania postawy proekologicznej. My staramy się właśnie te proekologiczne postawy promować wśród mieszkańców Rzeszowa i fanów reggae z całej Polski.
2: Jaką atmosferę i taką energię chcecie stworzyć podczas tegorocznej edycji festiwalu?
3: Atmosfera, którą staramy się tworzyć, to przede wszystkim atmosfera inkluzywności, takiego grania, które przyciągnie wszystkich bez względu na wiek, bez względu na zainteresowania, bez względu na swoje zapatrywania, choćby polityczne. My tego dnia w Rzeszowie raz w roku staramy się wszystkich zjednoczyć pod tym jednym szyldem regowym. Muzyka reggae jest muzyką pełną przesłania pokojowego przede wszystkim, takiego ekologicznego, rodzinnego, więc bardzo, bardzo sprzyja budowaniu tego typu atmosfery. Ja tutaj dodam, że poza tymi takimi dwoma charakterystycznymi członami tej edycji, czyli egzotyką i ekologią, w tym roku jeszcze rozszerzamy naszą formułę o dostępność. Realizujemy jako jedna z instytucji w Polsce taki projekt, który jest w ramach zadania takiego programu, który się nazywa Projektowanie Uniwersalne Kultury. To jest program Narodowego Centrum Kultury. My jesteśmy beneficjentem, więc mamy pewne środki i w tym roku te środki finansowe przeznaczamy po części też na Regę nad Wisłokiem, więc ta dostępność będzie tu szeroko już rozumiana. Staramy się grać nie tylko dla klimatu, ale grać też bez barier, więc gdzieś tutaj nam się rodzi takie już nowe hasło gramy bez barier, choć te bariery jeszcze jakieś są. I żeby tak pokrótce opowiedzieć, o co chodzi z tą dostępnością. Dostępność wydarzenia polega na zwiększaniu dostępu do danego wydarzenia, nie tylko dla mieszkańców, ale także dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. I myślę, że taki dość rewolucyjny, jak na miarę wydarzeń podkarpackich, sposób będziemy prezentować zupełnie nowe rozwiązania. Takim dość prostym przykładem jest stworzenie strony internetowej regerdkrzeszow.pl. To jest taka nowa strona internetowa, bardzo prosta, intuicyjna, która ma służyć wszystkim festiwalowiczom, ale będą też udogodnienia festiwalowe, które są dla nas zupełnie czymś nowym. Będzie mobilny pokój wyciszenia, mobilna komfortka, będzie asysta przeszkolonych osób,
2: tłumaczy. A co to znaczy mobilna komfortka?
3: Właśnie my będziemy starali się w tym roku w ramach naszego projektu, który nazywa się Kultura Puka

0: do ciebie. Przez cały rok prezentować różnego rodzaju rozwiązania, które właśnie tą dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami poszerzają. Mobilna komfortka to jest mobilna wersja tak zwanej komfortki. Komfortka to jest takie miejsce, które w obiekcie lub w plenerze znajduje się i w tym miejscu można swobodnie wstrzyknąć sobie insulinę, gdzie można zmienić pieluchę dziecka. To są takie miejsca, gdzie właśnie osoby, które uczestnicząc w festiwalu mają tutaj jakieś bariery związane z tym udziałem, mogą do takiego pokoju wejść.
1: I potrzebują troszkę prywatności.
0: Potrzebują trochę prywatności. Mobilna komfortka jest czymś dużo więcej. To jest dużo więcej niż toaleta dla osób niepełnosprawnych. Jest to miejsce, gdzie można zrealizować różnego rodzaju potrzeby, które po prostu mogą uniemożliwiać, utrudniać, czynić właśnie takim niekomfortowym przebywanie na festiwalu, więc dla takich osób jesteśmy otwarci i tutaj idąc w tym kierunku jeszcze tłumacząc, czym jest mobilny pokój wyciszenia. Mobilny pokój wyciszenia to jest takie pomieszczenie dla osób ze szczególną wrażliwością na bodźce. Jeżeli są osoby, które ze względu na różnego rodzaju schorzenia, dolegliwości mają problemy z hałasem, mają problemy ze światłem, z stroboskopami, z tłumem, to dotyczy także nie tylko osób z takimi chorobami fizycznymi, to dotyczy osób neuroróżnorodnych, także osób z fobiami społecznymi, które mają trudności w przebywaniu właśnie w tłumie.
1: Ja też pomyślałam o osobach, które też cierpią na migrenę, bo one też mają wtedy takie problemy ze światłem na przykład.
0: Dokładnie o to chodzi z tego typu pomieszczeniami. Tak jak wspomniałem, tego typu pomieszczenia zazwyczaj są wyłaniane gdzieś tam w obrębie architektonicznej różnych budynków. Jeżeli instytucje kulturalne czy instytucje innego rodzaju publiczne prowadzą swoją działalność, to właśnie wydziela się często tego typu pomieszczenia, a tu w przypadku wydarzeń plenerowych właśnie coś rewolucyjnego, czyli mobilne warianty tego typu pokoi, więc pokój wyciszenia, komfortka mobilna, to będą właśnie takie nowości i będziemy także otwarci dla osób, które będą potrzebować tłumacza polskiego języka migowego. Będą toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, więc bardzo szerokie spektrum takich działań, które będą umożliwiały udział w tym wydarzeniu wszystkim, nawet takim osobom, które do tej pory miały problem, żeby uczestniczyć. My staramy się niwelować, redukować te bariery. Służy temu też powołany nowy dział w Domu Kultury, ponieważ mamy teraz koordynatora dostępności i właśnie też takie osoby są u nas w instytucji, które będą starały się zadbać o takie udogodnienia, a zaznaczę, że Regę nad Wisłokiem to jest pilotażowe wydarzenie w naszym wydaniu, w którym prezentujemy tego typu rozwiązania. Na tym wydarzeniu będziemy te nowe rozwiązania stosować po raz pierwszy i będziemy starali się nauczyć na tym festiwalu stosować je na kolejnych wydarzeniach, a także inspirować inne instytucje, innych organizatorów do stosowania podobnych rozwiązań.
1: A jeśli chodzi już o program wydarzenia, to co będzie się działo podczas tegorocznej edycji i może jakie atrakcje przygotowaliście dla uczestników poza koncertami?
0: Każdego roku nasz festiwal Regę nad Wisłokiem dzieli się na takie dwie strefy festiwalowe. Z jednej strony mamy tradycyjnie tą najbardziej ochoczo uczęszczaną, tą myślę najważniejszą strefę, czyli koncertową. To jest ta strefa, gdzie się mieści ta cała egzotyka, więc prezentujemy brzmienia jamańskie, ale w tym wypadku także więcej za chwilę o tym opowiem, bo motywem przewodnim tej edycji jest world music, czyli muzyka świata. Więc z jednej strony mamy tą strefę koncertową, ona jest otwarta od godziny 16 do 22, ale ten festiwal zaczyna się długo wcześniej, ponieważ od godziny 12 do 18 mamy takie dodatkowe strefy dla rodzin, dla dzieci, dla dorosłych. To są bardzo różnorodne strefy o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym. Całe bulwary tętnią życiem, są podzielone na właśnie strefy według tematów. Tam mnóstwo partnerów, którzy wchodzą i grają z nami dla klimatu. To są różne instytucje, firmy, fundacje, stowarzyszenia. Bardzo dużo podmiotów angażuje się, gra z nami dla tego klimatu właśnie podczas tego jednego dnia festiwalowego. I oni są obecni w tej przestrzeni festiwalowej. Oczywiście nie może zabraknąć ekologii, czyli tego naczelnego hasła tej misji naszego festiwalu, więc także mnóstwo warsztatów ekologicznych.
1: Na przykład?
0: W tym roku będzie to taka szczególna strefa warsztatowa, ona się nazywa Eko Młodzi, kreatywnie dla klimatu. To jest taki projekt, który realizujemy już od dłuższego czasu, on się już rozpoczął kilka miesięcy temu, pozyskaliśmy wolontariuszy młodych ze szkół ponad podstawowych, więc średnio szkół pozyskaliśmy wolontariuszy, jest to młodzież taka mocno zaangażowana w tematy ekologiczne i razem z tą młodzieżą właśnie będziemy realizować warsztaty Eko Młodzi Kreatywnie dla Klimatu. One są przeznaczone aż dla 800 festiwalowiczów. I ta strefa, w przeciwieństwie do tych pozostałych czynnych od 12 do 18, będzie aktywna, czynna już od 11 aż do 19.30. Właśnie uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej zapisy na te warsztaty. Można tam poczytać, jakie warsztaty oferujemy, ponieważ są takie cztery moduły tematyczne i każdy z tych modułów tematycznych związanych z ekologią przeznaczony jest dla innej grupy wiekowej. Więc mamy warsztaty dla maluchów, dla starszych dzieci. Drugi, trzeci, czwarty moduł to już jest młodzież, więc także młodzież może tutaj takie warsztaty modowe związane z ekologią może wziąć w tym udział. Więc szczególnie będziemy zachęcać właśnie do tych warsztatów Ekomłodzi Kreatywnie dla Klimatu, ponieważ one jakby prezentują całe sedno naszego festiwalu, ale także te inne warsztaty, które będą sportowe, ekologiczne, wszystkie zabawy. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Impreza trwa przez cały dzień, więc można tam spokojnie spędzić calutki dzień.
1: A jeśli chodzi już o tę strefę koncertową, to jacy artyści pojawią się na scenie?
0: Od kilku lat staramy się poszerzać formułę festiwalu Reggae nad Wisłokiem o artystów międzynarodowych. Już z powodzeniem nam się to udało, zwłaszcza podczas 10. jubileuszowej edycji w tamtym roku, gdzie wystąpił u nas Gentleman. Gentleman to już jest taka ścisła czołówka, absolutny top of the top światowej sceny reggae. Nam się udało na ten jeden dzień sprowadzić właśnie Gentlemana w takim szerszym projekcie muzycznym. W tym roku idziemy za ciosem tak, że będziemy prezentować muzykę międzynarodową, więc ta edycja, ona ma takie szczególne rysy, ponieważ jest to edycja tematyczna. Promujemy ją jako edycję Reggae nad Wisłokiem w wydaniu World Music, czyli muzyki świata, i będziemy w tym roku na jednej scenie prezentować nie tylko muzykę nawiązującą korzeniami do Jamajki, czyli taką stricte muzykę reggae. W tym roku będzie reggae, folk oraz etno. I to specyficzny folk oraz etno, ponieważ na jednej scenie będziemy łączyć gorące klimaty karaibskie, nie tylko z Jamajki, także z Kuby, z Dominikany. Będziemy to łączyć z tradycyjną polską muzyką, więc będzie muzyka ludowa, folklor polski. To będzie na scenie wyglądać tak, że najpierw zaprezentuje się zespół w innym stanie, to jest taki zespół właśnie nawiązujący do karaibskich klimatów. Następnie będzie rzeszowski zespół Ładada, to jest już taki afrokubański klimat, bardziej taki etniczny, więc tu już taki damy fajny wstęp karaibski do całego festiwalu. Po czym wkroczymy już na grunt właśnie tego folkloru polskiego, kapela ze wsi Warszawa i Bassałyki. To już będzie projekt, który pokaże tą taką polską, słowiańską stronę kultury, więc przeniesiemy się w ten klimat, a taką perełką i zakończeniem, gdzie faktycznie na jednej scenie naraz zaprezentujemy oba klimaty, obie kultury, to będzie występ takiego duetu dwóch projektów Twinkle Brothers i Trybunietutki. Twinkle Brothers, czyli zespół jamajsko-brytyjski, oraz Trybunietutki, to już jest taki zespół prezentujący polską muzykę ludową, dobrze znany. I na jednej scenie właśnie ten zespół jeden z drugim zaprezentuje to, z czego zasłynęli już kilkanaście lat temu, czyli takie połączenie w jednym momencie tych dwóch kultur. To jest naprawdę fenomen w skali świata, jeśli chodzi o world music. To jest muzyka korzenna, taka jamajska typowa, związana i połączona właśnie już z muzyką taką typowo ludową polską. To wszystko dzieje się naraz, to trzeba po prostu usłyszeć, żeby wiedzieć dokładnie, na czym polega to połączenie tych dwóch sztuk. Myślimy, że właśnie to doda egzotyki takiej, że każdy będzie chciał na tym wydarzeniu być, doświadczyć tego i zapamiętać na bardzo długo. Myślę, że Rzeszów tego typu pokazu na scenicznego jeszcze nie miał, tego typu festiwalu, i właśnie te brzmienia world music, Karaiby, polska kultura, a na koniec właśnie takie połączenie bardzo nietypowe Jamajki z polską muzyką ludową, myślę, że na długo pozostanie w pamięci.
1: Czyli można powiedzieć, że będzie wielopokoleniowo, wielokulturowo i różnorodnie muzycznie.
0: Tak. To hasło, o którym wspomniałem, gramy bez barier, będziemy starali się troszkę iść w tym kierunku. Tych barier nie ma zarówno pod kątem dostępności do festiwalu, ale także staramy się pokazać, że tych barier nie będzie także pod kątem kultur świata. Więc reggae, muzyka bardzo mocno powiązana z Jamajką, o tym wszyscy wiemy, ale my chcemy już pokazać, że tą formułę będziemy już rozszerzać na różne kultury, prezentować właśnie to granie bez barier. To, co powinno wszystkich przede wszystkim przyciągnąć do tego festiwalu, to fakt, że jest to impreza bezpłatna, nie jest to impreza biletowana, wystarczy przyjść, świetnie się bawić. Więc tak jak tutaj już wspomniałem, o godzinie 11.30 startują warsztaty ekologiczne, o 12.00 dołączają kolejne strefy, o 16.00 startuje strefa koncertowa. 30 maja, sobota, warto zapisać tę datę w kalendarzu. A gdzie odbywa się festiwal? No oczywiście w Parku Kultury i Wypoczynku na Rzeszowskich Bulwarach, miejsce, które myślę już stało się takim synonimem naszego festiwalu. Liczymy na to, że będzie to wydarzenie nie tylko dla mieszkańców, ale także takie wydarzenie bardzo turystyczne. Staramy się pokazać, że warto być na tym festiwalu, odwiedzić Rzeszów tego dnia, ponieważ można u nas doświadczyć takiego klimatu i obejrzeć występy takich artystów, których na co dzień w Polsce się nie widzi.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Starcia na najwyższym poziomie od kategorii koguciej przez techniczną wagę lekką, aż po starcia gigantów w wadze ciężkiej. A mowa o Top Fight Series. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o imprezie, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy.
4: Dzień dobry, nazywam się Daniel Płonka.
3: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o gali Top Fight Series, która będzie za niedługo w Rzeszowie. I może na sam początek oddam głos mojemu gościowi, który trochę nam opowie o tej gali.
4: Jest to gala sportu walki. Naszych kibiców czeka 11 pojedynków, w tym 9 zawodowych, 2 proamatorskie. Wszystkie walki będą odbywać się w różnych formułach, ale wszystkie w rękawicach MMA.
3: I dlaczego właśnie zdecydowano się na te różne formuły podczas walki?
4: Ze względu na przekrojowość zawodników i danie możliwości pokazania się przed dużą publicznością rzeszowską na największej hali, jaka jest w Rzeszowie.
3: To jest na hali pod promy, tak?
4: Tak, tak, dokładnie. To jest właśnie na największej hali w Rzeszowie, także bardzo duży event. Mam nadzieję, że uda nam się zgromadzić cały komplet na halę.
3: I jak ta właśnie Top Fight Series chce się wyróżnić na tle innych takich gal sportowych w Polsce?
4: No właśnie tą przekrojowością, tak? Że kibice będą mogli zobaczyć walki w różnych formułach. W boksie, w K1 oraz w MMA. Wszystkie w małych rękawicach, co daje gwarancję niesamowitych emocji. Wiadomo, że te małe rękawice niosą za sobą, no, mówiąc kolokwialne, spustoszenie, tak? Także wydaje mi się, że będzie naprawdę dużo nokautów.
3: I tutaj, jeśli dobrze widziałam, to będzie aż 22 zawodników i to będą zawodnicy nie tylko z Rzeszowa, też z innych drużyn. Skąd dokładnie?
4: Zawodnicy z całej Polski, ale również z zagranicy. Mamy zawodników ze Słowacji, z Czech. No i także chcieliśmy też tak dobrać zawodników, tak żeby większość z tych rzeszowskich zawodników też mogła pokazać się na takim bardzo dużym evencie. Także wzięliśmy tak w większości tych liczących się klubów w Rzeszowie zawodników, żeby cały ten sportowy Rzeszów mógł żyć naszą inicjatywą, naszym wydarzeniem.
3: A które takie starcie będzie największym hitem sezonu według Was?
4: Jestem przekonany, że każda walka będzie za sobą niosła wielkie emocje, każdy z zawodników ma swoich kibiców, więc według mnie to jest bardzo indywidualna kwestia. Każdy przeżywa bardziej, wiadomo, jeżeli ktoś walczy bliski, to te emocje są jeszcze większe, prawda? Także jeżeli chodzi o poziom sportowy, to jestem przekonany, że kibice będą dostarczone, mieli emocje z najwyższej półki, jeżeli chodzi o poziom sportowy, a tak jak mówię, jeżeli chodzi o emocje, to bardzo ważne są relacje między kibicami a zawodnikami.
3: Jak ważne dla tej gali jest pokazanie tych siły lokalnych klubów z Rzeszowa i z regionu, bo tu ich chyba będzie najwięcej, tak mi się wydaje.
4: Nie ukrywajmy, Rzeszów jest mocno, bardzo mocno trenującym miastem, jeżeli chodzi o sporty walki. Mamy tutaj bardzo dużo klubów. Miasto żyje sportami walki, nie ukrywajmy. Także ściągnęliśmy też najlepszych zawodników, tych, którzy są oczywiście niezakontraktowani w tych największych organizacjach i mają możliwość walczyć też na naszej gali.
3: Hala pod promie i tutaj walka, czy to jest pierwsza taka walka na hali pod promie, czy już wcześniej coś się odbywało?
4: Nie, jest to nasza pierwsza gala, ale docelowo mamy zamiar robić takie dwie gale w roku.
3: Czyli jest taka szansa, że po prostu hala pod promie zacznie też gościć właśnie takie hale. Takie
4: mam nadzieję, że wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Jest z tego, co widzę już na tym etapie promocji gali, wszystko mówi za tym, że kolejna gala się odbędzie.
3: A jakiego klimatu mogą spodziewać się kibice 6 czerwca?
4: Na pewno będzie to sportowy klimat przeplatany z ogromnymi emocjami.
3: Czyli tutaj masa emocji. Czy coś oprócz właśnie tego sportu czeka na naszych kibiców? Czy to jest główny cel jakby całego wydarzenia?
4: Nie, oczywiście naszym głównym celem jest pokazanie sportu na najwyższym poziomie, ale oczywiście zadbaliśmy o otoczkę gali na najwyższym poziomie. Biorąc udział w naszym wydarzeniu, ludzie będą na pewno zadowoleni z całej otoczki gali, bo to będzie to świetne widowisko.
3: Dlaczego warto się pojawić akurat wtedy i na tej gali?
4: Po pierwsze, wspierajmy naszych lokalnych sportowców, a po drugie, patrząc na to, co dzieje się teraz w świecie sportu, albo nawet nie mówiąc o tego sportu, tych freak fightów, to warto zwracać uwagę na tych prawdziwych sportowców, którzy naprawdę wypruwają sobie żyły po to, żeby właśnie pokazać sport na najwyższym poziomie, a nie jakieś niepotrzebne, patologiczne sceny.
3: To może tak już troszkę podsumowując, zróbmy sobie takie podsumowanie, właśnie co nas czeka, kiedy i gdzie dokładnie.
4: 6 czerwca, hala Poltronie, Top 5 Series.
3: Dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami.
4: Dziękuję bardzo.
2: SK Rzeszów.
3: Już 24 maja rynek w Oleszycach zabierze Was w podróż do czasów międzywojnia. Wszystko za sprawą drugiego zlotu pojazdów zabytkowych, który w tym roku wpisze się w obchody 450-lecia miasta. Na uczestników czekać będzie wiele klasycznych samochodów i motocykli, rekonstrukcje historyczne inspirowane klimatem przedwojennego Lwowa, koncerty oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. O tym, co przygotowano na tegoroczną edycję wydarzenia dla mieszkańców Podkarpacia, nasz reporter Tomek Widak podpytał Andrzeja Bogusza z Oleszyckiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.
5: Przed nami drugi zlot pojazdów zabytkowych w Oleszycach, w powiecie lubaczowskim, niedaleko Przemyśla. Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 450-lecia miasta, tak?
6: Tak, nadania praw miejskich Oleszyc.
5: I to w ramach tego 450-lecia miasta organizujecie tą imprezę, tak?
6: Tak, ale w tamtym roku zorganizowaliśmy to pierwszy raz. W tym roku się nadarzyła okrągła rocznica 450-lecia nadania praw miejskich Oleszycom, więc podpięliśmy się pod to całą imprezę i ruszamy z jednym z najciekawszych wydarzeń w powiecie lubaczowskim. A że nasi wystawcy są nie tylko z Lubaczowa, ale mamy mnóstwo wystawców z Przemyśla, z Jarosławia, z Łańcuta, z Leżańska. Także cała okolica zjeżdża do nas.
5: Całe Podkarpacie, okej. Okay. A skąd w ogóle wziął się pomysł na zorganizowanie tego zlotu? Bo w tamtym roku była pierwsza edycja, tak. W tym roku już druga, więc skąd pomysł, żeby to właśnie w tym miejscu zorganizować taki zlot?
6: Ciekawa była historia, bo wybraliśmy się z żoną, moim zabytkowym porszakiem, do Biłgoraja. I okazało się, że spotkaliśmy tam mnóstwo ludzi z Podkarpacia. I stwierdziliśmy, tak nie może być, żebyśmy nie mieli fajnej imprezy u nas. I tak z dnia na dzień urosło to do takiej fajnej imprezy, która tak naprawdę gromadzi tysiące ludzi odwiedzających nas, bo nasze takie lubaczowskie tereny były troszkę zapomniane, jeżeli chodzi o motoryzację, ale to się skończyło w tamtym roku.
5: Okej. Okay. W tym roku takim motywem przewodnim tego zlotu są lata 20 XX wieku, tak?
6: Tak. Chcieliśmy troszkę nawiązać do historii, bo jak wiadomo, historia jest wszędzie związana z naszym Lwowem.
5: Kultura baciarska.
6: Taka baciarska, taka lat 20, takich trochę cwaniaków lwowskich. Okay. Troszkę nawiązujemy do starych filmów, do Szczepcia i Tomcia. No i chcielibyśmy zrobić coś inaczej, zrobić coś ciekawego, a każdy trochę sentymentalnie ma coś takiego, że lubi te czasy.
5: Mhm. Taką przestrzenią, na której organizujecie tą imprezę, jest rynek, zabytkowy rynek z 1727 roku i on będzie tłem tego wydarzenia. Jak bardzo ta historyczna przestrzeń wpłynie na klimat całej tej imprezy?
6: Rynek mamy bardzo... bardzo, bardzo fajny. Można powiedzieć, że jeden z najciekawszych rynków na Podkarpaciu, ponieważ ma kształt kwadratu z dziedzińcem w środku. W tym dziedzińcu mamy strefę gastronomiczną, a dookoła jest mnóstwo motoryzacji, mnóstwo samochodów i motocykli. 24 maja zamykamy całe miasto, czyli wraz z Urzędem Miasta i Gminy Oleszyce zamykamy cały obszar i można bezpiecznie się poruszać. Więc to jest taki ewenement, można powiedzieć, w historii naszego miasta, bo do tej pory nigdy nie było takich imprez, gdzie zamykaliśmy główną drogę i nie można by było przejechać, ale już mamy wszystko ogarnięte, formalnie, prawnie, więc będzie mnóstwo ludzi, mamy wyznaczone parkingi. Wszystko zorganizowane i dopięte na ostatni guzik.
5: Okej, okay, to skoro już jesteśmy przy rynku, to powiedzmy, jak ten rynek będzie podzielony podczas tej imprezy, bo to będą jakieś strefy, rozumiem.
6: Tak, my jako organizatorzy stwierdziliśmy, że musimy jakoś ogarnąć tą motoryzację, bo przy normalnych zlotach to jest tak, że jest duży chaos, a u nas to wszystko jest tak, wydaje mi się, po szwajcarsku zrobione, więc mamy strefę PRL, gdzie pojawiają się nasze maluszki, fiaciki, polonezy i ta nasza wspaniała motoryzacja. Okay. Mamy też strefę amerykańską, gdzie pojawiają się Cadillaki, Lincolny i inne wielkie, potężne maszyny. I oczywiście strefa zachodnia, a ta strefa zachodnia jest trochę taka podzielona, bo są lata 80. i 90. Także jak ktoś do nas przyjedzie, to ma trochę tak tematycznie, że nie musi wyszukiwać sobie tego, co lubi. A jeżeli na przykład lubisz BMW E30 z 90. roku, to tych E30, E36 jest mnóstwo koło siebie. Nie musimy tego szukać. Jest wszystko jakby w kupie, jest takie poukładane. Staramy się nawet motocykle poukładać tematycznie, chociaż ich jest bardzo dużo i robi się troszkę taki bałagan, ale suma jest taka, że wszystko jest tak fajnie ogarnięte.
5: To z motocykli, jakie maszyny zobaczymy? Bo wiem, że będą Junaki.
6: Tak, z motocykli to jest w ogóle historia, że jest mnóstwo WS-ek. Polska była kiedyś największym producentem motocykli na świecie. Jednym z największych producentów. Tych WS-ek wyprodukowano miliony. No i oczywiście WS-ka króluje. Ale mamy mnóstwo Rometów, WFM-ek, oczywiście Junaków, MZ-ek, Simpsonów, BM-ek. No jest tego tak dużo, że no chyba nie jestem w stanie.
5: Trudno zliczyć, nie? Tak, tak. No właśnie. A ilu spodziewacie się wystawców?
6: My mamy ograniczenia, bo rynek ma swoją pojemność, więc ograniczyliśmy się do 150 pojazdów, jeżeli chodzi o samochody, i 150 motocykli. I więcej nie przyjmujemy. Dzięki firmie PGNet z Oleszyc, która napisała fajną aplikację zgłoszeniową, wszyscy możemy się tam zgłaszać. Dodatkowo z ciekawostek, każdy, kto do nas przyjedzie i przyjdzie do biura zlotu, dostaje kod QR. Ten kod QR służy do tego, że każdy, kto obserwuje ten zlot, czyli widz, może później zagłosować na to, co lubi. Jeżeli ja jestem, na przykład, tak jak wspomniałem o tych BM-kach, fanem BM-ek, to mogę zrobić zdjęcie kodu QR i zagłosować na przykład na ten pojazd, który mi się podoba. Potem system to sam zlicza i przyznaje nagrody.
5: Czyli jakby przyznawanie nagród będzie na koniec tej imprezy, tak?
6: No tak, 3/4 imprezy minie i chcemy po prostu te nagrody rozdać. Nagrody są też bardzo ciekawe, ręcznie robione. To są takie statuetki.
5: No właśnie, co to będzie?
6: To są takie statuetki, które sam zrobiłem, bo ja jestem troszkę taki spawacz, ślusarz, ale nie z wykształcenia, tylko z zamiłowania. I zrobiliśmy z części silników z Komara. Czyli wszystko, co tam było w środku, żeśmy zrobili fajne statuetki, bardzo ciekawe i takie, jak ktoś je dostanie i postawi sobie w swoim biurze albo na jakiejś półce, to będzie fajny gadżet.
5: A to przetopiliście jakoś, czy jak to?
6: Bardziej powiązaliśmy różnego rodzaju tryby z drutem odgromowym.
5: Aha, okay.
6: I z pawarką i powstały fajne takie rowery, które naprawdę są śmieszne troszkę.
5: Okej, okay. Czy będą jakieś takie wyjątkowe perełki motoryzacji, które na miejscu będzie można zobaczyć?
6: Będzie Jeep Willys, oryginalny Jeep Willys wojenny. Będzie piękny Mercedes z lat 50., który po prostu tak się świeci i po prostu no, aż miło popatrzeć. Mnóstwo fajnych amerykańskich pick-upów. Oczywiście będzie też i strona radziecka, czyli jakieś gazy, które są odrestaurowane, oczywiście Warszawy, Syrenki. Wszystko, co jest ciekawe, to na pewno u nas będzie. W dzisiejszych czasach mamy o tyle szczęścia, że jednak to nasze społeczeństwo jest, można powiedzieć, bogate i ci pasjonaci mają coraz piękniejsze te pojazdy. Nawet motory, nawet te WS-ki są tak odrestaurowane, że wydaje mi się, że z fabryki tak nie wychodziły, jak teraz są.
5: Jak ktoś jest takim pasjonatem prawdziwym, no to jak kolekcjonuje te wszystkie pojazdy, no to potrafi też o nie zadbać.
6: Potrafi.
5: Wrzucić naprawdę dużo pieniędzy. Sam mam w rodzinie taką osobę, która kolekcjonuje motocykle i wiem, jaką ma pasję, zamiłowanie, jak o tym opowiada, jak oczywiście lubi potem przy tym podłubać sobie nawet trochę.
6: Z ciekawostek powiem Państwu, że motoryzacja to jest taka forma spędzania czasu, że każdy ją lubi. My nie mamy hejtu, my nie mamy osób, które nas hejtują w ten sposób, że a to kopci, tu cieknie olej i tak dalej, no bo wiadomo, że te pojazdy z lat 50., 60., one nie były idealne.
5: No wiadomo.
6: Ale jest mnóstwo sentymentu, jest mnóstwo wspomnień. Ja jestem takim, można powiedzieć, początkującym kolekcjonerem. Mam jakieś tam motorynki, komarki i inne jakieś wariactwa. I jak się pojawiam na przykład na zlocie Harleyów, motorynko z 80. roku i jeszcze na niej jadę, a mam ponad 100 kg wagi i to jest śmieszne, ale dzięki temu mojemu takiemu zaparciu to ja przyciągam mnóstwo ciekawych ludzi. Przychodzą do mnie ludzie, którzy mówią, ja to dostałem na komunię, to mi to tata kupił, ja tym jeździłem u kuzyna, a ja tu sobie nos obdarłem, jak uderzyłem w płot. I no nie da się nie pojechać tym byle jakim motocyklem, gdzie jest, bo te motorynki, no nie ukrywajmy, to są taki sprzęt no słaby. Ale wspomnienia i radości przy nich jest mnóstwo.
5: No wyobrażam sobie. Dobrze, poza tymi perełkami motoryzacji, na miejscu będą też strefy dla dzieci, będzie też strefa z jedzeniem. Powiedzmy coś o tym więcej, jak to będzie wyglądało.
6: Sam dziedziniec rynku to jest jedna wielka strefa gastronomiczna, czyli każdy będzie mógł sobie tam spokojnie wejść. Są stoliki, są niesamowite dania, bo te dania to nie są z żarciowozów, tylko to są dania od kobiet z kół gospodyń wiejskich z okolicy.
5: Czyli lokalne przysmaki, nie
6: tak,
5: food trucki.
6: Nie. Są gołąbki, pierogi, bigos. Ojejcie, tam jest naprawdę, można spokojnie przyjść w niedzielę zjeść obiad. Mamy oczywiście dla dzieciaków lody, watę, no i takie po prostu rarytasy typowo dziecięce, gdzie chyba rodzice pozwolą swoim dzieciakom się trochę tego cukru obieść. Ale o to chodzi, nie? Że festyn jest i taka biesiada powinna tak wyglądać.
5: Okej. No dobrze, to zapytam jeszcze o tą motoryzację. Czy trudno było zebrać właścicieli tych zabytkowych pojazdów? Czy oni chętnie się zgłaszają? Czy to jest raczej tak, że musicie niektórych namawiać do przyjazdu na taki zlot?
6: Pierwsze wydanie było najtrudniejsze, ponieważ...
5: No bo nikt nie wiedział, co to za impreza, nie?
6: W powiecie lubaczowskim jest impreza motoryzacyjna, nasz znajomy to prowadzi, ale to jest impreza mała. I teraz, żeby zgromadzić taką wielką ilość uczestników, no to ja, moja żona, moi znajomi musieliśmy po prostu odwiedzać te wszystkie zloty, zaczepiać tych wszystkich wystawców. Słuchaj, przyjedź do Oleszyc, u nas będzie fajnie, nie pożałujesz. No tych, których nam się udało ściągnąć w tamtym roku, to w tym roku ściągli następnych, bo stwierdzili, że faktycznie jest wow. Chcieliśmy zrobić ten zlot inaczej, bo zlotów na Podkarpaciu jest mnóstwo. Ja sam uczestniczę w wielu zlotach. Niektóre mi się bardziej podobają, niektóre mniej, ale dzięki tym obserwacjom i dzięki temu, że jestem na tych zlotach, widzę, co mogę u siebie poprawić i chcielibyśmy zrobić to najlepiej i dążymy do tego, żeby to nasze małe miasteczko raz do roku było takim Detroit podkarpackim. Wiem, że może nam się to nie udać, ale dążymy do tego sukcesywnie i co roku chyba będzie coraz lepiej.
5: No okej. Okay. Wyczytałem jeszcze, że w programie pojawią się także rekonstrukcje historyczne przygotowane przez Stowarzyszenie Pąsowa Róża. Co to za rekonstrukcja? Jakby pan mógł coś więcej powiedzieć?
6: Poznaliśmy fajne dziewczyny. Mhm. No i tam chłopaków oczywiście. Jest to stowarzyszenie z Jarosławia, które przebiera się w stroje z epoki. My akurat tworzymy lata 20, więc oni przyjeżdżają przebrani na styl lat 20. Ale wiem, że mają jeszcze inne epoki, od renesansu po nie wiadomo jeszcze jakie. I te osoby będą tworzyć nam taki klimat, będą tworzyć gry i zabawy. A że poznaliśmy się już kilka razy i wiem, że ognia i energii w nich jest tyle, że trochę się tego boję, żebyśmy...
5: A, czyli oni działają
6: trochę
5: tak jak Damy i Huzary z Przemyśla, bo
6: tak,
5: oni też tak, przebierają się
6: podobnie,
5: w różne stroje z poszczególnych epok.
6: Tak.
5: No dobrze, ważną rolę podczas zlotu będzie odgrywała również muzyka i oprawa artystyczna. Kogo zobaczymy na scenie? No bo rozumiem, że jakaś scena będzie ustawiona na tym rynku.
6: Tak. Na naszej scenie tak naprawdę będą zespoły mało znane, będą zespoły lokalne, ponieważ ściągnięcie zespołu znanego niestety wiąże się z dużym obciążeniem finansowym dla nas, więc będzie kilka zespołów, dwa zespoły z Jarosławia, jeden zespół z Lubaczowa, oczywiście DJ, no i prowadząca Basia Wilk, która ma tyle energii, że potrafi rozkręcić każdą imprezę.
5: Okej. Okay. Dla dzieciaków przygotowaliście też konkursy różnego rodzaju.
6: Tak.
5: Co się pojawi?
6: Mamy oczywiście standardowo zjeżdżalnię buchaną, no ale mamy z ciekawostek ciuchcię. Ciuchcia została zbudowana w tamtym roku specjalnie na nasz zlot. Jest to taka ciuchcia, gdzie ma 4 wagoniki wykonane z beczek po oleju. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone, nie ma ostrych krawędzi. I tam nasze dzieciaczki po prostu podróżują dookoła naszego rynku. Z ciekawostek powiem tak, że w tamtym roku Ciuchcia zrobiła nie wiem ile kółek, ale pod koniec imprezy się kółka rozjechały, bo chętnych było tak dużo. My to oczywiście tą Ciuchcię za darmo wozimy, tych dzieciaki, nie pobieramy żadnych opłat. Wszystkie nasze atrakcje dla dzieci są za darmo. Także czy zjeżdżalnie, czy ta Ciuchcia.
5: To jest bardzo fajne, bo na wielu imprezach jest tak, że trzeba płacić za to dodatkowo.
6: No tak, bo ja już jestem na tyle w życiu poukładany, że moje dzieciaki już mają kilkanaście lat i ja wiem, że jak ze swoim synem czy córką odwiedzałem takie imprezy, zawsze było tato zjeżdżalnia, tu 5, tu 10 zł.
5: Tato, kup mi loda, tato, kup mi zapiekankę, tak. I potem się zbiera i to jest już
6: jedzenie,
5: setki.
6: Jedzenie trzeba kupić, bo ci ludzie po prostu
5: tego,
6: ale wszystkie atrakcje dla dzieci są darmowe. Z ciekawostek powiem tak, że zbudowaliśmy na podstawie radzieckiej gierki, takiej elektronicznej, zbudowaliśmy taką makietę, gdzie dziecko będzie z koszyczkiem zbierało takie jajeczka. Jest to mega fajna zabawa i na początku myślałem sobie, że to jest łatwe, ale jak zobaczyłem, jaką trzeba mieć koordynację i zmysł, żeby te jajka łapać, wydaje mi się, że każdemu się to spodoba, bo jak się z daleka popatrzymy na to, to jest taka duża 2x2 gierka, którą kiedyś trzymaliśmy w rękach. Ja jestem rocznik 80, ja to pamiętam, jak się tym bawiliśmy. No i tak wróciliśmy trochę do korzeni, żeby pokazać tym naszym dzieciakom, że te kiedyś czasy, te lata 90, no nie były takie szare i ciemne, ale też sobie dawaliśmy radę.
5: Okej. Okay. Jakie jeszcze inne atrakcje przygotowaliście dla odwiedzających?
6: Chcieliśmy też trochę nawiązać do bezpieczeństwa i chcielibyśmy też pokazać, że ta motoryzacja to jest jakiś też obowiązek dla każdego, żeby zachować troszkę bezpieczeństwa i uzmysłowić, że podczas wypadku no może być różnie. Więc w tym roku zamówiliśmy symulator dachowania. Oczywiście też będzie za darmo. Każdy, kto stanie sobie w kolejce, będzie mógł sobie usiąść za kierownicą samochodu, który będzie się kręcił. I ja na pewno tam nie siadam, bo się boję, ale myślę, że to zrobi dużą robotę. I chcielibyśmy też pokazać, że ta cała motoryzacja to nie tylko jest, to nie tylko samochody, ale z ciekawostek mamy też silniki spalinowe. W tamtym roku furorę robiły S-y. W tym roku mamy silnik Deutsche, mamy silniki z S-a, mamy różnego silniki, małe silniczki, na przykład z motopomp, które będzie każdy mógł podejść, zakręcić korbą, zapalić, zobaczyć jak to było 20-30 lat temu, że to było powszechne. Dzisiaj to jest taka ciekawostka, my ją na pewno będziemy mieli, bo motoryzacja to nie tylko cztery koła, ale też stacjonarne silniczki, które kiedyś napędzały mucarnie i różne inne maszyny rolnicze.
5: Rozumiem, że przy organizacji tej imprezy współpracujecie oczywiście z miastem. Z jakimi jeszcze instytucjami kultury? Tutaj ze Strażą Pożarną pan wspomniał.
6: Tak.
5: Ale co jeszcze?
6: Tak naprawdę mówiliśmy o wszystkim, ale chyba zapomnieliśmy o najważniejszym. My w tym roku budowaliśmy taką ściankę pamięci. Jest to ściana, na której jest ponad 200 zdjęć, gdzie są umieszczone sytuacje, w których ludzie sobie robili zdjęcia na traktorach, na WS-kach. Począwszy od lat 20. do współczesnych i jest to bardzo ciekawe, bo są to zdjęcia Lubaczowa, Oleszyc i okolic, gdzie już tych ludzi z nami nie ma, a ci ludzie się chętnie fotografowali na przykład, nie wiem, z bizonem, bądź z jakimś kombajnem Wistula, bądź z jakąś mucarnią, albo dzieci, które pozowały na WS-ce, SHL-ce, Junaku, gdzie mamy zdjęcia starych karetek pogotowia z Lubaczowa, gdzie były archaiczne. No i to wszystko po prostu będzie wyeksponowane. Współpracuje z nami Muzeum Kresów w Lubaczowie, które objęło taki patronat nad tą ścianką, bo nie ukrywam, że część zdjęć dostaliśmy od nich. Mamy też taką ciekawą historię, ponieważ niedaleko na Rola mieliśmy szlachcica, który sprzedał część majątku, żeby sobie kupić Bugatti i ścigał się tym Bugatti przed wojną w Europie i się okazuje, że my mamy te zdjęcia. Z tych starych zdjęć zrobiliśmy też jedną ciekawostkę, ponieważ znaleźliśmy zdjęcie z Oleszyc. To jest zdjęcie Forda T. W środku siedzi kierowca Mikołaj Siryk, który pochodził z naszego miasteczka, który był kierowcą księcia Sapiehy. I stwierdziliśmy, że znajdziemy gdzieś w Polsce takiego Forda, który by był identyczny jak na tym zdjęciu. Sprowadziliśmy tego Forda i ten Ford T z 920 chyba drugiego bądź trzeciego roku przyjedzie do Oleszyc i będzie z nami podróżował, będzie jeździł wokół rynku. My oczywiście będziemy siedzieć w środku przebrani za tych szlachciców albo coś podobnego i będziemy pokazywać jak to kiedyś było, że te lata 20 to nie były takie tylko zwierzęta, powozy, ale pojawiały się porządne samochody. No bo sprzedać 1/3 majątku, żeby sobie kupić samochód, to coś niesamowitego. I dzięki muzeum udało nam się te zdjęcia pozyskać. Na tych zdjęciach widać, jak te samochody stoją równo. Wiem, że na jednym zdjęciu jest też chyba samochód hrabiego Potockiego z Łańcuta, więc jak ja je zobaczyłem, to byłem takim pod wrażeniem, że ja cię kręcę, ale to się kiedyś działo. Czyli wiadomo, że ci, co mieli pieniądze, to się bawili, ale jednak ta motoryzacja była. To nie było tak, że kamień łupany i dorożki. Jeździły samochody, wzbudzały wtedy niesamowitą fascynację, bo mój dziadzio już nieżyjący opowiadał mi, jak był jeszcze takim brzdącem i biegł za tym samochodem ileś kilometrów. Teraz tak to jest, wiadomo, śmieszne, no ale takie były czasy.
5: No kiedyś tak, kiedyś to czasy, robiło wrażenie. Tak, no.
6: Myśmy te czasy, to pamięć znaleźli w postaci tych zdjęć. Te zdjęcia są wyeksponowane w naszym ratuszu i myślę, że zrobią ładną furorę.
5: Każdy będzie mógł przyjść, zobaczyć, tak. Ale to tylko podczas imprezy, czy też będzie dłużej ta wystawa?
6: Wystawa będzie ile się da, czyli po prostu chcemy ją zostawić do końca roku. Zapomniałem jeszcze jedno. W Bibliotece w Oleszycach, Biblioteka Miejska, odbędzie się spotkanie z grupą, która nazywa się Czarna Brygada. Jest to grupa motocyklistów, która 1,5 roku temu wyjechała w Himalaje i tam zwiedziła najwyższe przełęcze dachu świata. I będzie opowiadać, jak oni tam dojechali, jak oni zwiedzali Indie, co się wiązało z tą przygodą. Będzie puszczany film, który nigdzie nie był publikowany i te osoby będą opowiadać już w zamkniętym pomieszczeniu, żeby był cisza i spokój. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby posłuchać, jak to się organizuje taką wyprawę, a może całe życie marzy o takiej wyprawie, bo ja trochę marzę o tym, żeby kiedyś się wybrać w coś szalonego, to z chęcią można po prostu przyjść, usiąść sobie, wypić kawkę, bo nasza biblioteka w Oleszycach to jest taka biblioteka ciągle otwarta. Tam są te panie, które tam pracują, to są niesamowite, bo one po prostu można przyjść sobie kawę wypić za darmo i porozmawiać i wziąć książkę. Także polecam, mega klimatyczne pomieszczenie z łukami, bo to wiadomo jest kilkusetletni budynek. No i tam po prostu Rysiek Krawczyk z swoją grupą, czyli Czarną Brygadą, będzie opowiadał historię swojego życia.
5: Powiedzieliśmy o różnych punktach tej imprezy. A gdybym pana zapytał, co jest najmocniejszym elementem tego zlotu, to co by to było?
6: Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy przychodzą.
5: Okej.
6: Bo wiadomo, że można stworzyć zlot, można stworzyć imprezę, można stworzyć to wszystko, ale jak widzimy, że do takiego małego miasteczka zjeżdża tysiące ludzi, wszystkie parkingi są zablokowane, samochody się ustawiają gdzie tylko mogą, przychodzą całe rodziny, przez ten cały dzień podają mi rękę ludzie, których nie znam, a którzy mi po prostu gratulują, nie tylko mi, bo ja jestem jakby tylko jednym z organizatorów, ale wszyscy nasi organizatorzy są mega szczęśliwi w tym dniu, bo każdy klepie nas po ramieniu i mówi: słuchajcie, zrobiliście niesamowitą robotę, jest to coś niesamowitego. I tak naprawdę my to robimy społecznie, my nie zarabiamy na tym, tracimy mnóstwo wolnego czasu, prywatnego czasu, a ten jeden dzień jakby tak nam to po prostu wszystko jest jakby zapłacone tym uściskiem dłoni, tym dobrym słowem i tak naprawdę to nas motywuje, bo tak naprawdę my już jesteśmy ludźmi, którzy jakby mamy swoje prace, swoje firmy, swoje domy, jesteśmy spełnieni, ale to jest jakby taką wisienką na torcie, gdzie te tłumy ludzi, jak ja widzę po prostu, co się tam dzieje i widzę, że wszyscy są mega uśmiechnięci, wszyscy są zadowoleni. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym całym zlecie. Ludzie.
5: No dobrze, to już tak przy końcu naszej rozmowy. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli, kiedy ta impreza startuje, o której godzinie. Właśnie godzinowo, jakbyśmy tą rozpiskę przedstawili, to by było fajnie. Tak, żeby już nikt nie miał wątpliwości po prostu.
6: Tak, powiem tak, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zapisać jako wystawca, mamy tam może z 10-15 miejsc, pewnie z 2-3 dni już będzie koniec, to na zlot.eoleszyce.pl są zapisy. Wjazd samochodami, pojazdami jest od godziny 9, a o 12 oficjalne otwarcie całej imprezy. Impreza mniej więcej będzie do 18-19, ale ja mam takie powiedzenie, że impreza to jest organizm żywy i kończy się wtedy, kiedy przestają ludzie chodzić i myślę, że w tamtym roku było chyba do 21, ale tak naprawdę jest do 18, do 19 i przez ten czas intensywnego tego biesiadowania motoryzacyjnego, to myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także mamy na swojej stronie Oleszyckie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji na Facebooku mnóstwo informacji, także zapraszam Was, żebyście tam zaglądnęli, zobaczyli i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Impreza startuje 24.
6: Właśnie, 24 maj, jest to niedziela. Niedziela dlatego, że to jest niedziela, jest dniem wolnym.
5: Więc każdy ma więcej trochę czasu.
6: Oczywiście.
5: Więc warto przyjechać do Oleszyc i po prostu pobyć z Wami.
6: Myślę, że jest to niezapomniane przeżycie, bo do nas przyjeżdżają ludzie z całego regionu. W tamtym roku widziałem ludzi z Przemyśla, z Leżańska, z Łańcuta, z Przeworska, z Jarosławia, więc można powiedzieć, że ta część naszego Podkarpacia odwiedza nas.
5: Super. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studiu, no i oczywiście zapraszamy na imprezę.
6: Tak, zapraszamy Was wszystkich.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Przed nami dwa dni pełne emocji, muzyki i tańca na najwyższym poziomie. Już wkrótce Rzeszów ponownie stanie się stolicą tańca towarzyskiego za sprawą Axel Dance Festival. Wydarzenia, które od lat przyciąga tancerzy, trenerów i miłośników tańca z całej Polski, a w tym roku także z zagranicy. O kulisach organizacji festiwalu, tanecznej pasji i wyjątkowej międzynarodowej odsłonie tegorocznej edycji nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła porozmawia z Anną Niedzielską, organizatorką Axel Dance Festival.
1: Jak generalnie narodził się pomysł stworzenia tego wydarzenia?
7: Myślę, że wyniknął on przede wszystkim z pasji, która jest moją równocześnie pracą.
1: To chyba najlepsze połączenie.
7: To jest cudowne połączenie, polecam je każdemu. To, że uczę tańca i uczę nie tylko dla zabawy, dla przyjemności, ale też inspiruje mnie ta forma trudniejsza, czyli pracowanie nad jego jakością, detalami, po to, by przygotowywać dzieci, młodzież, dorosłych, a nawet seniorów do rywalizacji sportowej. I to jakby naturalnie to przyszło, że ucząc przez cały rok w szkole tańca Axel, tańca towarzyskiego, prowadząc zajęcia, siłą rzeczy narodziła się potrzeba stworzenia również takiej przestrzeni, którą jest turniej tańca, swój turniej tańca, który jest dla mnie osobiście czymś wyjątkowym. To jak święto w domu, jak urodziny szczególne, niezależnie od tego, czy jest to wydarzenie jubileuszowe, czy nie, a mamy w tej chwili już 33. edycję festiwalu, to jest to zawsze coś wyjątkowego, na co zbieramy siły, pomysły, fundusze.
1: Taki po to, moment żeby, wyczekiwany.
7: Tak, po to, żeby właśnie Szkoła Tańca Axel była gospodarzem, byśmy mogli zaprosić naszych przyjaciół z parkietu, zaprosić gości spoza Podkarpacia, a nawet w tym roku spoza Polski, do tego, żeby wspólnie cieszyć się, świętować, celebrować taniec towarzyski. W tym roku mamy szczególną okazję, jest nią uzyskanie przez miasto Rzeszów tytułu Europejskiego Miasta Sportu 2026 i rzeczywiście ten motyw takiego aktywnego stylu bycia, aktywnego działania. Będziemy też świętować, promować, będziemy zachęcać naszymi pokazami do tego, żeby wierzyć w swoje marzenia, żeby iść za głosem serca, żeby nie poddawać się nawet wtedy, kiedy wiatr wieje w oczy, kiedy dzieją się trudne rzeczy wokół nas i czasami nam się wydaje, że nie, już zarzucamy swoje pomysły. My chcemy naszym świętem przekonać, że warto mieć marzenia, warto je wierzyć, bo jeżeli tak jest, mamy coś takiego głęboko w sercu, ja osobiście uważam, że to wszystko się spełni. Naprawdę, jestem o tym głęboko przekonana, że nasze te pragnienia, najskrytsze nawet i najtrudniejsze nam by się wydawało, w jakiś sposób dojdą do skutku, tylko po pierwsze, my musimy w to bardzo gorąco wierzyć.
1: Zanim jednak przejdziemy właśnie do tego spełniania marzeń i no, takiego szczegółowego programu Axel Dance Festival, chciałabym Panią zapytać o to, jak generalnie długo trwają przygotowania do takiego wydarzenia. Może ilu ludzi pracuje nad przygotowaniem takiego festiwalu i też no, myślę, że to jest takie duże wyzwanie organizacyjne przy festiwalu tanecznym o takiej skali.
7: Powiem tak, jest to bardzo trudne wyzwanie, na ten moment mam w sobie uczucie, że Anno, to ostatni raz. Jest to rzeczywiście wielkie strategicznie wydarzenie, tak? I teraz w przypadku mojej osoby, gdzie ja wciąż pracuję na parkiecie z tancerzami, czyli codziennie od tej 15 do 21.30, 22.00 jestem na parkiecie, to rzeczywiście wygenerować przestrzeń na organizację takiego wydarzenia jest bardzo trudno, bardzo ciężko. Także już ponad 2 miesiące to jest dzień w dzień, non-stop, od rana do nocy. Oczywiście wspiera mnie sztab przyjaciół, ale jest to wbrew pozorom niewielka grupa osób. Natomiast cieszę się, że Axel ma tę moc już i myślę, że tą moc zawdzięczamy też wielu latom, tak?
8: Doświadczeniu.
7: Tak, naszemu doświadczeniu, temu, że Axel ma ponad 30 lat i cudowne jest to, że działając, powiem w cudzysłowie, na wariackich papierach, bo jednak to nie jest tak, że moim celem jest robienie imprez, wydarzeń, tak? To jest coś, co się dzieje przy okazji, ale jest to coś specjalnego i na co poświęcam wszelką swoją energię i siły. Natomiast mamy to szczęście, że mimo tego trochę spontanu, mimo tego, że dzieje się to jednak pewnie ciągle za późno, bo powinno to być pewnie z rocznym wyprzedzeniem, tak? Z rocznym wyprzedzeniem zakładamy mniej więcej temat w kalendarzu, ale ostatni czas jest bardzo dynamiczny. Mamy wiele zmiennych, które nas wiążą. Taką zmienną jest na przykład formuła festiwalu. Jaką imprezę będziemy robić przy okazji, tak? W poprzednich latach, w poprzednich edycjach byliśmy organizatorami Grand Prix Polski, Polskiego Towarzystwa Tanecznego. W tym roku pojawił się pomysł na event międzynarodowy, stąd uzyskaliśmy licencję do organizacji WDO Grand Slam. Jest to impreza, jest to takie wydarzenie rankingowe, w którym tancerze mogą zebrać punkty, tak jak nasi polscy tancerze zbierają do rankingu Polskiego Towarzystwa Tanecznego, tak tu ten ranking jest rankingiem organizacji światowej, WDO, World Dance Organization. I pewne takie rzeczy dzieją się często dynamicznie i w ostatniej chwili. Tak naprawdę ten Glade, tą licencję uzyskaliśmy dopiero końcem stycznia, więc czasu nie było dużo. Stąd pojawiła się w tym roku taki pomysł, inicjatywa, aby Axel miał swoją odsłonę międzynarodową i rzeczywiście sobota będzie takim wyzwaniem, takim challenge'em dla tych par odważnych, które nie boją się stanąć w szranki rywalizacji openowej. Tak krótko mówiąc, żeby słuchaczom to wyjaśnić, tancerze ucząc się tańca po kolei zdobywają klasy, od tych najniższych klas rekreacyjnych, na ten moment są to takie kategorie w cudzysłowie brąz, złoto, gdzie każdy ma medal, każdy ma to wyróżnienie. Potem przychodzi trudniejszy etap pierwszych klas HG, gdzie też są medale dla wszystkich, ale one są już zróżnicowane na złoto, srebro lub złoto, srebro, brąz. No i od klasy F niestety już jest tylko jedno pierwsze miejsce, jedno drugie, jedno z trzecie. Już zaczyna się walka o to miejsce w finale. Czasami się odpada w rundach tych jakby eliminacyjnych. Dodatkowo tancerze są podzieleni na kategorie wiekowe, tak? Czyli może być ktoś, kto ma klasę na przykład 12-13 klasa G, tak? Czy 14-15 klasa D, czy klasy, najwyższa krajowa klasa A. Mamy też taką konkurencję w niedzielę, ale by jeszcze bardziej jakby uatrakcyjnić tą rywalizację i też stymulować tancerzy do rozwoju, jest też tak zwana formuła open, najtrudniejsza, czyli liczy się wiek i to, że wszystkie klasy tańczą jakby w jednym momencie razem. I właśnie Axel Dance Festival ma w tym roku przydomek Rzeszów Open Cup i wszystkie te konkurencje openowe, dedykowane tak naprawdę od najmłodszych nawet po kategorie seniorskie, będą miały miejsce głównie w sobotę. Stąd mówię ten challenge, wyzwanie, bo nie każdy może w tym wziąć udział. Też trzeba umieć odpowiednią ilość tańców zatańczyć. No i trzeba mieć przede wszystkim otwartą głowę do takiej rywalizacji.
8: Czyli to jest takie wydarzenie tylko dla zawodowców?
7: Nie. Axel Dance Festival jest dedykowany tancerzom od malucha po seniora, tancerzom rekreacji, hobby, klas sportowych i klas openowych, do amatorów włącznie. Mamy również kategorię zawodowców, tej kategorii nie będzie na Axel Dance Festival, czyli zawodowcy to takie osoby, które już jakby dla nich też nauka, tańca i w ogóle oni jakby mają już tą kategorię profesjonalistów. W Polsce, muszę powiedzieć, ruch amatorski jest bardzo ruchem zaawansowanym, bardzo o wysokim poziomie i w takim potocznym tego słowa znaczeniu, to ci nasi amatorzy to prawie jak zawodowcy. I rzeczywiście to są bardzo dobre pary, które w świecie walczą o najwyższe tytuły i takie pary mamy nadzieję również gościć podczas Axel Dance Festival. Czyli sobota to głównie te bloki openowe plus klasy dla solistów. Sobota to też będzie specjalna gala, Dance Gala of the Stars. Tu mamy wielką niespodziankę dla pasjonatów tańca. Tę galę poprowadzą znana z Tańca z Gwiazdami pani Iwona Pawlowicz, surowa jurorka, ale po pierwsze niezwykła osoba. Pani Iwona ukochała sobie taniec towarzyski. Przez wiele lat uczyła również u nas w AXL-u, pracowała z nami jako szkoleniowiec. Jednak w momencie, kiedy rozpoczęła swoją przygodę z Tańcem z Gwiazdami i stała się twarzą tego programu, skupiła się już bardziej na tym, ale bardzo nam miło będzie panią Iwonę gościć u nas w roli gospodyni. Tę galę poprowadzi wespół z panem Januszem Myką. Oprócz tego wśród gości tej sobotniej gali znajdą się finaliści Tańca z Gwiazdami z tegorocznej edycji. Jacek Jeszkę i Hanna Żudziewicz, a Hania to zwyciężczyni tej edycji. Także bardzo się cieszymy, że oni będą z nami. Hania z Jackiem to małżeństwo, to tancerze, którzy kiedyś tańczyli taniec towarzyski, a teraz jako partnerzy, współpartnerzy dla gwiazd właśnie brali udział w programie Dancing with the Stars. I mamy nadzieję, że oni również przyciągną na halę na Podpromiu rzeszy pasjonatów. Cieszymy się, że tańczymy w Rzeszowie. Po blisko 10 latach wracamy na Podpromie i między innymi też powodem było właśnie świętowanie tego tytułu Europejskie Miasto Sportu 2026. Także sobota jest taka bardziej odświętna, prestiżowa, galowa, ale niedziela za to będzie bardzo, bardzo energetyczna i mocna i obstawiona naprawdę szturmem przez cudownych debiutantów, przez rekreację. Maluszki 4-5-letnie w ogromnej sile, tak zwana klasa brąz. I tutaj od maluszków po seniorów, którzy debiutują, bo mamy również część poświęconą debiutantom starszym, młodzieży, dorosłym, seniorom.
9: Tak sobie myślę, że to będzie taka impreza typu od przedszkola do Opola, tylko w takiej tanecznej wersji.
7: Dokładnie tak. Niedziela to turniej ogólnopolski, od klas rekreacyjnych po najwyższą klasę A. Mamy również galę. I galę w sobotę, i galę w niedzielę będziemy zdobić występami tancerzy naszej szkoły. Axel Show to cudowna tradycja takiego wspólnego tańca, dedykowanego na dużą halę, gdzie równocześnie tańczą maluchy, dzieci, juniorzy, młodzież, dorośli, seniorzy. Tańczą debiutanci, tańczą mistrzowie. Będą niespodzianki, będą wzruszające pokazy. Będą też pokazy debiutów w sobotę, pokazy debiucików w niedzielę. Także wiele będzie się działo, jeżeli tylko ktoś ma ochotę być z nami, będzie mógł wejść i nie wychodzić z hali, ponieważ cały dzień te odsłony będą się przemieniały.
9: A czy publiczność, no taka niezwiązana z tańcem, również znajdzie coś dla siebie podczas festiwalu?
7: Ja jestem pewna, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć Milusińskich, najmłodsze dzieciaki, zapraszamy w niedzielę na bloki poranne, na blok trzeci, czwarty. Jeżeli ktoś ma ochotę kibicować seniorom, im dedykowana jest niedziela o godzinie 13:30. Jeżeli ktoś chce zobaczyć nasze specjalne gwiazdy, zapraszamy na galę sobotnią o godzinie 20:00. Natomiast tańczymy od 8 rano do godziny 22:00 codziennie. Całość festiwalu jest podzielona na bloki, one są niezależne, ale można też towarzyszyć nam przez cały dzień. Szczegóły, info o programie, o wejściach, o biletach są na stronie Axel Dance Festival. Mamy tutaj bogatą informacje na Facebooku, na Instagramie, na stronie szkoły www.axel.rzeszów.pl. Tam jest specjalna strona dedykowana festiwalowi. Także gorąco zapraszamy.
8: Jak ważne są właśnie takie wydarzenia dla promocji Rzeszowa i dla Podkarpacia?
7: Ja uważam, że to jest cudowna, artystyczna wizytówka, wizytówka kulturalna i sportowa. Myślę, że Rzeszów tańcem tętni. Naprawdę mamy wspaniałe tutaj osiągnięcia, nie tylko w tańcu towarzyskim, ale również w tańcach w innych formach.
8: Rzeszów ma tę moc.
7: Rzeszów ma tę moc, Podkarpacie ma tę moc, powiedziałabym, bo naprawdę tutaj mamy wielkie tytuły w turniejach rangi międzynarodowej i w zespołach, i można powiedzieć i w ludowym, i współczesnym, jakby nasza przestrzeń tętni tańcem. Także ja jestem bardzo wdzięczna patronom od lat, niezmiennie. Prezydent miasta Rzeszowa, marszałek województwa podkarpackiego, starosta powiatu rzeszowskiego wspierają te wydarzenia. Partnerami są Rzeszów, Europejskie Miasto Sportu 2026, Rzeszów, Stolica Innowacji, Podkarpackie Przestrzeń Otwarta, Województwo Podkarpackie, Powiat Rzeszowski. Oczywiście wszystko to pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Mam zaszczyt być prezesem Okręgu Podkarpackiego.

0: Będziecie się Państwo mogli poczuć jak goście wyjątkowej gali wieczornej. I to na każdej części będziemy się starali, żeby było tak wyjątkowo. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy fajne niespodzianki, słodkości, pyszne lody. Wszyscy finaliści, laureaci będą obdarowani wspaniałymi nagrodami rzeczowymi. Mamy bardzo wysoką pulę nagród finansowych dla kategorii openowych. Wspaniałe trofea, specjalne dedykowane statuetki, medale. Także będzie się działo i mam nadzieję, że będąc z nami na Podpromiu 23-24 maja będą Państwo mieli szansę poczuć magię tańca, poczuć fajny reset głowy, taki pozytywny, od tej gonitwy codziennej, od trosk. A może wzbudzą Państwo w sobie taką chęć do tańca, taką emocję, że może to my właśnie za rok zatańczymy w debiutach, w debiucikach, a może po prostu zapiszemy się na naukę tańca od tak dla siebie, dla zwykłej przyjemności. Ja uważam, że taniec ma ogromną moc i rzeczywiście sprawia, że...
1: I łączy pokolenia.
0: Tańcząc piękniejemy, tak, zdecydowanie. My będziemy mieli taką sytuację, że na jednym parkiecie będzie tańczyła mama i córka. Będą tańczyli rodzice i synowie. To jest cudowna magia i to jest fajne, że jakby nie ma limitu. To nie jest tak, że ten zespół jest tylko do lat, tak? Jak byłam dzieckiem, byłam w harcerskim zespole artystycznym Uśmiech. Zresztą Uśmiech dodziała do dzisiaj chyba. Natomiast pamiętam, jak łzy mi stanęły i kiedy regulamin mówi, że do 15 roku życia i koniec. U nas nie ma limitu i tańczyć może każdy. I cieszymy się, że również na naszej gali wieczornej w sobotę wystąpią utytułowane pary naszej szkoły w kategoriach seniorskich over 40, czyli powyżej 40 lat. Pary, które mają tytuły mistrza Polski w seniorach, wicemistrza Polski w kategorii show. Jeżeli tylko chcecie zobaczyć, jak oni tańczą, a oni nie zaczynali jako dzieciaki, oni zaczynali późno. A okazało się, że taniec nie tylko jest ich pasją, ale też ogromnym sposobem na życie.
1: No i tak już na zakończenie, w takim telegraficznym skrócie, co, gdzie, kiedy i dlaczego? Dlaczego warto?
0: Szanowni Państwo, gorąco zapraszam na taneczne odsłony Axel Dance Festival w tym roku wyjątkowej, międzynarodowej odsłonie Rzeszów Open Cup, Rzeszów Europejskie Miasto Sportu, Open to the World. Mamy wspaniały panel, międzynarodowy panel sędziowski. Sobota 23 maja, niedziela 24 maja. Tańczymy od 8 rano do godziny 22. Części 8 rano, 10.30, 13.30, 17.00 i gala w sobotę o godzinie 20.00, gala w niedzielę o godzinie 18.30. Impreza pod patronatem prezydenta miasta Rzeszowa, marszałka województwa podkarpackiego, starosty powiatu rzeszowskiego przy wsparciu Podkarpackie Przestrzeń Otwarta, Rzeszów Stolica Innowacji, Europejskie Miasto Sportu, Rzeszów 2026, województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego. Gorąco zachęcamy, oprócz tancerzy, debiutantów, tancerzy klas rekreacji, klas hobby, będą tancerze klas sportowych, H, G, F, E, D, C, B, A.
1: Cały
0: tancerze openowi. Będą gwiazdy, gospodarzem wydarzenia będzie pan Adam Berkowicz, natomiast konferansjerami gali sobotni będą pan Janusz Myka, pani Iwona Pawlowicz, gość specjalny, a także cudowni tancerze, pasjonaci tańca, znani z programu Taniec z Gwiazdami, Jacek Jeszkę, Hania Żudziewicz oraz cała armia tancerzy Szkoły Tańca Sportowego Axel, która wystąpi w różnych odsłonach Axel Show, debiutów, debiucików. Myślę, że nasze pokazy wzruszą, myślę, że nie jedna łza popłynie, ale to będzie właśnie łza taka szczęścia. I mam nadzieję, że przekażemy Państwu wszystkim naszą pozytywność, naszą pasję i naszą radość tańczenia.
2: SK Rzeszów.
3: O rezerwatach przyrody bez tajemnic, czym są, jak powstają i na jakie typy się dzielą. Na te pytania odpowiedział dr Łukasz Lis, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Gazdą-Muła.
1: Powiedz nam, czym w zasadzie jest rezerwat przyrody?

0: Przyrody i jakie są główne cele jego ochrony?
1: Rezerwat przyrody jest takim małym parkiem narodowym. Dlaczego małym? Ponieważ ustawa o ochronie przyrody, czyli ten akt, który mówi o formach ochrony przyrody, jakie mamy w naszym kraju, definiuje go jako taki obszar cenny przyrodniczo i tak naprawdę rozróżnia tylko je powierzchnią, ponieważ park narodowy, żeby parkiem narodowym taki obszar był, musi mieć przynajmniej 1000 hektarów. Natomiast rezerwat przyrody to są zazwyczaj obiekty dużo, dużo mniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o reżim ochronny, czyli tą siłę ochrony, jaką posiadają te obiekty, to zarówno park narodowy, jak i rezerwat przyrody, to można postawić tutaj znak równości. Jeżeli chodzi o te obiekty, mają one na celu zachowanie w stanie, no właśnie, niezmienionym najlepiej dla przyszłych pokoleń takich cennych fragmentów ekosystemów, siedlisk chronionych gatunków roślin, zwierząt, generalnie czegoś, co jest taką przyrodniczą perełką. Tak by można było popatrzeć na te obiekty. Natomiast prawdą jest, że no tutaj to kryterium powierzchni nie zawsze się odnosi do rezerwatów, bo w województwie podkarpackim mamy rezerwat Śliska Jasiołki, które zajmują 1500 hektarów, więc zgodnie z definicją ustawową można by było tam już powołać park narodowy, tylko z tą różnicą, że park narodowy jest to obiekt, który ma dyrektora, administrację i tak dalej, całą administrację, która zarządza tym obiektem, natomiast rezerwat przyrody podlega regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, no w tym wypadku w Rzeszowie, to my sprawujemy pieczę. Aktualnie rezerwatów przyrody mamy 106 i myślę, że końcem roku ta liczba wzrośnie przynajmniej o 10. Takie są mniej więcej nasze plany. Powierzchnia ich to jest ponad 12 tysięcy hektarów, więc mamy co robić.
0: Jakie są w takim razie dokładne kryteria powoływania takich rezerwatów przyrody?
1: Takim głównym kryterium to jest, ja przynajmniej tak określę, taka ponadprzeciętność, bo fajnie, gdyby to był taki teren, który wyróżnia się na tle otaczających, takie właśnie perełki przyrodnicze. Więc kryterium przede wszystkim jest to przyrodnicze, czyli powiedzmy jakiś cenny ekosystem, rzadki ekosystem, który stanowi przy okazji siedlisko rzadkich gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Ogólnie tworzymy rezerwaty przyrody oprócz tego, żeby zabezpieczyć te walory przyrodnicze dla nas, dla przyszłych pokoleń, ale też po to, żeby badać te procesy, które zachodzą, bo rezerwaty przyrody też służą nauce, żeby po prostu wiedzieć o tej przyrodzie więcej. To są zazwyczaj miejsca, bo w większości rezerwatów przyrody jest stosowana ochrona ścisła, czyli polegająca na dosłownie nic nie robieniu, czyli taka forma konserwatorska, przede wszystkim to są rezerwaty leśne. Możemy obserwować te procesy, które zachodzą bez naszego udziału. No zazwyczaj człowiek ingeruje w swoje otoczenie, w środowisko, więc te ekosystemy, które są pod wpływem człowieka, mniej więcej te mechanizmy znamy, natomiast tutaj dzięki tym obiektom, które chronią takie tereny no, przed działalnością człowieka, no tutaj w rozumieniu tej bardziej negatywnej, dają nam możliwość poznawania tych procesów.
0: Jakie są właśnie te największe zagrożenia ze strony działalności człowieka?
1: Tu jest kwestia, co jest przedmiotem ochrony, bo czasami ta działalność człowieka wręcz jest wymagana, bo jeżeli chronimy tereny, które są związane z działalnością człowieka, na przykład tereny otwarte, które powstały w wyniku właśnie działalności człowieka, to zagrożeniem jest zaniechanie tych działań, więc na przykład koszenie łąk. Gatunki łąkowe po długim okresie nieużytkowania takich terenów niestety ulegają deprecjacji, zanikają. Też rezerwaty stepowe, murawowe, one też są zagrożone z tytułu nierobienia tam działań, które były dotychczas, bo przede wszystkim te stepowe, te taksorotermiczne rezerwaty to są tereny dawnych pastwisk. No teraz już z tym wypasem jest coraz ciężej, zresztą wypas na zazwyczaj stromych stokach, no to nie jest to coś fajnego. I tak więc z jednej strony okej, człowiek jest zagrożeniem dla niektórych ekosystemów, podkreślam niektórych, natomiast co do niektórych to właśnie ta działalność człowieka powinna być utrzymywana. No, służą temu działania z zakresu ochrony czynnej, które staramy się realizować w miarę posiadanych środków. Po prostu sami realizujemy te działania związane chociażby z wykaszaniem tych terenów otwartych.
0: A jak to wygląda ze strony mieszkańca okolicznych terenów? Czy taka osoba może wejść do takiego rezerwatu, żeby podziwiać właśnie tę przyrodę?
1: Tu kwestią istotną jest, czy rezerwat jest udostępniony, bo nie wszystkie rezerwaty w województwie podkarpackim są udostępnione, to znaczy nie wszystkie mają wyznaczone przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Rzeszowie szlaki, bo prawdą też jest, że przez wiele rezerwatów przebiegają historyczne jakieś dukty, szlaki, czy w ogóle są tam ścieżki leśne, które mogłyby kusić, żeby tam sobie pospacerować. No niemniej jednak nie wszystkie rezerwaty wyznaczone do tego ruchu pieszego czy rowerowego, jazdy konnej, nartami, bo takie mamy możliwości, nie wszystkie są. Tu warto by było sprawdzić sobie taki rezerwat, do którego chcielibyśmy się udać. Najlepiej na Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. To jest taki rejestr ze wszystkimi formami ochrony przyrody, jakie w Polsce występują, ale też tam teraz staramy się na bieżąco aktualizować informacje o tym, czy rezerwat jest dostępny, czy nie.
0: A których jest więcej? Takich udostępnionych właśnie do odwiedzenia, czy...?
1: Niestety dla odwiedzających więcej jest tych niedostępnych. To wynika też z faktu, że wyznaczenie szlaku ruchu pieszego pociąga ze sobą szereg konsekwencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zazwyczaj większość naszych rezerwatów to są tereny leśne, więc nadal tam zarządcą jest właściwy miejscowo nadleśniczy, a jeżeli są drzewa, są gałęzie, są wiatry, może to powodować, no może to te poruszanie się tym szlakiem może powodować zagrożenie i to właśnie na tym nadleśniczym spoczywa obowiązek utrzymania tego szlaku w należytym stanie, w tym stanie niezagrażającym bezpieczeństwu osób korzystających. No niestety też ludzie jakoś ostatnio bardziej się boimy tej przyrody, coś taki proces następuje w społeczeństwie i jednak chcielibyśmy, żeby te szlaki były naprawdę w 100% bezpieczne. W związku z tym no problemem jest to, że żeby wyznaczyć, udostępnić taki rezerwat do ruchu turystycznego, to musi być proces, w którym jedna strona w postaci nadleśniczego wyznacza taki szlak, który wiadomo musi spełnić jakieś też te elementy związane z bezpieczeństwem. Następnie no, musi zdeklarować się, że utrzymuje ten szlak, a następnie my jako ten organ sprawujący nadzór nad rezerwatami przyrody wyznaczamy w formie zarządzenia i wówczas można w takim rezerwacie spacerować.
0: Czyli nie możemy w takim razie wchodzić na tereny, na takie obszary chronione. A co jeśli nie wiemy, że to jest właśnie rezerwat, właśnie nie zauważyliśmy tej tabliczki i wejdziemy na taki teren, a ktoś nas zobaczy, co wtedy się dzieje? Czy będziemy mieli z tego tytułu jakieś problemy?
1: Kwestia szczęścia. Prawda jest taka, bo oczywiście to nie, że do każdego rezerwatu nie można wejść, tylko tak jak mówię, tylko do tych z wyznaczonym szlakiem ruchu pieszego. Nie każdy o tym wie, że coś takiego jest jak szlak ruchu pieszego, bo jeżeli jakaś ścieżka biegnie przez rezerwat, no to też się prosi. Jakie są konsekwencje? No, jest zakaz. Jest zakaz wymieniony w ustawie o ochronie przyrody, który mówi, że no, nie możemy poruszać się poza tymi szlakami wyznaczonymi. Więc jeżeli nie ma tam szlaku, to w ogóle nie powinniśmy wchodzić do tego rezerwatu. Ta czerwona tabliczka powinna być taką czerwoną lampką. Nie wchodź tu. Natomiast szczególnie w okresie grzybobrania to niekoniecznie patrzymy na taką wysokość, na jakiej znajduje się tabliczka. Możemy czasami przekroczyć granicę. No, nie zachęcamy do tego, odwodzimy od tego, ale no, zdarzają się takie przypadki. Oczywiście mogą być tutaj konsekwencje w postaci no, nawet mandaciku od Straży Leśnej, bo jeżeli właśnie zarządzający tym terenem spotka nas w miejscu, w którym nie powinien nas spotkać, może coś takiego nam podarować.
2: SK Rzeszów News. Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
3: SK Rzeszów.
2: Od dziecięcej fascynacji rajdami po działalność w automobilklubach w Stalowej Woli i Rzeszowie, historia pana Andrzeja Makarana pokazuje, jak pasja przeradza się w realny wpływ na świat motosportu. O kulisach reaktywacji rajdu rzeszowskiego i Baja Karpatia, układaniu tras rajdów oraz wyzwaniach stojących dziś przed tą dyscypliną sportową, z zaproszonym do studia gościem rozmawia nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
0: Panie Andrzeju, no to może tak chronologicznie zapytam, jak rozpoczęła się pana przygoda z motorsportem, a może ze sportem samochodowym, może tak?
4: Więc pierwsze wspomnienie z tym sportem związane jest jeszcze z czasów dzieciństwa, kiedy będąc w Strzyżowie na wakacjach u mojej babci, byłem świadkiem przejazdu przez Strzyżów rajdu Polski i widziałem sobie Sława Zasadę w jego pięknym Porsche, który przemykał przez Strzyżów poślizgami po kostce. I ten widok utkwił mi w pamięci, właściwie do dzisiaj tkwi. I od tamtej pory moja fascynacja sportem samochodowym, a konkretnie rajdami, jak się wtedy zaczęła, tak trwa.
0: Czy startował pan kiedyś jako zawodnik, czy bardziej jako organizator?
4: Nie startowałem jako zawodnik, ponieważ przez wiele lat trudziłem się działalnością górską, nie zapominając o rajdach. Jeździłem na rajdy jako kibic. Oglądałem te rajdy w Polsce, jeździłem na rajd Polski do Wrocławia, aż w końcu stwierdziłem, że znajdę odcinki specjalne na terenie Podkarpacia. Wtedy w Rzeszowie akurat nie robiono rajdu do Mistrzostw Polski w tamtych latach, jak powziąłem taką decyzję. I z gotową trasą zjawiłem się w Automobilklubie Rzeszowskim, którego byłem członkiem. I ta trasa przez 2 lata jeszcze tam jakoś przeleżała w szufladzie, ale w końcu
0: dano panu szansę.
4: Udało się zmobilizować kolegów z Automobilklubu. No i sprawdziliśmy tą trasę, uznali, że jest okej. I w ten sposób 7. rajd rzeszowski po 20 paru latach nieistnienia powrócił do kalendarza.
0: Który to był rok?
4: To był rok 99. I od tamtej pory robimy ten rajd i doszliśmy od rajdu takiego towarzyskiego, bo to wtedy w 99 to był rajd towarzyski. Po 3 latach robiliśmy Mistrzostwa Polski, a nawet przez 2 lata, to był chyba 2016 i 2017, robiliśmy Mistrzostwa Europy.
0: I na czym właśnie polega pana praca jako organizatora tych wydarzeń?
4: Najbardziej lubię w rajdzie układać trasę rajdu.
0: A jak się to robi?
4: Czyli znaleźć odpowiednie drogi na odcinki specjalne.
0: A co to znaczy odpowiednie drogi? Odpowiednio kręte na przykład?
4: Czyli odpowiednio kręte, wąskie, trudne technicznie. Im trudniejsze, tym lepiej.
0: To myślę, że polecam okolice Dynowa, bo tam są takie serpentyny, górki, pagórki.
4: No w okolicach Dynowa też są wytyczone odcinki specjalne. Tam w okolicach Dynowa, jak był rajd Arłamów, to tam też jeździliśmy. Bo oprócz rajdu rzeszowskiego tutaj przez 4 lata robiliśmy rajd Magórski jeszcze, to on w Gorlicach miał siedzibę, no i rajd Arłamów później też chyba przez 4 lata robiliśmy. No ale rajd rzeszowski się ciągnie od 99 do dzisiaj, cieszy się w Polsce dużą renomą, przyjeżdżają na ten rajd trenować zawodnicy, którzy jeżdżą w Mistrzostwach Europy, ponieważ odcinki specjalne tego rajdu przypominają odcinki z rajdu Barum w Czechach, który jest eliminacją Mistrzostw Europy, więc niektórzy zawodnicy przyjeżdżają tu na rajd potrenować przed rajdem Barum.
0: Tutaj mówimy o rajdzie rzeszowskim i generalnie o Automobilklubie Rzeszowskim, ale przecież pochodzi pan ze Stalowej Woli. Czy w takim razie też w Stalowej Woli był pan członkiem jakiegoś właśnie automobilklubu?
4: No jak zacząłem działalność rajdową, to wtedy zapisałem się do Automobilklubu Stalowa Wola i tam przez 2 czy 3 lata działałem w tym automobilklubie, a później...
0: Też jako organizator.
4: Tak, to robiliśmy amatorskie imprezy, tak zwane KJS dla amatorów, takie imprezy. A potem z kolegami założyliśmy w Starej Woli 2. automobilklub pod nazwą Automobilklub Doliny Sanu.
0: I co ten automobilklub do dzisiaj...
4: Znaczy, no, San jest rzeką, która płynie przez Podkarpacie, w pobliżu Stalowej Woli również płynie i uznaliśmy, że to będzie dobra nazwa, która będzie również odzwierciedlać jakby teren działalności.
0: Czy nie zrzeszacie jakby nie tylko mieszkańców tutaj Stalowej Woli czy Rzeszowa, tylko też całego Podkarpacia?
4: Tak, mieliśmy ekipę z Leżańska kiedyś. Praktycznie każdy, kto Kto chce, ma ochotę, może się zapisać. To nie ma ograniczeń terytorialnych.
0: No i co tam właśnie robicie w tym automobilklubie Doliny Sanu? Może jakie właśnie imprezy organizujecie?
4: No tam przez 10 lat wspólnie z Automobilklubem Rzeszowskim, bo trzeba wiedzieć, że na terenie Podkarpacia tych automobilklubów jest tam kilkanaście i one współpracują ze sobą, pomagają sobie nawzajem przy organizacji imprez. To najlepiej widać właśnie przy Radzie Rzeszowskim, kiedy duża część tych automobilklubów bierze udział w organizacji, w przebiegu tego rajdu. Natomiast tam przez wiele lat na poligonie w Nowej Dębie robiliśmy rajd terenowy do Mistrzostw Polski, do Mistrzostw jakiejś tam strefy Europy Centralnej.
0: W Nowej Dębie, czyli jakby w okolicach poligonu?
4: No po poligonie, dokładnie po poligonie.
0: Przez 10 lat. Musiało być dostać właśnie takie pozwolenie chyba na taki rajd, na takim terenie.
4: To jest pewna procedura załatwiania pozwoleń na poligonach, trzeba ją odbyć i to wtedy był większy problem, był wtedy chyba z załatwieniem w nadleśnictwach niż na poligonach. Także tym się zajmowaliśmy, robiliśmy wyścigi równoległe, też jakieś takie imprezy dla amatorów, a potem w ostatnich latach była przerwa w tym rajdzie właśnie na poligonie, to rajd się Baja Carpathia nazywał. W ostatnim roku udało się wznowić ten rajd do życia, wskrzesić po paru latach nieobecności. Jaka będzie dalsza przyszłość, to zobaczymy. A oprócz tego Automobilklub zajmuje się również rajdami pojazdów historycznych i robi eliminację Mistrzostw Polski w tych rajdach pojazdów historycznych. Także również dla amatorów imprezy robi, typu KJS czy jakiś tam sprint.
0: I w tym Automobilklubie Doliny Sanu również zajmuje się pan układaniem tras rajdu?
4: To znaczy ja, ponieważ zmieniłem miejsce zamieszkania, to w którymś momencie przekazałem te wszystkie sprawy swoim następcom i Marcin Ścipień się teraz głównie zajmuje.
0: Czyli obecny prezes?
4: Obecny prezes. Natomiast ja bardziej działam w tej chwili w Automobilklubie Rzeszowskim, przy rajdzie rzeszowskim. Przy układaniu tras tego rajdu, opracowywaniu dokumentów i potem jadę w tym rajdzie autem otwierającym.
0: Myślę, że równie istotne jak wytyczenie samej trasy rajdu jest też stworzenie książki drogowej. Czy mógłby nam pan właśnie wyjaśnić, czym jest taka książka drogowa i dlaczego jest tak ważna?
4: Książka drogowa to jest opis trasy. Przy pomocy symboli jest opisane każde skrzyżowanie, czy prawie każde ważne skrzyżowanie dla nawigacji. I to jest dokument dla zawodników, którzy w trakcie zapoznania z trasą, a potem w trakcie rajdu, kierując się tym dokumentem, jadą dokładnie po trasie. Czyli on służy temu, żeby zawodnik przejechał dokładnie taką trasę, jaką sobie organizator wytyczył, jaką sobie życzy, żeby zawodnik przejechał. Temu służy ten dokument.
0: Czyli pełni trochę taką funkcję
4: nawigacyjną, tak.
0: A jak właśnie wygląda też załoga takiego rajdu? Bo wiem, że to jest kierowca i druga pilot. Osoba obok niego.
4: Tak, no i to jest kierowca i pilot. Na zapoznaniu z trasą, które się przed rajdem odbywa, kierowca dyktuje opis sportowy, jadąc odcinek specjalny, dyktuje opis sportowy pilotowi, który notuje ten opis przy pomocy specjalnych symboli w swoim kajeciku.
0: A co to znaczy symboli? O jakich symbolach pan mówi?
4: No muszą, opisując trasę, no, muszą wiedzieć, jakie mają zakręty, jakieś miejsca hamowania i tak dalej. To każda załoga ma tam swój kod taki, którym sobie to opisuje. A później w czasie rajdu dzieje się odwrotnie. Pilot, to co mu tam kierowca w czasie zapoznania podyktował, to pilot to potem dyktuje kierowcy i on jedzie według tego opisu. Czasami nie wiedząc dokładnie, co jest dalej, za zakrętem czy za szczytem, no jedzie tak, jak mu ten pilot tam podaje. Dzięki temu może uzyskać znacznie lepszy czas, większą prędkość przejazdu i krótszy czas przejazdu odcinka, niż gdyby jechał bez pilota.
0: A czy na takich rajdach są też takie kary, mam tu na myśli na przykład taki karny czas doliczany do wyniku, jeśli na przykład gdzieś się tam źle przejedzie na przykład?
4: To znaczy, jeżeli załoga opuści trasę i dokona skrótu jakiegoś na trasie, albo na przykład zjedzie w boks trasy po to, żeby się zatankować poza oficjalną strefą tankowania wyznaczoną regulaminem, albo żeby dokonać jakichś napraw przy pomocy jeszcze obcych dodatkowych sił, to wtedy taką załogę czeka dyskwalifikacja. Taka jest kara.
0: Okay, czyli
4: taka załoga już nie jedzie dalej. Natomiast inne kary, jakie mogą być, no to można popełnić falstart na przykład i to są kary czasowe. Można spóźnić się na punkt kontroli czasu albo przyjechać za wcześnie. Za wszystkie takie rzeczy są kary czasowe, także kary są na zawodniku.
0: Czyli trzeba jechać wyznaczoną trasą, mieć dobrego pilota, czyli dobrego nawigatora i liczyć na łódź szczęścia też chyba.
4: No przede wszystkim na własne umiejętności.
0: Ale myślę, że szczęście też
4: się szczęście oczywiście jest potrzebne, tak jak wszędzie i każdemu.
0: A jaka była taka najtrudniejsza trasa, którą pan wymyślił? Czy to właśnie dla rajdu rzeszowskiego, czy może dla rajdów właśnie organizowanych przez Automobil Klub Doliny Sanu?
4: Czy myślę, że w przypadku rajdu rzeszowskiego to najtrudniejszy odcinek, jaki udało się wytyczyć, to był odcinek Jodłowa. On był parę lat temu jechany, był jechany tylko raz. Panowały złe warunki atmosferyczne, padało, więc on był jeszcze trudniejszy niż na sucho. I teraz powstały jeszcze warianty tego odcinka. On może mieć lepszy jeszcze przebieg niż kiedyś. Także trzymamy go w zapasie, ponieważ to jest dość daleko od Rzeszowa. Jak będziemy kiedyś robić jakiś duży rajd, to go na pewno wykorzystamy.
0: A jak to jest właśnie z tymi trasami rajdów? Czy one nigdy się nie powtarzają, czy powtarzają się w jakimś tam stopniu?
4: Więc na ogół organizatorzy powtarzają odcinki specjalne. Są rajdy, które co roku się odbywają na tych samych odcinkach specjalnych. Natomiast my w Rzeszowie staramy się urozmaicać te trasy.
0: Czyli jest z czego wybierać.
4: Tak, mamy dość duży wybór i co roku staramy się coś nowego dokładać do trasy, czy jakiś nowy odcinek, albo przynajmniej fragment, inaczej skonfigurować te odcinki, które już do tej pory były używane. I to ma jeszcze to znaczenie, że zamykając drogę na rajd, no sprawiamy problem mieszkańcom. Oni wtedy nie mogą nigdzie wyjechać, nie mogą się swobodnie poruszać.
0: Mogą kibicować.
4: Oczywiście, zachęcamy ich do tego zawsze, no, ale staramy się stosować taki płodozmian, czyli nie dręczyć ludzi bez przerwy w tych samych miejscach, tylko przenosić te odcinki w jednym roku w jakieś tam miejsce, potem jeździmy tam 2-3 lata, przenosimy trasę znowu gdzie indziej. Możemy sobie na to pozwolić ze względu na to, że Podkarpacie ma bardzo dużo dobrych sportowo dróg, na których można odcinki specjalne wytyczać. I według takiej polityki postępujemy. Te odcinki muszą być trudne sportowo, ale staramy się zmieniać lokalizację, żeby ulżyć mieszkańcom, żeby nie dręczyć co roku tych samych. Jedynym odcinkiem, który jest jeżdżony co roku, od 99 roku, to jest odcinek Lubenia. Tam co roku jest w Lubeni rajd.
0: A jak właśnie z frekwencją na rajdach? Czy to na rajdzie rzeszowskim, czy na Baja Karpatia? Czy to zainteresowanie tymi rajdami, ono wzrasta, czy jest takie samo na przestrzeni lat?
4: Jeśli chodzi o kibiców, to jeszcze 10 lat temu było dużo więcej kibiców na trasie niż teraz, przy czym to jest związane, ten niedobór kibiców na trasie jest związany z tym, że jest relacja w internecie, wyniki.
0: A ludzie są wygodni.
4: Więc dużo ludzi zamiast jechać na trasę, siedzi sobie wygodnie w domu i ogląda po prostu w internecie wyniki, ma na bieżąco wszystkie wyniki, komentarze, filmy. Ci, co są na trasie, kręcą filmy, umieszczają je w internecie, więc duża część kibiców, która kiedyś jeździła oglądać rajdy na żywo, w tej chwili robi to po prostu w domu.
0: Czyli... A jeśli chodzi o zawodników, to czy ich przybywa?
4: No, frekwencja, jeśli chodzi o zawodników, jest różna. To się różnie kształtuje w różnych latach. Kiedyś była większa na pewno. W tej chwili ta frekwencja się nieco zmniejszyła, co wynika prawdopodobnie z rosnących kosztów udziału. Przygotowanie sprzętu czy pożyczenie sprzętu no jest coraz droższe i ten kilometr OS-owy też jest coraz droższy, w związku z tym nie wszystkich stać, żeby no jeździć w rajdach na wysokim poziomie.
0: Zastanawiam się właśnie, jak duże są to koszta? Kilkudziesięciu tysięcy złotych?
4: Znaczy wypożyczenie takiego auta, którym można się pokusić o zwycięstwo w rajdzie, na każdy rajd to jest rzędu 100 tysięcy złotych.
0: A jeśli ma się swoje auto, które trzeba naprawiać, też opony, myślę, to też...
4: No to tutaj z tym swoim autem to raczej tak jest, że zawodnicy nie mają swoich aut. Oni na ogół te auta pożyczają w takich wyspecjalizowanych po prostu firmach, które przygotowują te samochody do sportu. To tacy bardziej amatorsko jeżdżący to mają swoje auta. Ci profesjonalni zawodnicy korzystają z usług różnych firm.
0: Czyli bez jakby takiego sponsora?
4: Bez dobrego sponsora nie ma co myśleć o startach, nie ma co myśleć o wynikach, bo to start w rajdzie to jest mało. Trzeba do rajdu się przygotować, odbyć testy, przejechać mnóstwo kilometrów przed rajdem w warunkach takich sportowych, żeby myśleć potem o jakimś wyniku. Krótko mówiąc, im więcej przejechanych kilometrów sportowo, czyli na zabezpieczonej jakiejś trasie trudnej, no tym potem lepszy wynik w rajdzie. To tak jak w każdym sporcie, no trzeba trenować. Bez treningu, bez pracy nie ma wyników.
0: I też
4: tak
0: mieć fundusze na to.
4: Tak, a tu dodatkowo jeszcze trzeba mieć zdobyć sponsora, albo trzeba mieć bogatego tatę, żeby to finansował.
0: No, czyli jednym słowem, jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o te fundusze.
4: Na ogół tak jest.
0: A czy gdyby pan właśnie nie był zaangażowany właśnie w tą wspinaczkę wysokogórską, to czy jest szansa, że byłby pan również zawodnikiem? W sensie, że startował właśnie jako zawodnik w takich rajdach?
4: To znaczy, ja lubię jeździć samochodem, ale to trudno powiedzieć, czy jako zawodnik byłbym w stanie podołać. No bo dopóki człowiek się nie sprawdzi w tym, no to nic nie może powiedzieć na ten temat. Także trudno mi powiedzieć, co by było, gdybym miał możliwości w młodości i został zawodnikiem.
0: Czyli wtedy powstrzymywały pana te fundusze, tak? Że to jest po prostu zbyt drogi sport.
4: Znaczy tak, no mnie nie było stać, żeby dwie pasje łączyć i jeździć jako... Nawet amator, zawodnik w amatorskich imprezach i jeździć na wyprawy wysokogórskie.
0: Coś trzeba było wybrać.
4: Także wybrałem wyprawy wysokogórskie i wybrałem działalność taką właśnie w automobilklubie rzeszowskim, tworzenie rajdu rzeszowskiego. I to w zasadzie jest dla mnie satysfakcjonujące.
0: Czyli spełnia się pan w roli takiego organizatora takich rajdów?
4: Tak, lubię właśnie wytyczać trasy, rysować te plany zabezpieczeń, tras.
0: Czyli tych pomysłów w głowie nadal ma pan dużo?
4: Tak, jeśli chodzi o trasy rajdu rzeszowskiego, to tak, to planuję na zapas i z tym nie mamy kłopotów.
0: Inną też pana działalnością, bo tutaj jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to troszkę zrobiłam taki research w internecie i wiem, że był pan członkiem Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego w Polskim Związku Motorowym. Jak właśnie wyglądała ta działalność? Czym się pan zajmował? O, może tak.
4: No więc przez 20, tam nie wiem, jeden chyba lat byłem przewodniczącym Komisji Sportu Samochodowego. Już nie jestem od paru lat. Przekazałem to po prostu młodszym. No, na czym ta działalność polega? No, polega na tym, że jest pewna komisja, która nadzoruje działalność sportową na terenie Okręgu Rzeszowskiego, zatwierdza regulaminy, rozstrzyga jakieś spory.
0: Okręgu Rzeszowskiego, czyli jakby całego województwa?
4: Podkarpacie, tak, to dotyczy Podkarpacia. I jakby planuje pewne rzeczy, układa kalendarze rozgrywek w tych amatorskich ligach typu KJS, czy Sprint, czy Super Sprint. Kiedyś jeszcze były mistrzostwa w rajdach terenowych. To też układa się regulaminy, zatwierdza regulaminy ramowe, regulaminy uzupełniające, czyli dotyczące danej imprezy. To tym się zajmuje Komisja Sportu.
3: SK Rzeszów.
2: Już 6 i 7 czerwca Mieleckie Lotnisko ponownie zamieni się w motoryzacyjne centrum Podkarpacia. Drift, tuning, amerykańskie klasyki, monster trucki, przeloty śmigłowcem i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Skąd wziął się pomysł na organizację tak dużego wydarzenia właśnie w Mielcu? Dlaczego to właśnie Podkarpacie i okolice Rzeszowa są dziś jednym z najmocniejszych punktów na driftowej mapie Polski? Porozmawiamy także o profesjonalnych drifterach z okolic Rzeszowa, pokazowych strefach oraz największym monster trucku, który pojawi się podczas wydarzenia. Posłuchajcie mojej rozmowy.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie. Hez Bartłomiej.
6: Hez Joanna. Drift Show Podkarpacia.
2: Dzień dobry, dzisiaj z moimi gośćmi w studiu. Porozmawiamy sobie o Drift Show, które już początkiem czerwca w Mielcu. To może na początek oddam właśnie głos moim gościom i opowiedzą, co to dokładnie jest za impreza.
5: Jest to Skillzone Festival na mieleckim lotnisku, która odbędzie się 6-7 czerwca. Jeden z największych eventów ogólnie w Polsce, jak można to tak już nazwać, bo rozmach jest bardzo duży. W tym roku rozbudowujemy dosyć mocno tą imprezę. W zeszłym roku była to jednodniowa edycja, w tym roku robimy już dwudniówkę. Na miejscu pojawią się oczywiście profesjonalni drifterzy z autami naprawdę profesjonalnie przygotowanymi do tego celu. Moce sięgają tam nawet ponad 1000 koni, także auta dosyć takie prestiżowe. Ponadto mamy bardzo duże też inne atrakcje w postaci na przykład największego Monster's Trucka na świecie, który też tam będzie dostępny. Największe wesołe miasteczko, czyli Luna Park z prawdziwymi atrakcjami takimi dla małych, jak i dla dużych.
2: No to czyli dosyć spora impreza nam się tutaj szykuje. Też rozbudowała się o kolejny dzień, więc dwudniowa, czyli można powiedzieć, że Podkarpacie tutaj jest fanem motoryzacji.
5: Tak, tak. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to ogólnie my jesteśmy takim, powiedzmy, zarodkiem, który zaraził wszystkich do tego driftu. I najwięcej się u nas dzieje, najwięcej drifterów od nas pochodzi, takich bardziej znanych. No i to, można powiedzieć, wykorzystujemy jak tylko się da, tak? Także naprawdę znane osoby przyjadą, gdzie na przykład jeden kierowca to jest mistrz Polski w klasie semi-pro, który też jest oczywiście z okolic Rzeszowa.
2: Czyli można powiedzieć, że zaraziliście driftem całe Podkarpacie i przyjeżdżają do Was ludzie nie tylko właśnie z okolic Mielca, ale także pewnie z całego województwa.
5: Powiedziałbym, że z całej Polski jednak, bo w zeszłym roku pokazało to idealnie, że jak tak rozmawiałem z ludźmi, którzy przyszli, to jeden był z Lubelskiego, drugi był z Małopolski, inny z Świętokrzyskie, Dolny Śląsk nawet był, także bardzo ściąga ta impreza ludzi i pokazuje potencjał.
2: Przychodząc teraz do imprezy, widziałam, że czeka na uczestników kilka stref. Jakie dokładnie będą te strefy?
6: Będą to strefy pokazowe z samochodów tuningowych, strefa American Car, Old School, Supercar, Truck i nie zapomnijmy o tym, że będą też przeloty widokowe helikopterem.
2: To może teraz coś więcej powiemy sobie o tych strefach, które na nas czekają. Co dokładnie będzie w strefie American Cars?
5: Amerykańskie samochody, czyli różnorodność tych marek jest, wiadomo, ogólnie amerykańska produkcja cała tych samochodów.
2: Będzie też coś dla fanów old schoolu.
5: Tak, tak, old school to nazwaliśmy tą strefę z racji tego, żeby to tak fajnie podkreślić, jednak tą starą motoryzację też utrzymać i będą samochody takie przykładowo z 86 roku, bądź niektóre auta nawet sięgające z 70 lat, też nawet gdzieś z okolic lat 60, także bardzo fajna, obszerna strefa będzie utworzona.
2: Czyli można powiedzieć, że te strefy są stworzone po to, żeby każdy mógł zobaczyć i mieć coś dla siebie.
5: Tak, jak najbardziej. Mieszamy te strefy z tuningiem, z amkarami, z old schoolem, z klasikiem. Jeszcze będzie strefa track, czyli ciężarówki nawet takie, nie że zwykłe jeżdżące po drodze, aczkolwiek one jeżdżą, ale jednak lepiej wyglądające, tak jakieś dodane z dokładki, rurowania, takie potężne, fajnie zrobione, przyzwoicie auta.
2: I właśnie ta strefa track to jest coś takiego, co się pojawia na takich eventach dosyć często, czy raczej jest to bardziej takie niespotykane?
5: Są w Polsce różne zloty ciężarówek, aczkolwiek nie ma ich dużo. Staramy się po prostu wykorzystać potencjał lotniska. Prosta zasada. Duże lotnisko, wykorzystujemy dużo możliwości.
2: No i jak te możliwości lotniska będą wykorzystywane? Czy to będzie można tylko przyjść i pooglądać, porozmawiać, czy zobaczymy te auta w akcji?
5: Jeżeli chodzi o strefę driftu, zobaczymy jak najbardziej w akcji. Jeżeli chodzi o strefę tych pokazowych aut, czyli tuning, old school, track itd., mamy na miejscu przygotowane konkursy nie tylko dla tych uczestników, jak i dla publiczności, czyli na przykład trzymanie felgi na czas, przeciąganie auta na czas, przeciąganie auta drużynowe, czyli jedni ciągną z jednej, drudzy z drugiej. Wyznaczamy linię na płycie lotniska i kto mocniejszy, ten wygrywa. No wiadomo, dużo przygotowaliśmy konkursów, także tak, żeby się ludzie nie po prostu nudzili tam.
0: No myślę, że przy takiej liczbie samochodów, takiej liczbie stref i takiej liczbie atrakcji ludzie nie będą się nudzić, ale też tutaj mamy strefę właśnie Luna Park. To też jest coś dla najmłodszych, czyli można powiedzieć, że rodziny z dziećmi też są jak najbardziej zaproszone do udziału.
5: Tak, jak najbardziej. Czy to do stref pokazowych, czy driftu, czy wesołego miasteczka Luna Park, jak najbardziej. To jest od najmłodszego do najstarszego jest wszystko tak zrobione, żeby było, każdy miał coś znalazł dla siebie. Jeżeli chodzi o wesołe miasteczko, no to pojawią się duże wahadła, takie duże, karuzele łańcuchowe, czyli takie dosyć też sporawe. No oczywiście, jeżeli ktoś chce się przekonać, jak to naprawdę wygląda, na naszym fanpage'u oczywiście można znaleźć filmik prezentujący te właśnie wszystkie obiekty, które będą występować na naszej imprezie.
0: Tak dla naszych słuchaczy i osób, które będą odwiedzać, od czego myślicie, że najlepiej zacząć zwiedzanie festiwalu, żeby niczego nie przegapić?
5: Zdecydowanie największą atrakcją jest strefa driftu. No jednak najbardziej widowiskowa część całej imprezy, gdzie jeszcze w tym roku zadbaliśmy o wygodę publiki, kibica, jak zwał, tak zwał. Pojawią się w tym roku trybuny widowiskowe na 12 rzędów do góry, także będzie bardzo fajnie, można widzieć z góry to wszystko, wygodnie siedząc po prostu i obserwować, oglądając całe wydarzenie.
0: A jeszcze jakie w planie są atrakcje dla widzów?
5: No największy Monster Truck, oczywiście można będzie się przewieźć nim, przeloty helikopterem, no śmigłowcem może w ten sposób, tak nazywajmy profesjonalnie, to będzie można wsiąść sobie i przelecieć całą tą trasę widokową wzdłuż Mielca.
6: No i oczywiście na zakończenie dnia pierwszego, czyli w sobotę, zapraszamy wszystkich na afterparty dla wszystkich.
0: I co będzie na afterparty? Czy możemy uchylić rąbkę tajemnicy?
6: To będzie po prostu taka dyskoteka z DJ-em, klubowa muzyka, także zapraszamy wszystkich.
0: Czyli czekają Was auta, trochę muzyki, trochę coś dla dzieci, więc będzie tego całkiem sporo. Czyli można powiedzieć, że jeden dzień to może być za mało na ten festiwal dla odwiedzających.
6: Dokładnie.
5: Tak, jak najbardziej. Dlatego tworzymy te wydarzenie przez dwa dni, z racji tego, że w zeszłym roku jednak jeden dzień to było zdecydowanie za mało.
0: Widziałam też, że macie już ponad 200 zgłoszonych aut. To dosyć spora liczba. Jesteście zaskoczeni taką liczbą zgłoszeń, czy raczej się spodziewaliście?
5: Spodziewaliśmy się, aczkolwiek no ta liczba wciąż i nadal rośnie. Już prawie 300 aut mam już przyjętych. Aktualizuje się to z dnia na dzień. Bardzo dużo zgłoszeń do nas napływa, aczkolwiek no wiadomo, no niektórzy czekają, oczekują na odpowiedź no z racji dużej ilości tych zgłoszeń. Na chwilę obecną jeszcze są otwarte zgłoszenia, można jak najbardziej się zgłosić, przyjechać, pokazać swoją, że tak można w cudzysłowie powiedzieć, furę, pokazać na tej strefie pokazowej. Lotnisko jest na tyle obszerne, na tyle duże, że naprawdę ogrom aut tam pomieścimy.
0: A co musi być taki samochód, żeby się dostać na festiwal? Czy to musi być taka totalna perełka?
5: Zdecydowanie tak. Jeżeli przychodzi zwiedzający oglądać, no chciałby coś zobaczyć takiego, gdzie nie zobaczy tego na normalnej drodze, tak? Niespotykane auta, czyli właściciele tych aut trzymają gdzieś po szopach takie różne perełki i właśnie są od tego takie eventy, żeby zaprezentować tą perełkę na takim evencie.
0: Dlaczego warto się pojawić akurat u Was 6-7 czerwca?
5: Jest to, jak wspomniałem, jedna z największych imprez w Polsce. Bardzo mega fajna, klimatyczna atmosfera jest, no coś niesamowitego. Jak się wejdzie na dzień dobry, przekroczy się kasy biletowe, to już człowiek czuje, że chce być tu i tu i że wszędzie by chciało być się pełno. Będzie naprawdę co zwiedzać.
6: No i oczywiście nie zapomnijmy o tym, że na evencie nie zabraknie obszernej strefy gastronomicznej, także z pustymi brzuszkami na pewno Was nie zostawimy.
0: To może tak na sam koniec przypomnijmy naszym słuchaczom, co, gdzie i kiedy, czyli co nas czeka dokładnie kiedy i gdzie.
5: 6-7 czerwca, lotnisko Mielec, Skillzone Festival organizowane przez Drift Show Podkarpacie. Co na nas czeka?
6: Strefa Tuning, strefa Old School, American Cars, Supercars, strefa Track, przeloty widokowe śmigłowcem, afterparty dla wszystkich, rozbudowany Luna Park, strefa gastronomiczna.
5: oraz Monster Truck, największy na świecie.
0: Mam nadzieję, że powiedzieliśmy już chyba wszystko o imprezie.
5: Po prostu trzeba przyjść i to zobaczyć.
0: Dobrze, dziękuję Wam bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia z naszymi słuchaczami.
5: Dziękuję.
6: Dziękujemy, do zobaczenia.
7: To jest Radio ESK.
8: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy? Chwila ukojenia w świecie masaży Nel. Odbierz voucher prezentowy na masaż tajski, balijski lub ceremonię Haman. Wszystkie zabiegi wykonują wykwalifikowane masażystki z Tajlandii i Bali. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A. Vouchery odbierzesz na światmasaży.pl.
4: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
5: Słupy energetyczne, linie przesyłowe albo gazociąg na Twojej działce? To może oznaczać prawo do odszkodowania. W efekcie właścicielowi, czyli Tobie, mogą należeć się realne pieniądze. Wejdź na www.kancelariasłoneczna.pl. Wypełnij formularz i dowiedz się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Telefon 720 721 721.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
8: I po reklamie.
9: Hity na czasie. Numer 1 w Rzeszowie.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie można zjeść przepyszne włoskie lody?
5: Odpowiedź jest prosta. W Rzymie i w Paradiso na Podkarpaciu. Naturalne, kremowe, tworzone z najlepszych składników w oparciu o włoskie receptury i dbałością o każdy etap produkcji. Pobierz aplikację Paradiso i odbieraj nagrody. Szczegóły w naszych lokalizacjach. Znajdziesz nas w Łańcucie, Przeworsku, Rzeszowie i Strzyżowie.
4: Koniecznie przyjdź i poczuj się jak w raju.
5: Paradiso. Twoje miejsce włoskie z natury.
4: Mm, niam!
6: I po reklamie.

0: sytuacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Uwaga, uwaga! Przed nami Rzeszowskie Kulturalia Studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa. Strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod Promie. Bilet dostępny na Stage 24.
8: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
9: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
11: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
10: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
11: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
10: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
8: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
12: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży wakacje.pl w Galerii Nowy Świat w Rzeszowie, oferujący wakacje all inclusive, wycieczki objazdowe i z własnym dojazdem.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: mieszkanie kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
2: I po reklamie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Reklama.
1: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
2: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
1: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
2: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
1: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
3: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill. Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
4: Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Bogu chwała. Tu warto inwestować.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Przed nami rzeszowskie kulturalia studenckie. 12 koncertów na scenie głównej. Scena klubowa, strefa gastro. Przyjdź i włącz się do najlepszej imprezy studenckiej w Twoim życiu. Na scenie głównej wystąpią Happy Set, Chivas, Modelki, Young Leosia, Yankigi, Kury, Wajma i wiele innych gwiazd. Widzimy się już 22 i 23 maja na parkingu pod promie. Bilety dostępne na Stage 24.
0: I po reklamie.

0: ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Reklama. Szukasz idealnej lokalizacji pod swoją firmę? Postaw na Bogu chwałę. Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż 3 w pełni uzbrojonych działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki od 1 do 2,5 hektara. Przetarg już 8 czerwca. Szczegóły na boguchwala.pl. Boguchwała. Tu warto inwestować. Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
2: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej! Od 1 do 30 maja zrób zakupy w galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20. Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com.
1: Mama pamięta o wszystkim, nawet wtedy, gdy ty zapomnisz. Mama zawsze odbierze telefon. Poprawi humor jednym zdaniem. 26 maja powiedz dziękuję w wyjątkowy sposób. W galerii Nowy Świat mamy wszystko na ważne chwile. Prezenty, które wywołują uśmiech, drobiazgi, które zostają na długo i inspiracje, dzięki którym wybierzesz coś naprawdę od serca. Bo mama to ktoś naprawdę wyjątkowy. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
3: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
2: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
3: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
2: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
0: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
6: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Kochanie, kupimy w Prolanie. Prolan Developer. Budujemy twoją przyszłość. www.prolancu.com. Załóż lokatę i wygraj w loterii SanBanku. W SanBanku trwa jubileusz, a ty możesz na tym zyskać. Załóż złotą autolokatę jubileuszową na 9 miesięcy z oprocentowaniem 3% i weź udział w loterii. Do wygrania m.in. Toyota Yaris Cross. Odwiedź placówkę SanBanku przy ulicy Podwisłocze 33. Załóż lokatę i graj o nagrody. Regulamin loterii dostępny na stronie sanbank.pl lub w placówkach banku. W SanBanku zaufanie procentuje.
1: Hetmańska City Park. Nowa inwestycja. Centrum miasta. Nowoczesna architektura. Świetne układy. Bezpośrednio przy bulwarach i rzece Wisłok. Podwyższony standard. Ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja w cenie. Mieszkania, pokoje hotelowe, lokale usługowe, komórki i garaże podziemne. Chcesz wygodnie mieszkać lub dobrze zainwestować kapitał? Zapraszamy. Budowa ruszy wkrótce, a zarezerwować można już dziś. Zadzwoń lub przyjdź do biura City Development Group. Aleja Kopisto 8B przez 501. W centrum życia. Hetmańska City Park.
2: To nie weekend jest, to twoja codzienność. Osiedle Świętego Marcina w Rzeszowie. U nas żyje się jak w bajce. 792-01-01-01. Ty też kliknij grandresidence.pl i zamieszkaj z nami jak w bajce.
3: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
4: Stacja kontroli pojazdów EcoAuto w Krośnie zaprasza w nowych, wydłużonych godzinach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7 aż do 20, a w soboty od 7 do 13. Badania techniczne wykonujemy szybko, sprawnie i profesjonalnie. Znajdziesz nas w Krośnie przy ulicy Korczyńskiej 59. EcoAuto, stacja kontroli pojazdów. Zadzwoń i umów wizytę 723 330 163 www.ecoautosc.pl.
5: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? U nas będzie jeszcze taniej. Od 1 do 30 maja zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Hebe, Jysk, Jubiler Rubin, Tatuum lub Elemele i odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
6: Czujesz to? Sezon grillowy w pełni.
7: No pewnie, ale bez dobrego mięsa to nie to samo.
6: Dlatego ja wybieram Smak Górno. Świeże, soczyste i idealne na grilla.
7: Kiełbaski, karkówka, aż ślinka cieknie.
6: Zaskocz znajomych smakiem, którego nie zapomną.
0: Smak Górno. Jakość, która rozpala każdy grill.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy do nowo otwartej stacji diagnostycznej VATCHEM przy ulicy Warszawskiej 170. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 20 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
10: I po reklamie.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.